Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejem Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.

stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi do pracy szczurze: stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

tu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak przeczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Na zegarach 7, Martyna Chuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry, 9 września.

Witamy Państwa serdecznie w ten jakże ciepły, piękny poranek 9 września. Dzisiaj będzie tak cieplutko jak wczoraj i cieszmy się tym ciepłem i słońcem, bo od jutra już temperatura spadnie i weekend też będzie odrobinkę chłodniejszy, ale tylko odrobinkę. Sprawdzałam, 23-24 stopnie, gdzieniegdzie. Także myślę, że można jeszcze zaplanować sobie może jakiś wyjazd, jeżeli macie takie możliwości. Dopiero początek września, rozkręcamy się pomaleńku.

w szkołach przedszkola to żyją troszkę innym życiem, chociaż podobno książki także w przedszkolach się uzupełnia i karty pracy. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. No bardzo jestem ciekawa, jak ten wrzesień się dla Was zaczął, jak wyglądają lekcje. Czasami nawiązujemy do tematów szkolnych i do tego, czy szkoła się zmieniła, czy jakieś nowości, więc wiem od Was, że nowe sale gimnastyczne, klasy odnowione, odmalowane, zmieniają się korytarze, zmienia się też przestrzeń wokół szkoły, plasę zabaw, boiska, ale sporo, proszę Państwa, ponoć zmienia się także na stołówkach i w sklepikach szkolnych. No i my dzisiaj przeprowadzimy taką detektywistyczną akcję w poranku. Co się zmieniło i czy Wy te zmiany dostrzegacie? Ponieważ pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia na stołówkach szkolnych i w sklepikach, od 1 września 2026. To są zasady, które wprowadzają między innymi tak zwane diety oparte na zasadach diety planetarnej, co bardzo ciekawie brzmi, a co się za tym kryje i czy Państwo w ogóle o tym wiedzą. Ja nie miałam pojęcia wcześniej o diecie planetarnej. Dzisiaj w poranku się temu będziemy przyglądać. Mniej cukru, ograniczenie mięsa, wywary warzywne, mniej soli, mniej tłuszczu, obowiązkowy posiłek roślinny. Czy wy jesteście zwolennikami takich zmian? Czy one się wam podobają? I tu zwracam się oczywiście i do młodszych, i do starszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Czy to też zmienia jakoś postrzeganie waszych drugich śniadań? Co wskakuje do śniadaniówki, którą pakujemy w domu i wcześniej przygotowujemy? No i jaki rodzice mają do tego stosunek? Czy państwu się to podoba, czy nie? No i czy te zmiany są już widoczne? Nasza reporterka Julka Rozbiecka wyruszyła do jednej ze szkół i sprawdziła, co tam się dzieje. No nie będę na razie zdradzała, czego Julka się dowiedziała. Ja mam nadzieję, że najwięcej to się dowiem dziś od Was. 22 645 20 55. Można do nas telefonować. Zachęcam i dorosłych, i niedorosłych, rzecz jasna. Można także napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A dzisiaj ten temat myślę, że jest jednym z ważniejszych, bo zależy nam na tym, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Dużo czasu spędzamy w szkole. Czasami nawet sobie tego nie uświadamiamy, jak długo dzieci są w szkole. Od 8 do 14, czasami 15 lekcje, zajęcia dodatkowe, świetlica. Dorośli w pracy spędzają 8 godzin często. A dzieci, gdybyśmy przeliczyli to wszystko, no to podobnie, więc no, wszystkim zależy na tym, żeby brzuszki były wypełnione i żeby to była wartościowa, żeby to były wartościowe posiłki, takie, które dadzą nam właśnie dużo energii i też sprawią, że będziemy dobrze funkcjonować, że będziemy się koncentrować na różnych działaniach. Więc temat otwarty. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej dyskusji. Oczywiście będą także zagadki poranne, będziemy sprawdzać pogodę, to już za chwileczkę będziemy ćwiczyć przed godziną 8. Po godzinie 8 też spróbujemy połączyć się z ekspertką, która co nieco wie na temat zdrowego żywienia. No ale czekamy przede wszystkim na informacje od Was. W tym momencie już 9,5 minuty po godzinie 7, a po piosence, tak jak zapowiedziałam, sprawdzimy pogodę.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć.

A nas zadziwia pogoda 9 września. Filip się martwi, że nie założył krótkich spodenek. No trudno, proszę pana. 29 stopni, trzeba będzie to wytrzymać. Chociaż w budynkach nie jest aż tak gorąco, w niektórych ta nieszczęsna klimatyzacja, przed którą no ja akurat uciekam, bo nie lubię, jak jest za zimno. Ale proszę państwa, zawsze można wyjść na zewnątrz i się dogrzać. Tym bardziej, że te 29 stopni, a miejscami nawet 30, no to zdecydowanie ciepło. W środę, w skali Europy, ale bezpośrednio w Polsce, dochodzi do wymiany mas powietrza. Więc znajdujemy się w zasięgu wieloośrodkowego obszaru niskiego ciśnienia, jak twierdzą synoptycy. Skomplikowane bardzo, prawda? Z głównym centrum nad północną Skandynawią mamy strefę pofalowanego frontu chłodnego. Musimy to kiedyś narysować, koniecznie. Która rozciąga się od Skandynawii przez kraje bałtyckie i Polskę, po północne Włochy i Hiszpanię. I ten front, wyobraźcie sobie, który sobie faluje, wyobrażamy sobie tę sytuację, rozdziela się na takie różne masy powietrza. Przed nim do wschodniej i częściowo centralnej części kraju napływa gorące, suche powietrze zwrotnikowe z północnej Afryki, a za frontem od północnego zachodu zdecydowane ochłodzenie, które jest związane z wilgotnym powietrzem polarnym. No jak pewnie się domyślacie, my jesteśmy w tej pierwszej fali ciepełka. Duży jest ten kontrast termiczny między upalnym południowym wschodem z takimi wartościami 30-32 stopnie Celsjusza, a chłodnym północnym zachodem, gdzie ma być 19-20.

Czyli takie mamy tutaj anomalie od 10 do 12 stopni różnicy. No ale my cieszymy się tym, że jest ciepło, bardzo przyjemnie. Jutro już tak cieplutko nie będzie, to tak od razu ostrzegam, że temperatura spadnie o kilka co najmniej stopni, no może nawet gdzieniegdzie kilkanaście, ale na razie cieszymy się tym, co tu i teraz. Słońce wstało o 6, zajdzie 5 minut po 19, dzień długi, 13 godzin i 5 minut, księżyc jest w ostatniej kwadrze, więc proszę dużo, dużo czasu w miarę możliwości spędzać na świeżym powietrzu.

0: 19 minut po godzinie 7. Otwieramy temat sklepikowy. Drodzy słuchacze, zastanawiamy się, czy stołówki szkolne i sklepiki troszkę się zmieniły w związku z obowiązywaniem nowych przepisów żywieniowych od 1 września. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła sprawę zbadać i ruszyła do szkoły podstawowej nr 339 w Warszawie.
1: Widzę, że sklepik szkolny zaopatrzony po brzegi.
2: Tak powinno być na początku. Mam na imię Małgorzata. Pracuję w sklepiku szkolnym. Zresztą później dbamy o to, żeby było stopniowo dobierane to, co nam schodzi.
1: I głównie słodycze. Pewnie to dzieciaki jedzą.
2: Nie, niekoniecznie. Kanapki, koktajle owocowo-mleczne, napoje, woda. Jak czasami już, to ewentualnie jakiś lizaczek czy batonik i naprawdę nie szaleją, jeżeli chodzi o słodkości.
1: Dzieci przychodzą już?
2: Oczywiście, że tak. Jeszcze były bardzo ciekawe, czy aby będzie otwarty sklepik. Pytały.
1: Coś, za co można chwycić od razu, to są batoniki, a nie, kanapki są też.
2: Tak, kanapeczki przede wszystkim. No, ale wiadomo, dzieci lubią słodkie, niestety.
1: Gumy, lizaki i batoniki. Do pani sklepiku jest długa kolejka na przerwach?

0: Zdarza się bardzo długa. Także czasami nie wszyscy zdążą, jak już jest dzwonek na lekcję. Stoją bardzo dzielnie, czekają na swoją kolej. Potrafią tutaj dyskutować, rozmawiać o wszystkim, o szkole.
1: Czyli jak pani pracuje w takim sklepiku, to może się dowiedzieć też przy okazji, czym żyją dzieci w szkole.
0: Oczywiście, że tak. Oni bardzo lubią ze mną rozmawiać.
1: Pani nie stawia stopni.
0: Chyba tak. Przede wszystkim.
1: Przyszłam, żeby was zapytać o sklepik szkolny. Co najczęściej chcielibyście tam kupić?
2: Rurki z orężatą.
1: I co jeszcze tam w takim sklepiku jest?
3: Brylanciki dwukolorowe, czerwony o smaku truskawki i niebieski o smaku borówek.
4: Są też takie fajne lizaczki.
5: Fajne lody,
6: andruty,
7: takie wafelki.
1: Jakbyście sami mieli budować, stworzyć taki sklepik, to co by było w takim waszym wymarzonym sklepiku szkolnym?
8: Paczki kart piłkarskich.
9: Cała masa chipsów.
10: W moim sklepiku byłoby na pewno duża guma do żucia i te rury z orężadą.
11: Dużo waterów, czyli takie jakby gniotki.
12: Lizaki Lego.
1: Lizaki?
12: W różnych smakach.
13: Na serio, są bardzo pyszne.
14: Ja już rozmawiałam z rodzicami o sklepiku. I powiedzieli, że mogę tam chodzić, jeżeli pani się zgodzi, ale nie za często. Dlatego, że ogólnie tam są jakieś słodycze. Lepiej nie jest słodyczy.
15: A wy, jakie macie zdanie na ten temat? Lizaki, rury z oranżadą i inne słodkości. Czy są konieczne w sklepikach szkolnych, czy nie? 22 645 20 55.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów

0: 26 minut po godzinie 7. Kolorowy jadłospis na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A w jadłospisach szkolnych i przedszkolnych, co powinno się znaleźć, żebyście chętnie tam zaglądali? Tam, czyli na stołówkę. Od 1 września obowiązują nowe zasady żywienia w tak zwanych jednostkach systemu oświaty. Co to są te jednostki? No to są szkoły, są to przedszkola. No, sporo się zmienia, ale chyba jeszcze tak na dobre się nie wdrożyliśmy w te zasady. Państwo do nas nie telefonują, co jest oznaką, że albo nie ma czasu, co też uzasadnione o poranku, o tej porze, bo szykujemy się do wyjścia z domu zapewne i do szkoły, i do przedszkola, i do pracy, ale może to też wynikać z tego, że no, nie mamy zbyt dużej wiedzy, co zmieniło się w sprzedaży żywności w szkołach i w przedszkolach, w tak zwanych sklepikach szkolnych i co ląduje na talerzach naszych dzieci na stołówkach. No, do sprzedaży w szkołach ponoć dopuszczono pieczywo, w tym to bezglutenowe, kanapki, sałatki, surówki, mleko, także takie bez laktozy, produkty mleczne, takie jak jogurt, kefir, maślanka, ser twarogowy, napoje roślinne i też takie roślinne zamienniki produktów mlecznych, które są wzbogacone w wapń i witaminę B12, warzywa, owoce, suszone warzywa i owoce, orzechy, nasiona, różne środki spożywcze, które są z nich wytworzone, ale bez dodatków cukrów, czy też substancji słodzących, na przykład batony z suszonych owoców, czy z orzechów z dodatkiem zbożowym, soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, naturalną wodę mineralną, nisko lub średnio zmineralizowaną i napoje, które są przygotowywane na miejscu, ale one muszą spełniać określone wymagania, jeżeli chodzi o limity dodatku cukru. Czekolada gorzka o zawartości minimum 70% kakao i bezcukrowe gumy do żucia. Czyli jednak gumy do żucia też wskoczyły na tą listę. Czy to jest w sklepikach w waszych szkołach uwzględniane, czy też nie? 22 645 20 55, więc będziemy się temu tematowi przyglądać, ale też chciałabym się od was dowiedzieć, jak chcielibyście, żeby taka stołówka szkolna wyglądała. Czy każdy dostaje to samo na talerzu? Czy jest na przykład waza z zupą na każdym stoliczku? Czy wręcz przeciwnie, każdy może przejść z tacą, jeżeli już jest na tyle dużym człowiekiem, że sobie z tym poradzi, i wybrać to, na co ma ochotę, ale także z określonej puli przygotowanych dań. To są takie pytania, które serwujemy o poranku do godziny 9:00. No i mam nadzieję, że jednak ta nasza dyskusja na ten temat troszkę się rozkręci. Ale zerkam na zegar. Już 7:29, a minuty upływają i biegną tak naprawdę w jakimś oszałamiającym tempie. Więc ja już za momencik będę sprawdzała, czy śpią dorośli. A jeżeli nie śpią, to czy mają ochotę wziąć udział w naszej zabawie, którą wiem doskonale, że państwo lubią. A zabawa nazywa się...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.

22 645 20 55. Czekamy na pierwszego dorosłego, który się do nas dodzwoni. A państwo już za moment będą mogli sprawdzić, czy krasnoludki są w studiu. Czy wstały? Czy zjadły już śniadanie? I czy są przygotowane do tego, żeby wygrywać fanfary?

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Michał i Marysia dzisiaj wystartują. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tylko wciąż mam na imię Maciek, więc...
1: A, Filip. Filip zapomniał.
2: Musiałem coś niewyraźnie powiedzieć.
1: To już się tutaj poprawiamy, panie Maćku. Przepraszamy.
2: My jesteśmy pani ekipa Coskowików Miodowników, od lecenia pani.
1: Ach, to państwo! No to bardzo się cieszę. No super, bardzo mi miło.

0: było. Czyli, czyli pan Maciek i Marysia.
1: Tak. Dobrze. Tylko Marysia coś nic nie mówi. Marysiu. Dzień dobry.
0: Cześć Marysiu.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, dzień dobry. Jak wam w nowym roku szkolnym?
2: No, całkiem dobrze.
0: To cieszę się, że dobrze, bo już tak długo się zastanawiałaś na początku, myślę sobie, oj, ciężko się wchodzi w nowy rok. Ale już
1: poranki
0: się...
1: są ciężkie.
0: Poranki. No wiem, ale będziemy sobie jakoś tu radzić wszyscy. Nie martwcie się. No, mogę was pocieszyć tylko tym, że chyba wstaję trochę wcześniej. Nie wiem, a może się mylę.
1: Chyba
0: o której
1: tak.
0: Wstajecie?
1: No tak 6:30, ale dzisiaj Marysia nawet mnie obudziła, więc dzisiaj wstała wcześniej.
0: Ach, szczęściarze, 6:30. O 6:30, och, to już daleko za mostem Siekierkowskim. Panie Maćku, a przypomnijcie mi, skąd dzwonicie, z jakiego miasta?
1: Krakowa.
0: Ach, z Krakowa, no właśnie. Przepraszam, bo tutaj ulatują mi różne informacje. Ale już się stawiam do pionu. Panie Maćku, jak tam sytuacja u was w szkole, w sklepiku szkolnym i na stołówce? Coś się zmieniło? Ma pan jakąś wiedzę na ten temat?
1: Nie mam, bo po pierwsze to chyba nie mamy sklepiku szkolnego, tylko jest jakiś automat, z tego co widziałem. I nie ma stołówki, tylko jest catering dołożony, więc może tam ograniczyli jakieś dania.
2: W swojej klasie.
0: Tak? Jedzie w klasie, Marysiu?
2: Tak.
0: To ja jeszcze nie słyszałam o takim rozwiązaniu. Podoba ci się taki pomysł, czy wolałabyś, żeby była stołówka zorganizowana w szkole?
2: Nie, wolałabym tak, jak my jesteśmy, bo nie trzeba sobie ciągle pakować plecaków i tu nie chodzi.
0: No tak, racja. Tam długie ogonki, takie kolejki się ustawiają. Czasami na stołówce. A pan, panie Maćku, jak był w wieku Marysi, to jadał obiady na stołówce? Pamięta
1: to
0: pan?
1: To chyba zależało od szkoły. W jednej tak, w drugiej nie, bo akurat ja zmieniałem podstawówkę.
0: Rozumiem. Ja nie chodziłam na obiady. Moja mama była w domu i ten obiad był zawsze przygotowany i też wychodziłam od razu po lekcjach, ale był taki czas, że zazdrościłam moim koleżankom i kolegom, że mają takie specjalne karnety. To były takie stare karnety, tam się jeszcze wydzierało datę, taki maleńki kwadracik. I jakoś takim zazdrościłam, że chodzą na stołówkę, tam życie towarzyskie kwitło, wszyscy rozmawiali. Jakoś
1: ja,
0: tak było
1: ja
0: inaczej.
1: Ja też to pamiętam, że zawsze mówiłem rodzicom, że tam są najlepsze kotlety schabowe, bo w domu były takie, w których było dużo mięsa, a mało panierki, a tam było 5 razy więcej panierki niż mięsa.
0: A no właśnie. Podobno się sporo zmieniło na stołówkach i w sklepikach szkolnych. Są jakieś nowe przepisy od 1 września, którym my się w poranku dzisiaj też przyglądamy i sprawdzamy, czy to się podoba. I dzieciom, i dorosłym to, że więcej właśnie produktów roślinnych, że ma być troszkę mniej mięsa i mniej cukru, inne proporcje, jak czekolada to gorzka. Także nie wiem, co na to dzieci, co na to młodzież i rodzice, czy są zadowoleni, czy nie z takich rozwiązań. A pana zdaniem to dobre pomysły, takie zmiany?
1: No moim zdaniem tak. To znaczy my jesteśmy mocno przyzwyczajeni, akurat Marysia też do jedzenia dużej ilości warzyw. Więc dla nas to nie jest niestandardowe, a teraz też w tym roku próbujemy trochę, że Marysia zamawia w cateringu u tatusia i tato jej gotuje obiady i sobie musi wozić.
0: Naprawdę? Tak pan przygotowuje obiady? Takie, jakie Marysia sobie wymyśli, tak? Super.
1: No a takiej swobody nie ma, bo to by się skończyło naleśnikami z Nutellą, prawda Marysia?
0: Czyli jednak tam pilnuje pan trochę tych proporcji. No wspaniale. Ale to dobrze, można się tutaj dogadać indywidualnie. Cudnie. Mamy do pana takie pytanie, panie Maćku. Ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak dieta planetarna. Słyszał pan kiedyś?
1: Usłyszałem dopiero teraz.
0: No ja też jestem...
1: W tym roku się pojawiło w szkole.
0: Ja też się z tym zapoznaję, więc tak. My daj

0: Dajemy takie hasło właśnie.
1: Daję słowo.
0: Tak, a nawet dwa. Dieta planetarna. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj wspólnie rozgryźć, co to jest ta dieta planetarna. Są trzy podpowiedzi. Pierwsze, że dieta planetarna to jest dieta kosmonautów na stacji kosmicznej międzynarodowej. Drugie, to że to są takie rozdrobnione produkty, rozdrabniane przez roboty planetarne. A trzecie, że to jest taka dieta, która łączy troskę o zdrowie i o środowisko. Z dużym udziałem produktów pochodzenia roślinnego. Jak pan myśli? Która odpowiedź jest prawidłowa?
2: Myślę, że dwie pierwsze są najbardziej kreatywne, ale to jednak będzie opcja numer trzy.
0: Ach, nie dał się pan, jak to mówią nasze krasnoludki, wpuścić w maliny. I oczywiście to jest prawidłowa odpowiedź. No brawo. Wszystko się zgadza. To jest rzeczywiście taki model żywienia, który łączy troskę o zdrowie i o środowisko, który zawiera sporo warzyw, owoców, nasion strączkowych, pełnoziarnistych produktów zbożowych. No i mamy tutaj sporo alternatywy, jeżeli chodzi o produkty mleczne. Więc brawo, brawo. To już wszyscy dzięki panu teraz będziemy wiedzieli, co to ta dieta planetarna.
2: No to dzięki pani i krasnoludkom. Ja do tej pory nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest po prostu jedzenie warzyw, patrząc na planety.
0: Prawda? A to też byłoby cudowne. Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Możemy się zajadać warzywami, owocami i patrzeć w kosmos. I wtedy
2: siedząc
0: nam się to wszystko... No tak, oczywiście. Także wysyłamy z radością niespodziankę do Krakowa. Gratulujemy i odwagi. I tutaj oczywiście wiedzy, a może chcecie jeszcze kogoś pozdrowić, pani Maćku, Marysiu?
1: Mamy dziadka, babcię, drugą babcię. Całą moją klasę, radio dzieciom, panią i tyle.
2: Ja myślę, że znając ciebie, to jeszcze wszystkie psy na świecie, słodziaki.
0: Ha. Przyłączam się do tych pozdrowień. Też pozdrawiam wszystkie pieski, tak przy okazji. I mojego Tobiasza, tutaj tak prywatnie. A pan, panie Maćku? Chciałby coś dodać?
2: Ja się przyłączam tylko dla Marysi i bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Proszę uważać na gardło, dużo czosnku, dużo miodu. Bo będziemy musieli dzwonić do pani później na późnej jesieni jeszcze raz.
0: Dziękuję za troskę. Naprawdę jestem tu poruszona, że państwo tak o mnie ciepło myślą. No staram się. Miód jest w domu regularnie. Nie może być takiej sytuacji, że go nie ma. Więc tak, staram się też. Imbir i cytryna, woda z sokiem z cytryny rano, z imbirem codziennie też. Także tutaj wdrażam nowe nawyki żywieniowe. Staram się pilnować.
2: Następnym razem zadzwonimy jako imbiraki i cytryniaki.
0: Cudownie, cudownie. Dzwońcie, kiedy tylko będziecie mieli przestrzeń. Do usłyszenia i dobrego dnia.
2: Dobrego dnia, do usłyszenia.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.

Drodzy słuchacze, wracając jeszcze na moment do diety planetarnej, bo temat okazał się bardzo ciekawy, to trzeba by było dodać, że to jest taka dieta, w której oprócz tego, że zjadamy więcej warzyw i owoców, produktów zbożowych pełnoziarnistych, nasion roślin strączkowych czy orzechów, to pamiętamy o tym, że równocześnie ograniczamy produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak wołowina, wieprzowina, drób, jajka, produkty mleczne czy ryby. Ograniczamy cukry, produkty przetworzone i tłuszcze nasycone. A co jest jeszcze bardzo ważne, jakby w ogólnych zasadach tej diety, to ograniczenie marnowania żywności. No i jestem ciekawa, jakie wy macie na to pomysły. Czy takim pomysłem może być na przykład przygotowywanie jadłospisu czy listy zakupów albo na konkretny dzień, czy też na poszczególne dni, albo na cały tydzień? Czy w ogóle tworzycie takie listy i kupujecie tylko te produkty, z których będziecie korzystać, tak żeby właśnie żywności nie marnować? Czy wybieracie też produkty lokalne i produkty sezonowe, bo to też jedna z ważniejszych zasad diety planetarnej? No, korzyści dla zdrowia, zdaniem ekspertów, są bardzo duże, bo zmniejszamy ryzyko zawału serca, udaru, czy też niektórych nowotworów, a także cukrzycy typu drugiego. To taka, myślę, informacja ważna też dla dorosłych. No i to jest taka dieta, która ma łączyć zdrowie, niemarnowanie żywności, wybieranie produktów sezonowych i lokalnych, tak jak wspomniałam, no i równocześnie dbanie o nasze środowisko. Znaczy, eksperci oczywiście podkreślają, że nie musimy całkowicie wykluczać mięsa i też innych produktów odzwierzęcych ze swojego jadłospisu, tylko może ograniczyć ich zjadanie. Takim prostym sposobem jest na przykład wyznaczenie jednego dnia w tygodniu na produkty wyłącznie pochodzenia roślinnego. To jest taka mała podpowiedź. Jestem ciekawa, co wy na to? Czy taka dieta planetarna spełniłaby wasze oczekiwania? No i oczywiście jeszcze jedna ważna sprawa. Taką dietę mogą stosować osoby, które są zdrowe. I to trzeba na pewno również brać pod uwagę.

Więc jeżeli ktoś będzie chciał się w ten temat zagłębić, to na stronach Ministerstwa Zdrowia można sobie o tym troszeczkę więcej poczytać. No, dzisiaj też zapytamy naszą ekspertkę po godzinie 8:30 o dietę planetarną. A ja pytam Was, jaka dieta jest najbardziej tożsama z Wami, najbardziej z Wami koresponduje, jakoś tak najlepiej Wam służy, też rodzinnie. No i oczywiście w kontekście tego, co zjadamy w szkole, w przedszkolach, czy rodzice mają na to wpływ, czy Państwo w ogóle zaglądają na te listy, na jadłospisy, które często są też przesyłane z tygodniowym wyprzedzeniem i można się temu przyjrzeć, czy zostawiają Państwo to już w gestii oczywiście dyrekcji i z takim zaufaniem do tego podchodzą, że dzieci zjadają to, co najlepsze. 8 minut w tej chwili zostało do godziny 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. No i pytanie także o wymarzoną stołówkę i o takie wymarzone menu. Jeszcze żaden młody człowiek tutaj się na ten temat nie wypowiedział, więc czekamy, bo Wasze zdanie jest najważniejsze. A skoro pan Maciek podrzucił nam taki cudowny pomysł, że może by zjadać coś pysznego, warzywa i owoce, patrząc w kosmos i myśląc też o tym, co tam nad naszymi głowami, to zagramy dla was i dla pana Maćka, i dla Marysi piosenkę Nutkosfery w Układzie Słonecznym. Tylko proszę się tak za bardzo nie rozmarzyć teraz, jak jedziecie samochodem i rodzice kierują, to może trzeba sobie zrobić przerwę i zjechać na pobocze i popatrzeć w niebo. Tak najbezpieczniej.

0: pokazowy. Piąty od słońca na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie.

0: błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

0: Dodzwonił się do nas Franek. Jakże się cieszę. Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: Ty podobno dzwonisz w sprawie diety planetarnej.
1: Tak.
0: Tak? A o czym chciałbyś opowiedzieć? Zamieniamy się w słuch tu wszyscy. Czy ty stosujesz, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba?
1: Podoba mi się. Mhm.
0: A z czym się zgadzasz w tej diecie planetarnej? Z tym, co zjadamy? Czyli, że na przykład warzywa, właśnie owoce więcej, że ograniczamy mięso, nie marnowanie żywności jako jedna z zasad? Co najbardziej tutaj do ciebie przemawia?
1: Żywności.
0: Nie marnowanie?
1: Tak.
0: Mhm. A masz jakiś pomysł, co robić, żeby nie marnować jedzenia? Może macie?
1: Żeby jeść do końca.
0: Aha, dobrze, słusznie. Czyli na przykład też nakładać sobie tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść.
1: Tak.
0: Bardzo dobry pomysł. Popieram. Też staram się tak przygotowywać i posiłki, żeby więcej nie wyrzucać. Albo właśnie, żeby na talerzu lądowało tyle, ile jestem w stanie zjeść, nie więcej. A powiedz, czy wy też przygotowujecie na przykład takie listy zakupów w domu, czy raczej nie?
1: Raczej nie.
0: Raczej nie. Bo to jest też podobno dobre rozwiązanie. Jak zastanawiamy się, co będziemy jedli danego dnia, czy w najbliższych dniach, jakie obiady będziemy przygotowywać, to wtedy można sobie mniej więcej, oczywiście no, nie da się pewnie tak dokładnie, ale tak mniej więcej sobie przygotować taką listę, co nam będzie potrzebne.
2: Najpierw kupujemy, a później musimy sobie gotować, tak żeby to wszystko było.
0: Ach, wy macie taką receptę, tu słyszę tatę, tak? Że kupujecie, a potem się zastanawiacie, co z tego można przyrządzić. Tak słabo niestety pana słyszę, gdyby był pan uprzejmy prosto do słuchawki, albo może Franek powtórzy, co tata mówi.
2: No, że my kupujemy albo od rolnika, albo ze brusu i wtedy kombinujemy.
0: A, to wspaniale.
1: Albo z rolnika.
0: Czyli lokalnie kupujecie.
1: Zastanawiamy się, co z tego zrobić.
0: Mm-hmm. No, to taka kreatywność nam się wtedy włącza w kuchni. Pomysłowość. Co można z tych produktów przyrządzić. A kto lubi gotować najbardziej? W domu? Ty, Franku, lubisz gotować? No to brawo dla ciebie, krasnoludki. Proszę bardzo. Taki Franek to skarb, jeśli lubi gotować. To życzymy, żeby płynęły do ciebie zewsząd inspiracje kulinarne i żebyś mógł wyczarowywać najsmaczniejsze i najpyszniejsze rzeczy i serwować swoim bliskim. A bo karmić bliskich to też jest wielkie szczęście. Franku, bardzo ci dziękuję. Ważny głos w naszej dyskusji. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Ja, babcie, mojego taty, którego tu jest.
0: Tak.
1: Moją mamę, drugą babcię, drugiego dziadka. I wszystko, ba.
0: I my pozdrawiamy. Bardzo dziękuję za telefon i pozdrawiam ciebie i twojego tatę. No i pięknego dnia wam życzę. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
3: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak, nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem.

0: Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Za nami pierwsza godzina poranka, ale przed nami druga. Martyna Chuderska, Filip Górski, witamy.

0: 6 minut po godzinie 8 i poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj rozmawiamy o zmianach, jakie zaistniały w szkołach, przedszkolach związanych z żywnością. Zmieniają się sklepiki szkolne, zmieniają się stołówki. No i pytanie do Was, czy Wam się takie zmiany podobają, czy też nie? Czy dorośli i dzieci o takich zmianach wiedzą? Czy widzicie te różnice? Jak wyglądają stołówki? Również w kontekście tego, czy ustawiamy się w kolejkach po jedzenie, czy jedzenie jest serwowane na stoliczki, czy dzieci mają możliwość wyboru, czy też nie. Czasami w przedszkolach dzieci też mają możliwość przygotowywania sobie posiłków, na przykład kanapek. Nie wiem, czy w waszych placówkach jest taka możliwość i jeżeli by była, a jeszcze jej nie ma, to czy to by wam się podobało? Dużo pytań. Temat jest otwarty, więc zapraszamy serdecznie do dyskusji. Przed godziną 8 padło takie hasło dieta planetarna i chciałabym podkreślić, że to jest jedna z możliwości, jaką serwują dietetycy. To jest oczywiście taka opcja, którą można wybrać, ale też nie trzeba. Decyzja należy oczywiście do Was, należy do Waszych rodziców, do dorosłych. Dobrze jest znać różne możliwości, a kwestia niemarnowania jedzenia, no myślę, że jest jednak dość istotna. Coraz częściej pojawiają się też takie możliwości przekazywania jedzenia, jeżeli mamy go za dużo. W wielu miejscach w Polsce i w dużych, i w mniejszych miastach funkcjonują specjalne i banki żywności, ale także lodówki, do których można zanosić jedzenie, jeżeli wiemy, że nie damy rady już tego zjeść, a możemy się podzielić z kimś innym, kto no, może ma trochę mniej możliwości na co dzień. Więc z takich opcji także warto korzystać. Jestem ciekawa, co na ten temat sądzicie, więc zapraszamy serdecznie do kontaktu 22 645 20 55, numer telefonu do studia. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy, na który również można słać wiadomości. 8,5 minuty po godzinie 8, pora na naszą codzienną rozgrzewkę.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. Czekamy na pierwszego trenera bądź trenerkę, którzy dzisiaj się z nami skontaktują i zaproponują zestaw 3 ćwiczeń, konkretna liczba powtórzeń. My już jesteśmy gotowi, krasnoludki również, więc zapraszamy serdecznie Was. Mam nadzieję, że poranna gimnastyka stanie się naszym dobrym porannym nawykiem. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dzisiaj chronimy kości od starości z Lilą. Dzień dobry, witamy cię, Lilu. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Masz ochotę zaproponować nam zestaw ćwiczeń?
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę. A od jakiego chciałabyś zacząć?
2: 5 przysiadów.
1: Cudownie. Wiesz, zanim jeszcze zaczęłaś mówić, to Filip już odsunął krzesełko, już wstał. Zaczął od przeciągania się, to ja odsunę krzesełko, no bo jesteśmy tu zobowiązani, żeby ćwiczyć. No nie mówimy tylko o ćwiczeniach, ale też ćwiczymy. Więc pani Lilu, pytanie, pani jedzie teraz samochodem?
2: Tak.
1: A, to pani nie bardzo może te ćwiczenia wykonywać, w sensie przysiady?
2: No nie mogę.
1: No nie, ale ci, którzy mogą, ćwiczą, a Lila liczy, dobrze?
2: Okej.
1: To poprosimy.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5. Dobrze. Pierwsze ćwiczenie za nami, pora na drugie.
2: 5 pajacyków.
1: Pajacyki. O, to się robi taki nasz stały zestaw, słyszę. Dobrze. Policzysz?
2: Tak. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Bardzo dziękujemy. Nam chyba nawet wyszło troszkę więcej, bo jakoś tak jak człowiek zaczyna robić pajacyki, to przyspiesza. Ale to chyba dobrze, więc tak mniej więcej wyszło nam około 10, ale proszę się nie ograniczać. 5 to minimum, prawda, Lila? Dobrze. A trzecie ćwiczenie?
2: Biegniemy w miejscu 10 sekund.
1: Dobrze, a policzysz do 10?
2: Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Jaki dobry trening. Filip mi kazał podnosić wyżej kolana. Uważasz, że to jest konieczne?
2: No, to nie aż tak.
1: Widzisz, Filip, nie trzeba tak wysoko kolan. Lila mówi, że tak wysoko nie trzeba. Można zacząć od niziutko, a potem sobie podwyższyć poprzeczkę, prawda?
2: Tak.
1: Tak jest. Krasnoludki, brawa dla Lili. I tak się zaczyna dzień, proszę państwa. No i już jesteśmy rozgrzani. Lilu, a ty masz w szkole WF?
2: Mam.
1: A jak często?
2: 2 razy w tygodniu.
1: Czy to jest dla ciebie odpowiednia liczba, czy wolałabyś, żeby był częściej albo rzadziej? Lubisz WF?
2: Lubię. Mhm. Ale ja też ćwiczę lekkoatletykiem, więc jakby to lekkoatletykę też mam 2 razy w tygodniu, więc 4 jakby WF-y.
1: Czyli prawie 4. No tak, to ćwiczysz często. A lekkoatletyka, od czego się zaczyna taki trening?
2: Najpierw się biegnie trochę truchtu, jakieś okrążenie,

0: czegoś. My najczęściej biegamy albo po torze, albo po trawie. Później robimy skipy.
1: Aha, cóż to takiego? Wytłumaczysz?
0: Na przykład wysoko kolana, to jest skip A. Pięty opośladki, to jest skip C. A skip D to są proste nogi. A skip B to są takie, że bierzesz jak do kuczki i potem robisz wykop.
1: Aha, rozumiem. I to jest rozgrzewka, czy coś jeszcze?
0: Nie, to już koniec.
1: I to koniec rozgrzewki. A co potem trenujesz? Jakie ćwiczenia?
0: A potem to już jest w ogóle różnie.
1: Aha. To pierwszy rok, w którym trenujesz lekkoatletykę, czy kolejny?
0: Nie, drugi.
1: Drugi. No to pięknie. No tak słyszę, to te ćwiczenia ci się podobają, skoro zdecydowałaś się na kontynuację.
0: Tak.
1: A namawiasz też swoich bliskich do tego, żeby ćwiczyli?
0: Nie.
1: A ćwiczą tak sami z siebie, czy niechętnie?
0: Raczej nie ćwiczą sami z siebie, tylko tata.
1: Tata ćwiczy. No to mam nadzieję, że ta twoja poranna rozgrzewka też zachęciła naszych słuchaczy, którzy nie ćwiczą, do tego, żeby zaczęli, bo nam się z tobą ćwiczyło wspaniale. Także bardzo ci dziękuję, pozdrawiam i ciebie, i twoją rodzinę. No i oczywiście, jeżeli ty chcesz kogoś pozdrowić, to zapraszam.
2: Tak, to ja chcę pozdrowić całą moją rodzinę, mojego pieska, moje koleżanki, kolegów ze szkoły, moje nauczycielki, całe Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki, panią od lekkiej atletyki, moją panią od WF-u i to tyle.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia, Lilu, pa!
2: Do widzenia!

0: to żeby fruwał. Kura po to, by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie. A świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupak.

0: świetny.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Są żyjątka rozmaite. Kogut po to, by piał świtem.
2: Kóz jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcie schrupał w bajce.
1: Dla urody są motyle.
3: A rak, żeby

0: co?
1: O co?
2: By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
0: Patent?
3: 24 minuty po godzinie 8, poćwiczyliśmy już, jesteśmy rozgrzani, rozbudzeni. Pora na śniadanie, a skoro śniadanie, to... Jest. Gramy wasze ulubione przeboje na antenie Polskiego Radia Dzieciom, więc jeżeli macie ochotę usłyszeć ulubioną piosenkę, to proszę do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55, a zagramy w zamian za propozycję śniadaniową.

0: śniadanie.
1: Dodzwonił się do nas Artur. Dzień dobry. Cześć, Arturze. Jesteś? No jesteś. Tak słabiutko cię na razie słyszę, ale może za moment połączenie. Połączenie się poprawi. No cześć, dzień dobry, witamy cię.
2: Dzień dobry.
1: Arturku, czy ty mnie słyszysz? Tak, słyszysz. Bardzo się cieszę. Ja mam na imię Martyna. Miło cię poznać. Czy ty już dzisiaj zjadłeś śniadanie? Tak. Co dobrego jadłeś dzisiaj na śniadanie? Co wylądowało na twoim talerzyku? A może chciałbyś zaproponować w ogóle coś innego na śniadanie? Na co miałbyś ochotę?
2: Jajecznicy.
1: Bardzo dobry pomysł. Jajka na śniadanie to jest super rozwiązanie. A coś byś dorzucił do tej jajecznicy?
2: Kanapkę.
1: Mhm.
2: Kanapkę.
1: Cudnie. A lubisz jakieś warzywa?
2: Tak.
1: Jakie lubisz najbardziej?
2: Paprykę.
1: O, świetny pomysł. A teraz dokąd się wybierasz?
2: Do lekarza.
1: A, rozumiem. No to trzymamy kciuki, żeby to wszystko poszło szybciutko, żeby udało się błyskawicznie zrobić badanie. No i potem życzymy ci już samych przyjemności. Wysyłamy ci tutaj dużo, dużo dobrej energii z Polskiego Radia Dzieciom. A kto ci towarzyszy? Mama, tak?
2: Mama i tata.
1: Ach, mama i tata, no to takie cudowne wsparcie. No, na takim ważnym też, w takim ważnym momencie. Także wszystkiego dobrego ci życzymy, Arturku. No to ty chyba nie mogłeś zjeść takiego porządnego, konkretnego śniadania przed badaniami.
2: Nie.
1: No właśnie, tak myślałam, bo to dużo wody trzeba wypić przed badaniem i pobieraniem krwi. A potem już można zjeść coś pysznego, żeby się wzmocnić. I pewnie to będzie pycha śniadanko. Także bardzo ci dziękuję, że dzisiaj zadzwoniłeś do Polskiego Radia Dzieciom. Jajecznicę sobie przyrządzimy później z krasnoludkami. Krasnoludki jeszcze raz chciałyby cię nagrodzić brawami. A jaką piosenkę sobie wybrałeś? Meduza Klementyna? Tak? Lubisz tą piosenkę? Ja też bardzo lubię. To będziemy śpiewać razem z tobą. I wszystkiego dobrego ci życzymy. Trzymamy kciuki, żeby tam szybko poszło, sprawnie i żebyś już później miał wspaniały dzień. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.
1: A zaraz po piosence, którą dedykujemy Arturowi, połączymy się z dr Justyną Bylinowską, która jest dietetykiem i która podpowie nam, co jeść, żeby być zdrowym, żeby mieć energię na cały dzień, żeby nasze ciałko było zdrowe. No i przyjrzymy się też zmianom, które wprowadzono na szkolnych stołówkach i w szkolnych sklepikach, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Więcej warzyw, większy wybór, mniej smażenia. Od września 2026 roku szkolne stołówki w całej Polsce przechodzą zmianę. A o tych zmianach i o tym, co warto, żeby znalazło się na naszych talerzach, rozmawiamy z dr Justyną Bylinowską. Dzień dobry, pani Justyno.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Te zmiany mają objąć aż 36 tysięcy szkół i przedszkoli. Dzisiaj podpytujemy i dorosłych, i niedorosłych, co oni na te zmiany. No i tutaj z naszych takich pierwszych wniosków wynika, że rodzice jeszcze tak na dobre nie zagłębili się w tej tematyce. A jak to wygląda z pani perspektywy? Czy te zmiany są dobre? Czemu mają służyć? I czy są potrzebne?
1: Ja śledzę rynek bardzo intensywnie od już dłuższego czasu, gdy zapowiadano te zmiany przepisów, więc niektóre szkoły rzeczywiście wprowadziły takie pilotażowe programy, czy to dzieciom będzie smakowało, czy jak to się będzie gotowało tym paniom kucharkom, jakie będą produkty, więc część tych szkół już zaczynała pomalutku przygotowywać się wcześniej, może też rodzice mniej zwrócili na to uwagę, a obecnie jest to teraz, można powiedzieć, w cudzysłowie przymus odgórny z Ministerstwa Zdrowia. Przepisy, które weszły teraz od września. Są też teraz już pierwsze badania pokazują się testów konsumenckich, jak te dzieci reagują na te zmiany, jak rodzice reagują na te zmiany. Na razie są to bardzo małe grupy, które zostały przepytane pod tym kątem. No i wychodzi na to, że no, część dzieci jest po prostu nieprzyzwyczajona do takich większych ilości warzyw, owoców. No i tutaj często też zwroty są do utylizacji po prostu z tych porcji. Natomiast jeśli chodzi o założenia tej diety,

0: one są bardzo racjonalne. To nie jest tak, że ktoś nam narzuca ideologię, czy narzuca nam jakiś konkretny styl jedzenia. To jest po prostu taki model żywienia, który jest ogólnie uznany za prozdrowotny. Czyli jest mięso, są jajka, jest mleko, ale do każdego posiłku jest również warzywo, czego wcześniej może nie było aż tak uwypuklone. Z nowości, która wzbudza bardzo kontrowersje, jest to, że to będą tylko dwa posiłki mięsne w ciągu tygodnia i oparte o świeże mięso, czyli na przykład nie jest dozwolone, żeby produkty garmażeryjne, takie jak na przykład nie wiem, gotowe naleśniki z mięsem, czy pierogi z mięsem, czy coś na bazie jakiegoś puszkowanego produktu mięsnego trafiło na stół dzieci, tylko to ma być świeże mięso. Mają być też dwukrotnie w ciągu tygodnia podawane zupy na wywarach warzywnych. To jest też racjonalne, jeżeli to przygotowujemy w smaczny sposób. Warzywa są powiedzmy troszkę wcześniej podpieczone, żeby uwolniły więcej smaku. Jeżeli jest odpowiednie doprawienie, konsystencja w tych zupach wpływają warzywa lub też mogą być podane zupy kremy, to też jest właściwie możliwość interpretacji jest duża, natomiast to, jak wygląda to w stołówkach szkolnych, często bywa taką wypadową tego, co zamówi intendent, jak to panie kucharki ugotują, czy doprawią, czy nie doprawią, w jaki sposób to będzie doprawione, tak dostaniemy tą zupę, czy też inną potrawę na stoliku swoim.
1: Mhm. Czyli tutaj próbujemy znaleźć jakiś złoty środek też, żeby te zmiany wprowadzić, tak jak pani wspomniała, może nie tak raptownie, bo też te programy pilotażowe, do których pani nawiązała, no ale też przede wszystkim, żeby była większa świadomość nas, dorosłych.
0: Brakuje edukacji żywieniowej. Mhm. To prawda, brakuje tego rodzicom, jak i dzieciom. Ma być wprowadzony, oczywiście już teraz jest obowiązkowy przedmiot dotyczący edukacji zdrowotnej, natomiast to oczywiście jest długa droga, żeby przekonać się, zrozumieć te zasady. I jeżeli miałabym teraz mówić do dzieci, to tak. Jest taki bardzo prosty sposób na zrozumienie takiej zdrowej diety na przykładzie talerza. Każdy przynajmniej 3 do 5 razy dziennie ten talerz ogląda przed sobą i bardzo prosto go podzielić, tak żeby ta dieta była zdrowa. Połowę tego, co nakładamy sobie na talerz, to powinny być warzywa, zwykle owoce. 1/4 to powinny być produkty zbożowe, czyli może być kasza, makaron, ryż, może być różnego rodzaju właśnie te produkty zbożowe, na przykład płatki śniadaniowe, w sensie takie górskie, albo jakieś pieczywo pełnoziarniste, to jest ta 1/4. I kolejna 1/4 to produkty białkowe, czyli może być ser biały, może być jajko, może być mięso, może być ryba, mogą być warzywa strączkowe. Więc jakby to są takie najprostszy model, żeby pamiętać, że połową tego, co jemy, mają być warzywa. I to jest zdrowe, ogólnie uznane za dietę niekontrowersyjną, taką nawiązującą do modelu śródziemnomorskiego, czyli bezspornie zdrową.
1: Mhm. Powolutku przyzwyczajamy się do tych zmian. No na razie dopiero 9 dzień września, więc pierwszy tydzień nowego roku szkolnego za nami. Myślę, że dopiero powolutku rodzice i uczniowie się wdrażają w ten nowy system. No, przechodzą też zmiany sklepiki szkolne i zmienia się asortyment w automatach z żywnością.
0: Tak, to jest, wydaje mi się, dobra zmiana, ponieważ została zamknięta furtka pod tytułem inne, które można było różne przetworzone produkty tam dołączać. Więc teraz nie znikną o dziwo na przykład drożdżówki, o ile mają dobry skład. Mogą być dostępne sałatki, kanapki, pieczywo, może być gorzka czekolada. Dla smakoszy, minimum 70% kakao jest dopuszczalna, natomiast znikają te różne przetworzone produkty ze słodzikami, z cukrem. Mogą być na przykład gumy do rzucia. Często rodzice pytają, czy w szkole może być przydawana kawa. Tutaj produkt kontrowersyjny, niekontrowersyjny, natomiast może być kawa sprzedawana. To nie jest ograniczone. Mogą być też w tych

0: sklepikach soki, musy, mogą być orzechy, różnego rodzaju świeże i suszone warzywa, owoce. Bardzo fajnym pomysłem są owoce liofilizowane, które chrupią, są bardzo takie atrakcyjne wizualnie, smakowo, sensorycznie, więc to jest dobra alternatywa dla naszych odbiorców.
1: Zaglądamy dzisiaj do sklepików szkolnych, zaglądamy na szkolne stołówki, a o zmianach opowiada nam dr Justyna Bylinowska. Pani doktor, do rozmowy, jeśli pani pozwoli, wrócimy po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli się wypowiedzieć na temat tych zmian, może już je zaobserwowaliście, jesteśmy też ciekawi, czy waszym zdaniem to zmiany potrzebne, czy też nie, zapraszamy do kontaktu. A my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Zmiany, zmiany. No, idą zmiany i w związku z tym zaglądamy dzisiaj do szkół i do sklepików szkolnych. O zmianach dr Justyna Belinowska w poranku nam opowiada. Zachęcamy dorosłych do tego, żeby ze zmianami się zapoznali. No i pytamy, czy Państwu te zmiany się podobają, no i czy Państwo się z nimi już zaznajomili. I co na to dzieci, czy dzieciom nowe dania na stołówkach szkolnych smakują. Pani Justyno, a gdybyśmy pomyśleli o naszych śniadaniach domowych, o tym pierwszym śniadaniu przede wszystkim, zanim wyjdziemy z domu, no i może też o tym, co wkładamy do śniadaniówki, na drugie śniadanie, to co pani by nam proponowała? Jakie są sugestie, żebyśmy mieli energię na cały dzień? Bo tyle godzin dzieci spędzają w szkołach, prawda? Czasami aż dziwimy się, jak sobie to wszystko policzymy. My dorośli zazwyczaj 8 godzin, no tak umownie, w pracy. A okazuje się, że dzieci zaczynają lekcje o godzinie 8, lekcje kończą na przykład o 14 czy o 15 i jeszcze potem świetlica szkolna i wychodzą koło 16, 17 ze szkoły.
1: Tak, to jest duże wyzwanie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dlatego też dobrze byłoby korzystać z tych jednak opcji zapewnianych w szkole. Jest to ciepły posiłek, więc fajnie byłoby jednak mieć takie danie do zjedzenia w ciągu dnia. Natomiast widzę, że też badania, które są prowadzone też na różnych grupach dzieci, dużo osób nie jada śniadań. Takie śniadanie jest ważne, dlatego żeby zdążyć, to trzeba o nim trochę pomyśleć wcześniej, jeszcze na etapie zakupów i później może wieczorem myślenia tego, co tam włożymy na ten poranny talerz. Najczęściej dzieci jadają kanapki. Widzę też często, że są to parówki, różnego rodzaju płatki słodzone z mlekiem, słodkie jogurty,

posiłki, które tu właśnie naprawdę powinny być deserem niż jaką podstawą diety. Dlatego też dobrze byłoby właśnie zgodnie z tymi zasadami, o których mówiłam wcześniej,

0: fajne pomysły na takie kaszki czy jakieś inne takie pełnowartościowe dania na mleku. Natomiast to wymaga czasu i przygotowania, przemyślenia, więc najprawdopodobniej najszybciej byłoby to zrobić na zasadzie kanapki, ale żeby nie robić tego na białej bułce, dobrze byłoby włączyć takie pieczywo pełnoziarniste z na przykład orzechami czy z jakimiś większymi fragmentami ziaren. Do tego może być jajko, które co ciekawe, jajko, białko kurze jest takim białkiem wzorcowym, czyli tym takim o pełnym składzie aminokwasowym. Zawiera również jajko tłuszcz w żołtku. To też jest potrzebne dla dzieci, bo tam są również żelazo, składniki mineralne, więc jajko jest takim prostym, szybkim pomysłem na takie pełnowartościowe źródło białka. Do tego ważne, żeby dodać warzywa, czy pomidor, sałata, ogórki, papryka, jak tutaj chłopczyk mówił, jest ważne, ale nie w takiej ilości jak liść sałaty czy plasterek pomidora, bo to tak naprawdę nie liczy się za porcję warzyw. Powinno być to tak w wielkości garści dziecka, czyli pół pomidora, czy to jest cztery rzodkiewki. Taka porcja warzyw byłaby do takiego śniadania dobrze widziana. No i oczywiście źródło tłuszczu, więc jeżeli mamy dostęp do dobrej jakości oliwy, można taką małą sałatkę przygotować, dodać do tego kuleczkę mozzarelli i też podać to z pieczywem. Bardzo fajny pomysł na takie szybkie śniadanie.
1: Proszę korzystać z takich podpowiedzi, pani doktor, bo to osoba, która, moi drodzy, naprawdę na żywieniu zna się doskonale. No, często to jest związane z przebudowaniem naszych nawyków. Mówiliśmy dzisiaj także o planowaniu zakupów, o tym, żeby potem w konsekwencji nie marnować żywności. Także to wszystko sprzyja temu, że możemy przemyśleć to, co znajdzie się na naszym talerzu o porankach. Poranki nie są najłatwiejsze, bo rzeczywiście tego czasu nie ma wiele, więc dobrze jest się do tego przygotować, tak żeby w tym pędzie porannym też zjeść coś wartościowego, smacznego i zdrowego. Pani Justyno, pięknie dziękujemy dzisiaj za te wszystkie wskazówki i życzymy pięknego dnia.
0: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam słuchacze.
1: Doktor Justyna Bylinowska była naszą gościnią.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: 7 minut w tej chwili zostało do godziny 9. Poranek powolutku dobiega końca, a ja bardzo dziękuję Wam za te wspólnie spędzone 2 godziny. Na koniec może kilka takich zasad związanych z tym, że warto planować zakupy, nie marnować żywności. No, jesteśmy na początku roku szkolnego, więc wdrażamy też nowe rozwiązania, czasami nowe nawyki, więc może warto posiłki zaplanować, zapisać menu na kilka dni, żeby kupować tylko potrzebne składniki. O tym jeden ze słuchaczy dzisiaj mówił. Sprawdzać lodówkę, bo zanim pójdziemy do sklepu, to warto sprawdzić, co już w domu mamy. Mądre przechowywanie, czyli trzymanie żywności w szczelnych pojemnikach i we właściwej temperaturze, też jest istotne. No i wykorzystujemy resztki, bo z resztek warzyw czy mięsa możemy zrobić zupę, możemy zrobić zapiekankę. Tutaj możliwości jest naprawdę bardzo duże. No i takie hasło, które już od lat jest istotne, czyli dziel się nadmiarem. Oddaj zdatne do spożycia jedzenie na przykład sąsiadom albo skorzystaj z lodówek społecznych, tak zwanych jadłodzielni. Myślę, że warto się rozejrzeć, czy takie lodówki są w naszej okolicy i z takich możliwości również korzystać, tak, żeby jedzenia nie wyrzucać, a podzielić się z innymi. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Dzisiaj a propos tego troszkę kontrowersyjnego jednak tematu żywienia. No oczywiście to, co znajduje się na naszych talerzach, o tym decydują przede wszystkim rodzice, ale na pewno warto korzystać też z rad specjalistów, dietetyków i rozważyć po prostu pewne zmiany i może je wprowadzać nie tak od razu, ale może czasami wymaga to pewnego czasu, przemyślenia, może nie tak raptownie, zmiany nawyków żywieniowych, no bo nie zawsze te zmiany się wszystkim podobają i nie zawsze to, co serwujemy dzieciom, chcąc od razu taką zmianę diametralną wprowadzić, im smakuje, więc małymi, małymi kroczkami. Trzymam za nas wszystkich kciuki, a na pewno będzie to sprzyjało temu, że będziemy po prostu zdrowsi. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Filip Górski, Martyna Chuderska, a poranek w Polskim Radiu jutro punktualnie o godzinie 7. Dobrego dnia wszystkim życzymy.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na raczkach,

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiądzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.

0: się jakoś zrymowało.
1: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
0: Ale ci się powiedziało?
1: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
0: Dzwonek dziadka Damazego.
1: Co był w dawnej szkole woźnym.
0: Dziadek dziadka Ignacego.
1: Miłym woźnym był... czy groźnym?
0: Dziadek mówił, drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek.
0: Co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego Ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka Misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia. Podcast szkolny.
0: Stworku, potworku, to ja. Mogę wejść? Muszę z tobą porozmawiać. Stworku, to bardzo ważne. Stworku! Stworku! Potrzebuję twojej pomocy. Chodzi o rysunek. Słyszysz mnie? Stworku! Stworku!
1: Michasiu, przestań walić w te drzwi. To nic ci nie da.
0: Co mówiłeś?
1: To nic nie da, bo stworka potworka nie ma w pokoju.
0: Dlaczego wyszedł? Przecież on nie lubi wychodzić ze swojej pracowni.
1: Kiedyś nie lubił, ale odkąd nauczyliśmy go przechodzić przez jezdnię...
0: A ty to pamiętam, no, pamiętam.
1: To teraz na spacery wychodzi codziennie.
0: Poważnie?
1: Tak. Nawet biega dla zdrowia po parku i ćwiczy na parkowej siłowni.
0: No, ale później to chyba wraca do siebie.
1: Tak, tak, no, z reguły wraca, ale dzisiaj raczej nie wróci.
0: A dlaczego nie wróci?
1: Bo postanowił dziś odwiedzić swoją siostrę Straszynkę. Czyli wróci, ale o ile się nie mylę, to dopiero jutro.
0: Jutro będzie za późno. Ja jego pomocy potrzebuję już dzisiaj, bo jutro...
1: No co będzie jutro?
0: Jutro musi być gotowy portret mojego najlepszego kolegi.
1: Aha.
0: No takie zadanie wymyśliła dla całej naszej grupy pani Basia. I Bartuś chciał, żebym to ja jego namalował. Ale po tym, co mi kiedyś zrobił, to...
1: No, a co ci takiego zrobił ten twój najlepszy kolega, Bartuś?
0: Już nie pamiętasz, tak?
1: No...
0: Tak namalował mój portret, tak go namalował, że to, co na nim zobaczyłem, to w ogóle mnie nie przypominało. A poza tym...
1: A jeszcze coś było? A co poza tym?
0: A poza tym Bartuś nie jest moim najlepszym kolegą.
1: Nie? Ale mówiłeś...
0: Bartuś nie jest... Bo to ty nim jesteś, Adasiu, ty!
1: Ojej, miło mi, ale skoro tak, to...
3: No spokojnie, spokojnie możesz namalować mnie.
0: To tak i pomyślałem sobie, że może stworek...
1: Misiu, jak długo zechcesz, będę stał nieruchomo.
0: A po co masz stać nieruchomo? Nie rozumiem.
1: Nie wiesz? Kiedy się pozuje do portretu, to tak się właśnie robi, tak trzeba robić.
0: Ale stworek, to na pewno lepiej by to zrobił.
1: Nie rozumiem. To ja mam pozować, czy stworek?
0: Nie stworek. Pozować masz ty. Tylko ja pomyślałem, że to stworek cię namaluje, nie ja.
1: Słucham?
0: No.
1: To on ma mnie malować?
0: Tak.
1: Michasiu, przecież to miało być twoje zadanie.
0: Wiem, ale...
1: No przynajmniej tak mi się wydaje, że to twoje zadanie.
0: No bardzo dobrze ci się wydaje, tylko że ja nie umiem malować. I nie chcę wykonać takiego twojego portretu, jak mój portret kiedyś namalował Bartuś.
1: O. Ej, chyba przesadzasz, Michasiu. Nieraz widziałem twoje rysunki i wiesz, no... Tego byłby całkiem, no tego, znośne.
0: Tak, tylko mówisz, żeby mi nie było przykro.
1: Nie, wcale nie. Nie mamy na co czekać. Chodźmy, Michasiu.
0: Ale dokąd mamy pójść?
1: Jak to dokąd? Do twojego pokoju.
0: A.

0: Widziałeś Pikachu?
1: No tak, powinny być z pędzelkami. O, ale w szufladzie nic poza pędzelkami nie ma.
2: Czekaj, mam pomysł. Teraz zrób mój szkic. Ta farby później się skombinuje.
1: No ciekawe, gdzie? Jak to zrobisz?
2: Oj, tam odwiedzimy Martynę albo Anię. Ale nie teraz,
1: nie?
2: Nie teraz, Michasiu, bo Ania ani Martyna jeszcze nie wróciły z pracy.
1: A myślisz, że one będą miały farby?
2: No tak, jestem o tym przekonany. Ale póki co to szkicuj.
1: Słucham? Co mam robić?
2: Naszkicuj mnie.
1: Kiedy ja nie wiem, co to znaczy.
2: A masz ołówek?
1: Ołówek? Ołówek to mam!
2: No, to teraz tym właśnie ołówkiem narysuj moją postać, najlepiej na kartonie.
1: Ale jak mam namalować ciebie ołówkiem?
2: Misiu, ołówkiem zrobisz szkic.
1: Szkic?
2: No taki jakby mój portret, no taki niekompletny.
1: Aha, taki zarys smoka? Jakby?
2: Tak. A jak załatwimy farby, wówczas mój niekompletny portret zapełni się kolorami.
1: No, właśnie dlaczego miałbym nie spróbować, prawda?
2: Brawo. Właśnie taka postawa mi się podoba, Michasiu. Jak ci idzie? Jak już? No dobrze, już nie pytam.
1: Nie i nie. To mi się nigdy nie uda. Nie umiem rysować nic. Nie umiem.
2: Michasiu, no.
1: Może gdyby był stworek, potworek, to by mnie trochę nauczył chociaż.
2: Poczekaj. Misiu, patrz na mnie i teraz rysuj to, co widzisz.
1: Ale jesteś pewien?
2: Oczywiście. Narysuj moją paszczę, narysuj moją czuprynkę. Oj, wesołe oczy narysuj.
1: Bardzo proszę, dobrze. To jak tam sobie życzysz? Proszę
2: jak
1: bardzo.
2: Proszę.
1: Jak?
2: Już skończyłeś?
1: No nie wiem.
2: Jak to nie wiesz? Nie wiesz, czy skończyłeś? Pokaż. Michasiut, to mam być ja? Ty naprawdę tak sobie mnie wyobrażasz?
1: To znaczy...
2: Ty powinieneś iść do jakiejś szkoły, do jakiejś takiej szkoły, w której by cię nauczyli, no.
1: A żebyś wiedział, że chętnie bym poszedł, wiesz? Chętnie.
2: No, fantastycznie.
1: Bo już nigdy nie chcę oglądać twojej miny takiej, jak widziałem przed chwilą.
2: Miny?
1: A
2: co było niby nie tak z moją miną?
1: Smoku, wyglądałeś tak, jakbyś zjadł jakąś cytrynę albo ostrą papryczkę.
2: No, wtedy jak oglądałem obraz...
1: Aha.
2: Wiesz, bo to co... No dobra, powiem ci, bo to co zobaczyłem na twoim rysunku...
1: No właśnie. Sam widzisz, że... Nie dam rady namalować twojego portretu. Nie dam rady.
2: Poczekaj, ale gdyby ktoś dał ci lekcję malowania portretów, to...
1: A znasz kogoś takiego?
2: Niech pomyślę. A twój dziadek?
1: Dziadek Ignacy? No owszem, maluje, ale... Nie no, najczęściej to albo płot, albo ściany w swojej chatce.
2: Nie jego mam na myśli, tylko to, co trzyma na strychu.
1: Czyli co?
2: Misiu, tablicę, kredę i dzwonek swojego dziadka Damazego.
1: I myślisz, że tablica to mogłaby mi pokazać, jak się maluje portrety?
2: Wiesz, no trzeba by było ją poprosić, żeby pokazała jakieś zajęcia w szkole.
1: W jakiej szkole?
2: No, w szkole dla prawdziwych malarzy.
1: A, takich, co malują obrazy, a nie ściany czy płoty, tak?
2: No, nareszcie zrozumiałeś, oczywiście.
1: To w takim razie chodźmy do dziadka Ignacego.
2: I może weź ze sobą pędzelki i kartony.
1: Słucham? A po co?
2: Bo może u twojego dziadka będą jakieś farby i tam namalujesz mój portret.
1: A, Ale przecież najpierw to muszę się go nauczyć malować, ten portret.
2: Cóż.

0: Proszę, proszę!
1: Uf, jak dobrze, dziadku, że jesteś, jak dobrze.
2: Potrzebujemy tablicy dziadka Damazego.
1: I to jak najszybciej.
2: I reszty tych rzeczy, które pozwolą nam zobaczyć, wiesz.
0: Ale zaraz. A co tym razem chcecie oglądać, chłopaki, e?
2: Michaś bardzo chce zobaczyć.
1: Jak się maluje portrety.
2: Tak, jak się maluje portrety, bo Michaś chce mnie namalować, no ale zupełnie mu to jakoś nie idzie.
1: Aha, i nic mi się nie udaje, nic.
2: Tak, nic mu się nie udaje, dlatego chciałby zobaczyć taką szkołę, gdzie uczą rysować i malować.
1: Czy znasz taką szkołę, dziadku?
2: Właśnie, czy znasz?
0: No, takich szkół... jest ich sporo, sporo.
2: Sporo jest?
0: Tak, nazywa się je szkołami plastycznymi. O, są nawet wyższe uczelnie zajmujące się, wszystkim tym, co związane jest z pięknymi przedmiotami.
2: Z pięknymi przedmiotami.
0: Tak.
1: Ale jak to z pięknymi przedmiotami, dziadku?
2: Tak, właśnie. Co masz na myśli, dziadku Michasia?
0: No, mam na myśli obrazy, rzeźby, grafikę.
2: A co to takiego ta grafika?
0: A to taka specjalna technika pozwalająca na powielanie rysunku na papierze czy tam na tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
2: Ojej, to trochę skomplikowane.
1: Aha, nawet bardzo.
2: Bardziej niż bardzo. To już nie trudno zrozumieć.
1: A mnie, dziadku, to wystarczy, że namaluję Adasia, który... No i chodzi o to, że jak spojrzy na moją pracę, żeby powiedział, że to rzeczywiście on.
2: No tak, żebym się na tej pracy normalnie poznał.
0: No mam pewne obawy, czy pokazanie samych zajęć ze szkoły plastycznej nauczy się rysować czy malować. Nie, do tego trzeba dotrzeć samemu.
2: Słyszałeś, Michasiu, trzeba dotrzeć. Ale zaraz, jak to dotrzeć?
0: A tak? Trzeba odkryć w sobie talent, ale tylko poprzez ciężką pracę i doskonalenie swoich umiejętności plastycznych.
2: To bardzo skomplikowane.
1: Przykro mi, Adasiu, ale chyba twój portret nigdy nie powstanie.
2: Co?
1: No tak.
2: A wiesz co, co ci powiem? A mnie też jest przykro. A wiesz, dlaczego jest mi przykro?
1: Dlaczego?
2: Bo twoja pani Basia będzie zawiedziona. O,
1: ojej, myślisz, że tak będzie?
2: Jestem przekonany. Jutro przecież nie przyniesiesz tego, o co prosiła do przedszkola, prawda?
1: I chyba masz rację. Portrety najlepszych kolegów miały być na jutro, a ja...
2: Ej, poczekaj. Przestań się załamywać. Wszystko będzie dobrze. Wiesz, wystarczy, że...
1: Ja bym bardzo nie chciał zawieść pani Basi. Może jednak sprawdźmy, co?
2: Co takiego, Michasiu?
1: No sprawdźmy, co pokaże nam tablica dziadka Damazego.
2: A właśnie, tak.
0: No, zawsze możecie po nią pójść na strych, ale póki co może spróbujmy bez niej, co?
2: Jak to bez niej? Ale jak, dziadku Michasiu?
0: Tak. Spróbujemy poradzić sobie z tym problemem sami.
1: Znaczy, czyli co?
2: Bo ja też nie rozumiem.
0: Proszę, Michasiu, spróbuj jeszcze raz namalować Adasia. No, proszę.
2: Dziadku Michasia, może niech najpierw Michaś niech mnie narysuje, a potem pokoloruje. Chyba tak będzie łatwiej.
1: Aha, czyli znowu mam ciebie kicować, tak? No ile można?
2: Kicować? Michasiu, nie kicować, a szkicować.
0: Adaś ma rację. To ułatwi ci pracę, misiu.
1: Ostatnim razem, jak go naszkicowałem, to się wystraszył tym, co powstało na kartce. O.
2: No tak, wystraszyłem się. Ojej, ale Michasiu, to był twój pierwszy szkic. Drugi na pewno będzie lepszy.
0: Musisz spróbować, Michasiu, a nie od razu się zrażać. Pamiętasz, co mówiłem o odkrywaniu w sobie talentu?
2: Pamiętasz, Michasiu, co mówił dziadek?
1: No tak, coś tam mówiłeś, ale ja nie mam ołówka, tylko kartony i pędzelki, o!
0: Na szczęście ołówków mam całe mnóstwo, proszę.

0: Jeden nawet sobie na stole leży, a?
1: No co się rozglądasz obok ciebie? No, no weź mi.
0: Tak, tak, no weź go i zabieraj się do pracy.
1: No zabieraj się.
2: Czy ja wiem.
1: Oj, rysuj, rysuj.
2: Czy ja wiem.
1: Obiecuję, nie będę się ruszał. To to gdzie mam stanąć?
0: Stań pod oknem, Adasiu, tam jest więcej światła.
1: Pod oknem?
2: Dziadku, a po co Adasiowi światło?
0: Nie jemu, a tobie, żebyś go lepiej widział.
1: Tak, żebyś mnie lepiej widział.
2: I tak go widzę przecież, ale co z tego? Ja jak na pewno nie dam rady, o...
1: Oj, przestań marudzić, Michasiu, tylko zaczynaj.
2: Zaczynaj, od czego?
0: Może od paszczy, Adasia. Skup się na niej i spróbuj narysować tylko paszczę.
1: Tylko paszczę.
2: Ale ja trochę nie rozumiem.
1: Ja też.
0: Jaki kształt ma według ciebie paszcza, Adasia? No, popatrz.
1: Właśnie, jaki ma kształt?
2: Może trochę jak takie leżące jajko?
1: Leżące jajko?
0: To narysuj leżące jajko.
1: Jak to?
0: No, niech rysuje. I teraz skup się na głowie.
2: No, głowa to też jajko, tylko że takie schowane trochę za paszczą.
1: Ale ja nie jestem żadnym jajkiem.
0: To rysuj tak, jak widzisz. No, rysuj.
1: Pewnie, dziadku?
2: Ale w głowie Adasia są jeszcze oczy. O, tu jedno, a tu drugie.
1: Tak, są oczy i ja mam niebieskie oczy.
0: Kolorami zajmiemy się później, chłopaki. Teraz tylko rysujemy.
1: Ja rozumiem, dziadku Michasia, ale mam prośbę. Nie zapomnijcie też o moich uszach.
2: No, widzę, masz je tam... Po obu stronach głowy. Jedno masz po lewej.
1: Gdzie?
2: Po lewej. Aha. A drugie po prawej, o tam.
1: Po tu? No. Zgadza się, Michaś.
2: A, jeszcze nos.
1: Nos?
2: Ja dopiero teraz zauważyłem, że przypomina kulkę. Jaki śmieszny.
1: Michasiu, nie śmiej się z mojego nosa.
2: Nie, ja się nie śmieję. Ja go podziwiam. Jest naprawdę uroczy.
1: O, to miłe, co powiedziałeś.
0: Aż się smok uśmiechnął, no, no.
2: I z tym uśmiechem wygląda inaczej niż przedtem, inaczej.
0: Ale jest sympatyczniejszy, prawda? To musisz przyznać, taki smok uśmiechnięty.
2: Aha, przyznaję, dziadku. I chyba wiem, jak ten uśmiech umieścić na moim rysunku. Wiem.
1: A co zrobisz?
2: Na paszczy umieszczę taką półkolistą kreskę. Od ucha do ucha. Ale jesteś uśmiechnięty. No nie do wiary. Czekaj, jeszcze grzywka. Grzywka. O! I głowa gotowa.
1: No zaraz, jeszcze moja reszta.
2: A ta reszta to łatwizna. Brzuszek. Kluskowate łapy.
1: Słucham? Jakie kluskowate? No wiesz co?
2: No według mnie to takie są. Ale naprawdę, smoku, nie masz się czego wstydzić, nie?
1: Tak sądzisz?
2: Pewnie. A poza tym twoje łapy są o wiele silniejsze od moich.
1: No tak, to prawda. Miło mieć silne i kluskowate łapy.
2: I jeszcze na koniec ogon.
1: No i skrzydełka, Michasiu.
2: No skrzydełek to niestety nie widać, bo skrzydełka są na plecach, czyli za tobą. O.
1: Szkoda, że ich nie zobaczę na moim portrecie.
2: Jak chcesz, to mogę jeszcze narysować twój drugi portret. Taki od tyłu, chcesz?
1: Jak to od tyłu?
2: No tyłu.
1: To co na nim będzie widać?
2: Co będzie widać? No, ten na pewno skrzydełka, a poniżej to będzie widać...
1: Michasiu, nie kończ już. Chyba się domyślam.
2: Czyli ten portret z przodu jest już gotowy. To teraz trzeba go tylko pokolorować.
1: Tak.
0: Czyli potrzebujesz farb, tak? Czekaj, powinienem mieć jakieś tubki z farbkami w szufladzie? Chyba zaraz sprawdzę.
2: Ja potrzebuję zielonej, pomarańczowej i...
0: A ja mam tylko niebieską, czerwoną i żółtą. A, i jeszcze czarną i białą.
2: O, ty dziadku, to masz bardzo mało kolorów.
1: Bardzo mało.
0: Spokojnie, te kolory nam wystarczą.
1: Tak, ale ja mam zielone futro, w pomarańczowe centki, czyli...

0: I jedyne, co możecie pokolorować, to moje oczy, bo są niebieskie.
1: A niekoniecznie. Umiejętnie mieszając farby, dokładnie te, które mamy, możemy uzyskać dowolny kolor.
0: Dowolny kolor?
1: Tak.
0: Ale w jaki sposób?
1: Barwy czerwona, żółta i niebieska to barwy podstawowe.
0: I co z tego?
1: I to z nich uzyskamy kolory pomarańczowy, fioletowy i zielony.
0: A zielony i pomarańczowy to przecież kolory mojego futra.
2: A gdybym chciał namalować swoje brązowe futerko, dziadku?
0: Właśnie.
1: No to trudniejsza sprawa, bo wtedy trzeba zmieszać wszystkie kolory podstawowe.
0: Wszystkie zmieszać? O,
2: to zmieszajmy. No bo ja swój portret to też bym bardzo chciał namalować. No bardzo.
1: Ale może po podwieczorku, bo teraz to chciałbym wam zaproponować keks.
0: Hurra, dziadku! Michasia, upiekłeś keks fantastycznie, brawo!
2: Prawdziwy keks?
0: No, czyli takie ciasto kolorowe w środku.
1: O, tym razem to wypiek z cukierni, ale sprawdzony. To jak, chłopcy, może zjecie po kawałeczku, a później... No, ja też coś przegryzę. Weźmiemy się za mieszanie farb. Co wy na to?
0: Tak, super, super.
1: Za mieszanie i dokończenie twojego portretu, Adasiu.
0: Tylko nie wiem, czy zdążymy.
2: Spokojnie, Adasiu. Mamy jeszcze mnóstwo czasu.
0: Ojej! Chyba niekoniecznie, Michasiu. Musimy wracać do domu. Następnym razem.
2: Ale następnym razem to będzie już inna szkoła.
0: Czyli to już koniec opowieści?
2: A nawet dzisiaj nie użyliśmy ani tablicy, ani dzwonu dziadka Tamasego.
0: Tak, ale na szczęście mamy najlepszego, twojego...
2: Kochanego dziadka Ignacego.
0: Tak, który zna się na wszystkim.
2: Oj, te końce to zawsze są podstępne. One się zawsze pojawiają, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
0: Tak trudno. Musimy teraz poczekać kilka dni i w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
2: Chyba mam już jakiś pomysł magiczny.
0: Całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
2: Dobrze, że podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów. Że to właściwie już taki teatr jakby głośnikowy, co nie?
0: Tak, on jest zupełnie inny, bo szkolne to wiadomo jakie.
2: Tak, ja nie wiem.
0: Ty nie, o szkole są po prostu takie bardziej dorosłe.
2: No chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: No tak, będą... Już są, albo kiedyś byli.
2: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: Oczywiście. No pomyśl. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka?
2: Ojej, masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem?
2: I znowu racja.
0: Martyna, Ania, Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
2: A rzeczywiście. Czyli tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
0: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
1: Chłopcy... Już dosyć tej rozmowy, bo najwyższy czas...
3: Na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
1: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: Ale to dopiero za tydzień.
2: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mam nadzieję...
1: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
3: Waszych ulubieńców misia i smoka.
2: Do usłyszenia!
3: Wysłuchaliście szkolnego teatru z głośnika.
1: O szkole plastycznej.
2: Tak chciałam powiedzieć.
0: Czyli o tym, jak wspaniale ukazać pięknie.
2: No też o tym chciałam powiedzieć. Zapraszamy za tydzień. Mam już pomysł. Tym razem będzie...
0: To tajemnica.
2: Bardzo magicznie.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada.

wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora. A doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się, długo suszyła. Aż wyschła, także po troszku. Została z niej garstka proszku. A doktor trapi się w ucho.

0: Ale to promocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
0: Alfabet Orkiestry Bejem Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: gdyby tak, może to już jest czas,
1: może już.

byliśmy. Gdyby ci się podobało, tyle jeszcze jest przed nami. Tyle do zrobienia mam. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Ja nie wiem już, jak można bez ciebie. Tyle szczęścia i radości dajesz nam.

my. Żeby ci się podobało, tyle jeszcze jest przed nami, tyle do zrobienia mamy. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Cały świat na głowie stanął, żeby wszystko się udało. Bardzo chcieliśmy,

Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

stuknę szczotką tu i tam. A jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem!

drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła, ćwierka coś doszczegła.

Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie?

0: Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbek, osja, skórka, kogut, dzięcioł, gilku, kuka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak.

0: Na to wróbel zaterlikał.
1: Cóż to znowu za muzyka?
2: Muzyka!
1: Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, ćwir, świrk, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
0: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie.
1: Kukuryka!
0: Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie.
1: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.
0: Zakukała
1: kuku, kuku,
0: na to dzięcioł
1: stoku puku.
0: Czajka w

0: Szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu, co masz wiórek, daj tu rzuć tu, co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu, ja ćwierć, ćwierć,
0: leci gniazdko, przylewa to przycierć, widzisz, rośnie nam ci, ja ćwierć, przyjeżdż, gniazdko ci winie.

0: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja masz wiórek,
1: leci gniazdko, przylecz to wiórek, widzisz to, nie dam ci moje, czuję, gniazdko ci bije, widzisz wiórek, nie dasz mi wstać, ty chcesz wyjrzeć.
2: Słuchacie

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: mowy dwa białe kły.
1: Filk szczerzy zęby wtedy, gdy złe.
0: A więc uciekać
1: dawno już czas.
0: Wszyscy pobiegli głęboki las.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
1: Radio dzieciom.

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie, jak to

0: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
1: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
0: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Autopromocja. Pajanie Kulfona i Moniki.
3: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć dzieciaki rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
4: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo. Oczywiście ja, kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajacz, legendzista, gawędzista. I witam was w imieniu bajdużystki Moniki.
3: Jestem prześliczna wiolonczelistka.
4: Nie, bajdużystka jestem.
3: Nie bajdużystka, tylko wiolonczelistka.
4: Nie jesteś wiolonczelistka, tylko bajdużystka. Sama powiedziałaś, że jesteś bajdużystka.
3: Ale zażartowałam.
4: No ale to bardzo mi się ten żart spodobał. Prześliczna bajdużystka, tralala.
3: Dobrze, kochane drogie dzieci.
4: Powiedzmy o zwaśnionych dzwonach.
3: Dziś wam opowiemy przepiękną opowieść o zatopionych
4: dzwonach. Znowu opowieść opowiemy?
3: A co, zaśpiewamy?
4: Już ci tyle razy mówiłem. Nie można opowiadać opowieści. Nie opowiemy, tylko przekażemy wam.
3: Nie będziemy nic przekazywać. Opowiemy wam opowieść, albo jak chcesz powiedzieć historię, to zahistorzymy wam historię.
4: Nie, właśnie o to chodzi, żebyś nie mówiła masło maślane.
3: To ja nie będę mówiła masło maślane, gdyż nigdy nie mówię masło maślane.
4: Nie mówisz, mówisz, ale opowieść to powiedz, że opowiemy wam przepiękną...
3: opowieść.
4: Nie, krótką nowelę.
3: Jaką nowelę znowu?
4: No tak, bo my wymyślimy.
3: Nowelista się znalazł.
4: No bo ja mówiłem, że jestem nowelistą.
3: Opowiemy wam historię o zatopionych dzwonach.
4: O teraz powiedziałaś pięknie i tak tajemniczo.
3: O zatopionych dzwonach.
4: O zatopionych dzwonach w Waśniowie. Bo tam był Waśniowy Las. Był niedaleko.
3: Tak, właśnie, był Waśniowy Las.
4: I w tym lesie?
3: W tym lesie mieszkał leśniczy.
4: Zwaśniony?
3: Nie, ten leśniczy był rycerzem z zawodu. A dorabiał tylko jako leśniczy.
4: Nie, rycerz to od razu był i leśniczy. On był leśniczym, wiesz, wszystkim był taki rycerz.
3: Rycerzem, tak, tak był, zastępcą rycerza.
4: Zastępcą był. No, słuchaj, w tym Waśniowym lesie mieszkał rycerz. Ten rycerz miał...
3: Miał kościół drewniany.
4: To był kościół?
3: Tak, on miał swoją... To był kasztelan. Miał swój kasztel z zamkiem, ogrodzony palisadą.
4: Jaki kasztel z zamkiem? To albo kasztel, albo zamek, no.
3: Zdecyduj się. Kasztelański zamek miał. No i jeszcze tam
4: ale
3: miał...
4: Ale nie za dużo rozbudowali. Zobacz,
3: miał się... jeszcze tam na swoim terenie kościółek.
4: Chodzi o to, że ten rycerz...
3: Ryczał.
4: Który był rycerskim rycerzem.
3: Chodził po nocach i ryczał.
4: Nic nie... Dlaczego miał ryczeć?
3: Bo był rycerzem.
4: No dobrze,

0: To nie o to chodzi. Chodzi o to, że on dostał zaproszenie. Dostał zaproszenie na wojnę.
1: Nie na wojnę, tylko na piśmie dostał zaproszenie.
0: No tak, ale go zapraszali na wojnę. I on pojechał na tą wojnę.
1: Ubrał się bardzo świątecznie.
0: Nie świątecznie, tylko zakuł się w stal. Bo to był zakuty rycerz.
1: A, zakuł się w stal i pojechał, żeby się odkuć.
0: No, nie, to nie. No tak, ale tak, odkuć tak. Się... Bo nie, on się nic nie musiał odkuwać.
1: Właśnie musiał, bo kościół mu się zawalił. Potrzebne mu było parę groszy.
0: Ale kiedy mu się zawalił kościół? Kościół mu się zawalił, jak on pojechał na wojnę i wojował.
1: Ale on już
0: przeczuwał,
1: że kościół się zawalił.
0: Jeszcze
1: jakby nie,
0: nic nie przeczuwał.
1: Właśnie przeczuwał.
0: Nie, wojował.
1: On miał długi nos.
0: Nie, wiesz ile lat wojował?
1: 7.
0: No, wojował, a w tym czasie kościół...
1: Ale szabli nie wyjmował.
0: Wyjmował, bo on mieczem wojował. Nie, on szablą
1: nie... A kto mieczem wojuje, od miecza ginie, wiesz?
0: No tak.
1: To on wolał nie wyjmować miecza.
0: To łuk miał.
1: Łuk?
0: Triumfalny.
1: A
0: w tym czasie, jak on wojował, zawalił się ten kościółek. A na tym w kościółku były dzwony przepiękne.
1: I się zawaliły razem z kościółkiem.
0: Z kościółkiem się zawaliły. A on wojował, jak usłyszał, że się te dzwony jemu zawaliły.
1: I już się odkuł, to postanowił wrócić.
0: Ale wziął ze sobą jeszcze tych, z którymi wojował. Wziął wszystkich i powiedział, u mnie zamieszkacie, dam wam ten...
1: Wikt i opierunek?
0: Nie, sami będziecie sobie prać.
1: No to każdy dostanie pralkę ode mnie.
0: Jaką pralkę?
1: Automatyczną, a jaką?
0: To wtedy nie było pralek, tylko tarki były.
1: Co to są tarki?
0: Tarki do tarcia.
1: Targi chyba.
0: Targi?
1: Targi poznańskie.
0: A to nie było w Poznaniu, to było w Górach Świętokrzyskich.
1: No to jakie targi były?
0: Targi! Do tarcia takie były.
1: A, do tarcia chrzanu.
0: Nie, do tarcia bielizny.
1: Takie targi?
0: No były takie targi.
1: Aha.
0: A jak nie wiecie, co to jest tarka, to się zapytajcie mamusi.
1: A jak mamusia nie wie, co to jest tarka?
0: To niech sobie zajrzy do encyklopedii. Dobra, bo my nie mamy czasu.
1: Do Wikipedii?
0: Wyjaśnia. Nie, Wikipedia to czasami przekręca. Dobrze, nie mamy czasu, a czasu już się zrobiło mało nam. I dlatego musimy powiedzieć, że ten rycerz wrócił.
1: Wrócił, patrzy, kościółek się rozleciał w drobiazgi, więc mówi, zbuduję drugi.
0: Więc grzecznie poprosił...
1: Ale w innym miejscu zupełnie.
0: Grzecznie poprosił tych, których przyprowadził, żeby mu zbudowali drugi kościółek, gdyż stary się zawalił.
1: A w jakim języku się z nimi porozumiewał?
0: On im pokazywał. Pokazał projekt i oni wszystko wybudowali.
1: A, to sami architekci i budowlańcy.
0: O, budowlańcy byli dzielni. Mhm. Jak oni zaczęli budować, tak wybudowali taki drugi kościółek, też przepiękny. On wziął te dzwony.
1: Te dzwony wziął i zawiesił.
0: Zawiesił w tym drugim kościółku. I mówi, wam mówi teraz tak, zbudujcie sobie chałupki i mieszkajcie w tych chałupkach, gdyż będę was zatrudniał.
1: Ale zbudujcie sobie według własnego projektu.
0: No tak, no bo...
1: I za własne pieniądze.
0: No co, on nie miał im dawać?
1: No tak.
0: Dał im tylko pole
1: do
0: obrobienia.
1: A oni powiedzieli jak jagód.
0: Jagód. Chcieli też jagód trochę.
1: Tak.
0: On powiedział, na jagody to dopuści. Mówi.
1: I puszczał ich wolno wtedy.
0: Dopuści. I oni chodzili, zbierali...
1: Dopuści, puszczał, no
0: tak,
1: po prostu.
0: Puszczał. Bierali jagody, drewno sobie pozbierali na chałupkę.
1: Nawet też... pieniądze zbierali.
0: Jeden wybudował sobie szałas, drugi sobie wybudował...
1: Jedale ze słomy.
0: Ze słomy, drugi drewniany.
1: Z patyków,
0: a trzeci murowany.
1: To trzech tylko tych budowlańców było?
0: Nie, było więcej tylko.
1: 7 było.
0: 7?
1: A 7 się ukrył w zegarze.
0: A skąd on zegar miał? A, bo ten stary zegar to miał ten.
1: Z kasztelu.
0: No nic, w każdym razie pobudowali sobie chałupki różne, niezłe takie. No a on, pan im mówił tak, mówi, dzisiaj...
1: Dzisiaj jest niedziela.
0: Nie, dzisiaj...
1: Usłyszymy dzwony.
0: Nie, mówi, dzisiaj on mówi, przyjdźcie dzisiaj do kościółka, to wam, bo wam coś mam do powiedzenia, tak pan powiedział. A oni nic. No to on wziął zadzwonić, zaczął dzwonić. Jak zaczął dzwonić, wszyscy myśleli, że to pożar. Że to pożar i przylecieli do kościółka. A on mówi, to nie pożar, tylko miałem wam coś do powiedzenia.
1: Powiedział im coś do powiedzenia.
0: Powiedział im, co miał do powiedzenia.
1: A co miał do powiedzenia?
0: Oni poszli. On poszedł do siebie.
1: W tym czasie się kościółek ten nowy zawalił?
0: Nie zawalił się.
1: Zawalił się, tam właśnie woda była.
0: Chciał im coś powiedzieć, patrz, a tu dzwonów nie ma.
1: A dzwonów nie ma.
0: Bo ktoś rąbnął dzwony.
1: Nie ktoś rąbnął, tylko dzwony zniknęły i zapadły się pod ziemię.
0: Nie.
1: I w tym miejscu, gdzie się zapadły, to strumyk wypryznął.
0: Właśnie wszystko położyłaś. To nie tak. On dzwonów nie ma, a słychać jakby coś dzwoniło. I on mówi, a

0: skąd ten głos? I poszedł, patrzył, a ten głos wychodził z tego starego, zawalonego kościółka.
1: Nie skąd ten głos, tylko wziął stetoskop, tak jak lekarz ma, do obstukiwania i do słuchania
0: oddechu. To nie stetoskop, tylko rózgę. Wziął taką.
1: Jaką rózgę?
0: Rózgę, no. Bo taką rózgą się bada.
1: Gdzie woda wypływa?
0: No. I poszedł tą rózgą szukać i usłyszał ten głos.
1: Nie rózgę, tylko różdżkę.
0: Różdżkę, no wszystko jedno. I wziął tę różdżkę.
1: Czarodziejską.
0: Nie, zwykłą. I usłyszał, że tam woda szemrze. Tu jestem, tak powiedział ten dzwon. On się nachylił, patrzy, że jest studnia.
1: Nie, jak się nachylił, to mu woda trysnęła prosto w oko.
0: Już studnia od razu wyskoczyła. I to od tej pory jest cudowna studnia i cudowne źródło.
1: I tam dzwony biją zawsze.
0: Biją, tak? Zawsze. Komu biją dzwony?

stał młody człowiek. Kiedy się obudził z rana, acz piękny nasz żaglowiec może nie mieć

zasłał lusternik na okręcie. Gdy sztorm wokół się gotował, wziął kapitan ster w swe ręce.

0: wszystko radę dobrą ma. Hej, oha, kapitanem przecież jest.
1: Los żeglarzy bywa srogi. Raz kuk ciężko zachorował.

0: na wszystko radę dobrą ma. Hej, oha, kapitanem przecież jest.
1: Chodzi więc groźną, stroi minę, do roboty goni z rana. Żaden statek nie wypłynie.

Nie, nie, nie uwierzycie, lecz pan chomik całe życie smakołyki nosi w buzi i to wcale go nie trudzi, bo policzki jego dwa to są worki jakby z dna. W nich to chomik wszystko nosi i o pomoc nas nie prosi.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Fal błękitny na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać. Nie na żarty, bo ja kocham

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham

kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłuptuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Hej!

0: a gdy spadła, to ją trąbą wciągnął słoń.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

0: Może ty, może ty, może jednak ja.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

trwa i cierpi ktoś. Co się stało, nie odstanie się już jak na złość.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają...
1: Wiem!

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
2: Tak. Chcesz ją.

0: co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia.

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadu huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał, solidny mąż, co trwały dom wznieśli.

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

Przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje?

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla Kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie w

0: plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

0: Wasyli Smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: czuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach czuć to fakt.
1: To jasne, że
0: Każdy chciałby w lusach czuć to fakt. Każdy chciałby w lusach czuć to fakt.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert Alfa.

0: duet orkiestry Bejek Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Autopromocja.
0: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Daria Brzezińska. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy na 2 godziny pełne śmiechu, zabawy, no i wspólnych rozmów, rzecz jasna.

No i dzień dobry, witam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, że drzwi naszej radiowej świetlicy są otwarte, tak wiecie, do granic możliwości tych zawiasów, które mają. I oczywiście zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy, a gwarantuję wam, że te dwie godziny, które wspólnie spędzamy w naszej radiowej świetlicy popołudniami, są bardzo, bardzo wypełnione zarówno zabawami, jak i śmiechem, uśmiechem, zagadkami również, jak najbardziej. Rozsiądźcie się zatem wygodnie, bo przed nami kolejne popołudnie, w którym będzie trochę muzyki, trochę rozmów, rzecz jasna, nieco zagadek i oczywiście sporo okazji do uruchomienia wyobraźni. A pierwsza z nich zaraz, za kilka chwil. Zaczynamy!

Och tak, zgadzam się tutaj w 100%. Dzisiaj jest przepiękny dzień. Po pierwsze, jest ciepło, więc i to bardzo ciepło, więc możemy sobie powspominać te letnie dni wakacyjne. To jest słowo klucz. Wakacyjne letnie dni, które towarzyszyły nam podczas tegorocznego letniego odpoczynku. Och tak, ja powiem wam szczerze, że dzisiaj zanurzyłam się w te wspaniałe wspomnienia. Ciekawa jestem, czy wy również. No, co jest jeszcze dzisiaj wspaniałego? Fajne jest to, że możemy się oczywiście spotkać w naszej radiowej świetlicy. No i dzisiaj jest środa. A środa to środek takiego to szkolnego tygodnia, prawda? A to oznacza, że do szkoły idziecie jeszcze tylko jutro i pojutrze. I weekend, odpoczynek znowu, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo takich powodów ku temu, byśmy wspólnie mogli dzisiaj zaśpiewać, jaki piękny jest ten dzień. Zresztą jeżeli o takich powodach, dlaczego uważacie, że dzień ten nasz, dzisiejszy, środa, właśnie 9 września jest taki piękny. Jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, to śmiało możecie do nas zadzwonić. Mam nadzieję, że za moment się rozdzwonią także telefony w sprawie naszego pytania dnia, bo oczywiście na początek naszego spotkania, taki już bardzo zaawansowany początek naszego dzisiejszego spotkania, mamy przygotowane również pytanie dnia. I to takie, które oczywiście wymaga wyobraźni, no ale na szczęście nie wymaga żadnych narzędzi, chociaż kto wie, może się okazać, że jednak jakieś narzędzia nam się tutaj przydadzą. A oto nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się miejscami z jakimś zwierzakiem, dowolnym, wybranym przez was, ale jednocześnie musielibyście przejąć także jakiś jego najbardziej dziwny zwyczaj, to w kogo byście się chcieli zamienić, z kim chcielibyście się zamienić i czego musielibyście się wówczas nauczyć? Oto nasze dzisiejsze pytanie dnia. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie 22 645 2055. Jeżeli nie możecie do nas zadzwonić, to zachęcam, byście poprosili kogoś dorosłego, by w waszym imieniu wysłał do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. A jeżeli potrzebujecie trochę czasu, by się zastanowić nad odpowiedzią, to spokojnie, macie ten czas aż do godziny 17, bo na nasze pytanie dnia można odpowiadać przez cały czas trwania naszej audycji. No i przypomnę jeszcze raz to pytanie. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się z jakimś dowolnym zwierzakiem miejscami, ale jednocześnie przejąć jakiś jego dziwny zwyczaj, to w kogo chcielibyście się zamienić? Z kim chcielibyście się miejscami zamienić i jak?

0: Nasze dzisiejsze pytanie dnia brzmi następująco. Gdybyście mogli na jeden dzień zamienić się miejscami z jakimś dowolnym zwierzakiem, ale musielibyście przejąć także jego jakieś dziwne zwyczaje, to w kogo chcielibyście się zamienić? Z kim chcielibyście zamienić się miejscami i czego wówczas musielibyście się nauczyć? Jeżeli macie ochotę podzielić się z nami waszymi odpowiedziami, śmiało dzwońcie 22 645 2055, dokładnie tak, jak zrobiła to Hania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Haniu, jak twój dzień dzisiaj?
1: Bardzo fajnie.
0: Och, to się cieszę, niesamowicie, bo chwilę temu była piosenka Jaki piękny dzień i ja rzeczywiście tutaj wspominałam o tym, że mój dzień jest rzeczywiście bardzo piękny. A czy twój faktycznie też taki jest?
1: Tak, jeszcze później, na 18.30, to będę mogła pojechać do Pałacu Młodzieży, no bo tam mam test taki z akrobatyki, do jakiej grupy się nadaje, bo się zapisuję na akrobatykę.
0: To doskonale. No tak, wrzesień rzeczywiście to do siebie ma, że jeszcze tak wybieramy sobie różne zajęcia dodatkowe, prawda? To jak będziemy spędzać popołudnia po szkole i twoim wyborem, z tego co opowiadasz, jest właśnie akrobatyka?
1: Tak, ale możliwe, że jeśli się dostanę, to jeszcze na basen i siatkówkę.
0: Och, to całkiem sporo tego wszystkiego, ale to z tego, co opowiadasz, to sport jest tym, co najbardziej cię pasjonuje.
1: Tak.
0: No i super, ja uważam, że to jest świetny pomysł, bo trzeba się ruszać jak najwięcej, nie tylko w ten sposób dbając o nasze

0: zdrowie i nasze ciało, ale także o nasz umysł, prawda? Bo niektórzy o tym zapominają, że ruch, sport także mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, więc fajnie, że ten sport pojawia się w Twoich planach związanych z tygodniem, a nie tylko szkoła, lekcje i nauka. A powiedz mi proszę, czy ta akrobatyka to jest coś, co dopiero w tym roku się u Ciebie pojawiło?
1: Tak.
0: A skąd w ogóle
1: chciałam,
0: ten pomysł?
1: Ale jakoś... Ha?
0: Skąd ten pomysł?
1: Znaczy jakoś tak, bo zawsze... Znaczy nie, że zawsze, ale zauważyłam, że niektóre dziewczyny umieją robić gwiazdy i się mnie pytają, czy ja umiem. I to wygląda bardzo fajnie i te szpagaty. Ja też bym chciała tak umieć, więc się zapisałam.
0: Ach, czyli... Trochę przypadek, trochę jednak tutaj planu było. No i świetnie. Fajnym jest to, że postanowiłaś spróbować. Bo to jest najważniejsze. Nie możemy stwierdzić, czy coś nam się podoba, czy coś nam się nie podoba, albo czy coś lubimy lub nie, dopóki tego nie spróbujemy.
1: Tak.
0: No i bardzo, bardzo mi się to podoba. Powiedz mi proszę, Haniu, z jakim zwierzakiem chciałabyś się zamienić na jeden dzień?
1: No z kotem.
0: Z kotem. A jaki jego dziwny zwyczaj byś przejęła? Czego musiałabyś się wówczas nauczyć?
1: No bo koty, jakby to powiedzieć, czyszczą się językiem. Jeśli bym się brudziła czegoś naprawdę ohydnego od błota czy czegoś, to bym musiała to jakby mnie to zjeść. No i to jest takie fuj.
0: No rzeczywiście, to jest coś dla nas ludzi wydającego się takim ohydnym wręcz i nie do pomyślenia. No bo na przykład powiedzmy, że o, pochlapałoby ciebie błoto. No właśnie. No i tak, po pierwsze, jak językiem na przykład sięgnąć na swoje plecy? To by było też niezłe wyzwanie. A po drugie, no właśnie, no co później zjeść to było to? No bo ja nie widziałam nigdy plującego kota. Ty widziałaś?
1: Plującego?
0: Mhm.
1: Nie.
0: No właśnie, więc on chyba połyka to, z czego się czyści.
1: No właśnie.
0: Dziwna sprawa. Daria kiwa głową, że nie. Więc tutaj musi być jeszcze jakaś kocia zagadka, którą nie rozwiązaliśmy, ale spokojnie, my ją wytropimy. Wiesz co? Pomyślałam sobie jeszcze o tym, że przecież takim zwierzakom jak koty wypada sierść, prawda?
1: No.
0: Więc może jak on się tym językiem czyści, to on tę zabrudzoną sierść z siebie ściąga.
1: Ojeny, fuj.
0: Wiesz, w sensie nie zjada jej, nie połyka, nie wypluwa, tylko po prostu się jej pozbywa.
1: Tak, ale tak w sumie to wybrałam kota, nie dlatego, że akurat ma taki zwyczaj, tylko dlatego, że to jest z nich fajne, że one mogą sobie chodzić własnymi ścieżkami i się nikogo nie słuchają i robią, co chcą.
0: No i tak to jest, prawda, że my często myślimy o zwierzakach tylko z tej takiej perspektywy przyjemnej, takiej, która nam się bardzo podoba, która szczególnie robi na nas duże wrażenie, kiedy o tym zwierzaku myślimy, a nie bierzemy pod uwagę czasami właśnie takich dziwnych zwyczajów, takich dziwnych rzeczy, które dla tych zwierząt są codziennością i czymś normalnym, a dla nas mogą być czasami szokujące. Ale super, że pojawił się tutaj kot jako pierwszy na naszej liście, bo faktycznie przy okazji kota całkiem sporo takich różnych dziwnych zwyczajów mogłoby się pojawić. Kto wie, może jeszcze ktoś się do nas dodzwoni i rzeczywiście także wybierze kota i jakiś inny zaskakujący zwyczaj przy tej okazji poznamy. Haniu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały polskie dzieciom, całą moją rodzinę, wszystkich słuchaczy, całą moją klasę, całą moją szkołę i wszystkich tych, którzy chcą być pozdrowieni.
0: Bardzo piękne pozdrowienia. Oczywiście nisko się kłaniamy, dziękując za te skierowane w naszą stronę. Do wszystkich się przyłączamy. Bardzo dziękuję. I oczywiście my Ciebie też, Haniu, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak?
1: A wie Pani, że jak wczoraj były te radiowe poczytarki, to ja słuchałam?
0: Słuchałaś Justyny Majchrzak?
1: Tak, i tego Brandona Mola.
0: Och, no to ja jej przekażę te informacje, na pewno bardzo się ucieszy. I coś ciekawego z tej

0: rozmowy zapamiętałaś sobie?
1: Tak, że Brandon Mull ma 11 dzieci.
0: Czyli po prostu ma dla kogo pisać ciekawe książki.
1: Tak.
0: Ale myślę, że można chyba śmiało powiedzieć, że pan Brandon ma dużo więcej dzieci, z racji tego, że chyba wszyscy czytelnicy jego książek to tak trochę jego dzieci, co?
1: Tak.
0: Trochę tak. No bo zaprasza ich oczywiście do świata swojej wyobraźni i tą wyobraźnią się z nimi dzieli. Haniu, pięknie ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz przesyłam serdeczne pozdrowienia i oczywiście życzę udanego, przepięknego, cudownego i kolorowego popołudnia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.

No i już jestem znowu z wami i powracam z przypomnieniem naszego dzisiejszego pytania dnia. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się miejscami z jakimś dowolnym zwierzakiem, ale musielibyście wziąć pod uwagę to, że przejmiecie także jakiś jego dziwny zwyczaj, to w jakiego zwierzaka chcielibyście się zamienić, z jakim zwierzakiem chcielibyście się zamienić i czego musielibyście się wówczas nauczyć, albo jaki dziwny zwyczaj tego zwierzaka byłby dla was niemałym wyzwaniem. To nasze dzisiejsze pytanie dnia i do niego parę jeszcze takich dodatkowych pytań tutaj od razu padło. Do tej pory pojawił się kot. Bardzo jestem ciekawa, jaki zwierzak będzie następny. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

0: No i dodzwonił się do nas Kuba z propozycją zwierzaka, z którym chciałby się na jeden dzień zamienić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, Kubo, ile ty masz lat?
1: 8.
0: Masz 8 lat. A to oznacza, że w tym roku rozpocząłeś drugą klasę?
1: Przepraszam, 9.
0: 9, czyli trzecią klasę?
1: Tak.
0: Wow. No i jak ten początek roku szkolnego u ciebie wygląda?
1: Dobrze.
0: Dużo pracy od razu macie?
1: Nie.
0: Czyli na razie tak spokojniutko, tak z tego trybu wakacyjnego dopiero wchodzicie powolutku w tryb szkolny?
1: Tak.
0: A czego się nauczyłeś w tym pierwszym tygodniu szkolnym?
1: Jeszcze nic.
0: Jeszcze nic. No spokojnie, będzie czas. 10 miesięcy nauki przed tobą, będzie czas jeszcze na poznawanie nowych rzeczy. A wiesz już trochę, co takiego się będzie działo podczas tego roku szkolnego w trzeciej klasie?
1: Trochę tak.
0: No i czy coś z tych rzeczy jest czymś, co ciebie zaskakuje?
1: Nie.
0: Czyli byłeś na wszystko przygotowany?
1: Tak.
0: No i super. A który przedmiot szkolny jest twoim ulubionym?
1: Wszystkie.
0: Naprawdę lubisz się wszystkiego uczyć?
1: Tak.
0: Super. A tak najbardziej na pierwszym miejscu?
1: Nie wiem, chyba polski.
0: Język polski. Ale to ze względu na to, że lubisz czytać?
1: Tak.
0: No bo, wiesz, drugie moje pytanie miało być, czy może wolisz pisać dyktanda?
1: Wolę po prostu rozwiązywać różne takie zadania.
0: Czyli rozumiem, że świat książek i ewentualne zadania z językiem polskim związane są tym, co najbardziej tobie odpowiada. To wiesz co, to ja będę trzymała kciuki i życzę ci gorąco, abyś w tym roku szkolnym jak najwięcej właśnie takich zadań, które tobie sprawiają frajdę i przyjemność miał. Liczę na to, że tak właśnie będzie. Mam taką gorącą nadzieję. Pod koniec roku szkolnego proszę zadzwoń tutaj do nas i mi wtedy opowiesz, czy rzeczywiście się udało. I tak było, dobra?
1: Dobrze.
0: A teraz wracamy do naszego pytania dnia, czyli do tego, z jakim zwierzakiem chciałbyś się miejscami zamienić na jeden dzień, ale musiałbyś wówczas przejąć jakiś jego dziwny zwyczaj. Co to za zwierzak?
1: Pies.
0: Pies. Super. Super przyjaciel. Ludzki i nie tylko, bo wiem, że psy się też potrafią kolegować z innymi zwierzętami. A jaki dziwny zwyczaj psi musiałbyś przejąć? Czego musiałbyś się nauczyć?
1: Szybko biegać, znajdywać różne rzeczy.
0: No tak! Psy bardzo szybko biegają, faktycznie. Jak tak teraz sobie przypominam. No, słuchaj, ale ty się dziwisz, że one tak szybko biegają, skoro mają 4 łapy, a człowiek ma tylko 2 nogi? No właśnie, czyli tutaj podwójna moc biegu się pojawia. Ale powiedziałeś jeszcze o takim tropieniu, o znajdywaniu różnych rzeczy, no to faktycznie do tego psom służy co? Do tropienia najbardziej, co jest im przydatne?
1: Nos.
0: Nos. Dokładnie. Faktycznie psy są w stanie wyczuć nie tylko, bo też i usłyszeć, ale wyczuć takie rzeczy, które nam, ludziom, w ogóle nie przychodzą do głowy, że się znajdują w danym miejscu, a tymczasem psy mają olbrzymią tego zdolność. No, faktycznie dla nas ludzi to takie trochę dziwne zwyczaje, no bo pies faktycznie musi, no i jeszcze smak, prawda? Jak tak sobie myślę, że tak na dobrą sprawę, to ta umiejętność niezwykłego tropienia, śledzenia jest związana z takimi 3 zmysłami. Właśnie z węchem, ze smakiem i ze słuchem. Ale chyba też ze wzrokiem, prawda? Psy też mają dobry wzrok. Czyli tutaj chyba właściwie wszystkie zmysły są dużo lepsze niż te takie nasze ludzkie. Ach, no to jest super umiejętność.

0: Jętność, zdecydowanie. A gdybyś takim psiakiem na ten jeden dzień mógł zostać i miałbyś te niesamowite zdolności, o których opowiadasz, to powiedz mi jeszcze, jakim psiakiem chciałbyś być? To jakaś konkretna rasa by była?
1: Nie wiem.
0: Czy może na przykład taki po prostu kundelek, który też, kundelki są bardzo piękne i kochane?
1: Chyba kundelkiem.
0: No, one też są super, bardzo. W ogóle ja powiem ci szczerze, że bardzo często jak patrzę na psie pyszczki, to mam wrażenie, że te zwierzaki się do mnie uśmiechają. Też tak masz?
1: Tak.
0: No, takie są pozytywne, takie uśmiechnięte. Z kotami to jest jednak trochę inaczej, bo one to mają taki tajemniczy wyraz swojego pyszczka, a psiaki, no po prostu pełnia szczęścia, jak patrzy na człowieka. Bardzo mi się podoba twoja odpowiedź. Oczywiście zapisuję ją sobie. Zaraz pod kotem pojawia się u nas pies jako to zwierzę, które jest tym, w które chcielibyście się zamienić na jeden dzień, gdybyście mieli taką możliwość. Kubo, a kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego brata, Polskie Radio dzieciom i moich kolegów ze szkoły.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. Bardzo pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę i ciebie, Kubo, oczywiście także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia, całego tygodnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: No i właśnie chwilę, by zabrać głos w kwestii naszego dzisiejszego pytania dnia, wykorzystała Ala. Dzień dobry, Alu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Mieszkam w Buszkowicach, ale teraz przejeżdżamy przez Ćmieluch.
0: I jaka pogoda u was dzisiaj?
1: Jest ładnie i słonecznie.
0: Tak wakacyjnie trochę, prawda?
1: Tak.
0: Och, ja dzisiaj wspominałam wakacje, o czym też już mówiłam w audycji. Też ta pogoda przypomniała ci trochę wakacyjne przygody? Czy już
1: trochę
0: jednak...
1: Po wakacji trzeba było nosić bluzę.
0: czy właśnie już jednak tematy szkolne tak ciebie wciągnęły, że w ogóle o wakacjach już nie myślisz?
1: Jestem zajęta szkołą.
0: No, tak właśnie też myślałam. A do której klasy poszłaś teraz od września?
1: Do drugiej.
0: No, to już wiesz przecież, z czym się to przysłowiowo je, jak wygląda ta szkoła, jakie są obowiązki, czy jakieś zmiany u was w szkole zaszły w tym roku?
1: Jeszcze nie.
0: I jeszcze...
1: Nie
0: zauważyłaś, no to też fajnie, bo jak się wie, do czego się wraca, to też jest bardzo przyjemnie. A czy u was w szkole jest świetlica?
1: Tak.
0: I ty byłaś tam?
1: Tak.
0: I jak ona wygląda?
1: Są tam stoliki i regał z grami, ale stoliki są dlatego, że świetlicę mamy na stołówce.
0: Ach, świetlicę macie na stołówce. Ale czy to oznacza, że kiedy siedzicie na świetlicy, to dostajecie jakieś pyszności, jakieś przekąski?
1: Nie, wcześniej mamy obiad.
0: Ach, myślałam, że można tutaj połączyć na przykład czytanie książek albo granie w gry planszowe z przekąskami, ale nie ma takiej opcji na razie.
1: Tak.
0: Ale kto wie, słuchaj, może nauczyciele albo dyrekcja twojej szkoły nas słuchają i uznają, że to jest świetny pomysł. I może zostanie on wprowadzony. Gdybyś mogła podpowiedzieć na przykład, jaka przekąska wtedy byłaby najbardziej wyczekiwaną przez dzieciaki siedzące na świetlicy, to co takiego byś zaproponowała?
1: Nie wiem, ale myślę, że ten rosół, co robią w szkole.
0: Rosół na przekąskę?
1: Nie wiem, to dlatego, że tam można jeść to, co mamy w śniadaniówkach.
0: A, no tak, tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja to wiesz, ja na przykład pomyślałam sobie o takim chrupiącym jabłku albo w ogóle o sałatce owocowej. Och, to moja ulubiona przekąska. A najbardziej to lubię... No, może to będzie dziwne, ale ja najbardziej to lubię zielone warzywa. A ty lubisz warzywa?
1: Lubię.
0: Też zielone?
1: Tak.
0: A które najbardziej?
1: Najbardziej lubię fasolkę szparagową.
0: Fasolka? Ale ona jest żółta.
1: Ale zielona też.
0: A, dobrze, dobrze. Tutaj chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście fasolka szparagowa jest pyszna. To prawda, ja też ją uwielbiam. Ale się, słuchaj, zrobiło teraz przepysznie w naszej radiowej świetlicy. Dokładnie tak jak w twojej, kiedy jest stołówką w porze obiadu, zapewne. Bo rozumiem, że dobre jedzonko w szkole macie?
1: Nie, raz dobre, ale nie.
0: Ach, czyli taka trochę loteria. Ale podejrzewam, że w twojej śniadaniówce same pyszności.
1: Tak.
0: No, to całe szczęście. Powiedz mi proszę, Alu, z jakim zwierzakiem chciałabyś się zamienić miejscami na jeden dzień?
1: Z rybą, a konkretnie płotką.
0: Z rybą płotką. A dlaczego akurat z nią?
1: Dlatego, że umiałabym nurkować, a z płotką dlatego, że by mnie wypuszczali, dlatego, że woleliby złapać karpia albo suma.
0: A ty to sprytna jesteś, super to wymyśliłaś, rzeczywiście. No bo życie takiej ryby, no to może rzeczywiście być troszeczkę za...

0: zagrożone, a płotki są zazwyczaj wypuszczane i ten najdziwniejszy dla nas ludzi zwyczaj takiej ryby, to rozumiem, że oddychanie pod wodą, tak?
1: Tak.
0: To jest super umiejętność. Tak, to prawda, jedzą robaki, ale wiesz co, ja znam ludzi, którzy też czasami

0: właśnie na jedzeniu takich owadów, takich robaków. Chciałabyś kiedyś czegoś takiego skosztować?
1: Nie.
0: Nie, jednak nie. Zostajesz przy naszej polskiej kuchni. I to jest to najlepsze.
1: Tak.
0: A twoje ulubione danie to?
1: Fasolka szparagowa.
0: Tak po prostu. Fasolka szparagowa na talerzu to twoje ulubione danie. No dobra. A powiedz mi proszę, Alu, jeszcze jedną rzecz. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Waldka i mamę i tatę i jeszcze Hanię i Lenę i wszystkie moje misie.
0: Super pozdrowienia, świetne. My się również do nich przyłączamy i ciebie także, Alu, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy uśmiechy, dużo słoneczka i życzymy udanego, przemiłego popołudnia. I ryba oczywiście również ląduje na naszej liście. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchaj.

No i witam was serdecznie w drugiej części naszej radiowo-popołudniowej audycji, która oczywiście nazywa się jak? Radiowa Świetlica. Tak, drugiej części, bo drzwi naszej radiowej świetlicy otwieramy o godzinie 15, no i o godzinie 17 je zamykamy. Ale spokojnie, nie ma co się martwić, do godziny 17 jeszcze całkiem dużo czasu nam pozostało. A co się będzie działo w tej drugiej części naszego spotkania? Całkiem sporo, bowiem jeżeli dobrze pamiętacie, a jeżeli nie, to zaraz wam o tym przypomnę, w środy króluje nasza zabawa zwierzozagadka. A co to za zabawa? O tym przekonacie się w odpowiednim momencie naszego programu. Czeka nas także spotkanie z gośćmi, którzy zapowiedzą pewne wydarzenie, które jeszcze w tym tygodniu będzie miało miejsce. Koniecznie zostańcie z nami. Liczę także na wasze głosy odnośnie do naszego dzisiejszego pytania dnia, które, przypomnę, brzmi następująco. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się z jakimś zwierzakiem, dowolnym, wybranym przez was, na miejsce, ale musielibyście przejąć jakieś jego dziwne zachowanie, dziwny zwyczaj, to jakie zwierzę byście wybrali, w kogo byście się zmienili, z kim byście się na jeden dzień zamienili, no i czego w związku z tym musielibyście się nauczyć, albo co takiego mogłoby was zachwycić, albo właśnie sprawić, że to zwierzę wybraliście. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu, śmiało z niego korzystajcie.

0: No, proszę, proszę, okazuje się, że nasze dzisiejsze pytanie dnia bardzo wam przypadło do gustu. Kolejne zdania się za moment pojawiają. Powiedziałam zdania, bowiem dodzwonili się do nas Bartek i Wojtek. Cześć, chłopaki.
1: Hej.
2: Dobre.
0: O, usłyszałam oba głosy, oba przywitania. Bardzo mi miło, że do nas dzwonicie. Chyba jesteście w samochodzie, co?
1: Tak.
0: A skąd wracacie?
1: Z koni. I ja pierwszy raz w tym roku...
0: Jeździłeś konno?
1: Tak, i pierwszy raz w tym roku jeżdżę na konia. Nie, ale... No ale nie pierwszy raz, no bo w tamtym roku tak jeździłam, ale teraz jeżdżę gdzie? Ale teraz jeżdżę w MPV, a wcześniej mamo gdzie jeździłam, no a wcześniej jeździłam po terapii.
0: No to super, no to fantastycznie i powiedzcie, czy wy obaj jeździcie konno?
1: Bartek już nie.
0: Bartek już nie, ale czy to oznacza, Bartku, że ty inny sport teraz sobie ulubiłeś? Inny sport ciebie zainteresował? Musisz tylko głośno mówić, bo ciebie nie słyszę.
1: Siedzę z tyłu, więc ciężko, ciężko.
0: O, ale teraz słyszę ciebie doskonale, czyli widzisz, chcieć to móc. Tak, jakiś inny sport teraz ciebie zainteresował w tym roku szkolnym?
1: Dudo. Od zeszłego roku chodzę, ale możemy już przejść do tematu zwierząt, bo tak się zagadali.
0: Oczywiście, nie ma problemu. Bardzo dziękuję tutaj za dyscyplinowanie mnie, bo faktycznie straszna ze mnie gaduła i ja zawsze wypytuję was o mnóstwo najróżniejszych rzeczy i tematów, a tymczasem główne pytanie gdzieś tam zostaje na koniec. No dobra, to przypomnijcie, o co dzisiaj pytam?
1: W jakie zwierzę chciałbym się zamienić, jakbym miał.
0: Tak, ale jednocześnie w świadomości mając to, że trzeba także pewien dziwny jakiś zwyczaj tego zwierzaka przejąć. No i co to byłoby za zwierzę, co to byłby za zwyczaj, który musiałbyś także przejąć?
1: Alpaka.
0: Alpaka. Och, to są bardzo sympatyczne zwierzaki, z tego co wiem. To prawda?
1: Tak. Dzisiaj byłem na alpakach w Warszawie.
0: Och, jak super! I potwierdzasz, że to są sympatyczne, przyjazne zwierzęta?
1: Tak.
0: No to...
1: Było też kapibara i króliki.
0: O, to poczekaj, to całkiem sporo tych zwierząt, ale zatrzymajmy się przy alpace. Jaki dziwny, zaskakujący zwyczaj alpaki musiałbyś przejąć? Czego musiałbyś się nauczyć?
1: Żeby pluć na alpaki, jak się kłócimy, bo alpaki na siebie plują, jak się kłócą.
0: A to nie lamy plują?
1: Lamy plują, ale na ludzi tak z zabawności. Tak słyszą, a alpaki plują, bo jak się kłócą na siebie.
0: Niesamowite. Powiem ci szczerze, że to jest bardzo ciekawe, a jednocześnie bardzo niekulturalne w świecie ludzi, prawda?
1: Tak.
0: No bo jak się kłócimy ze sobą, no to przecież nie wyobrażam sobie, żeby na osobę, z którą rozmawiam, żebym mogła pluć. A proszę tak. Bardzo, w świecie zwłaszcza alpak normalny. Kłócimy. Proszę?
1: Zwłaszcza jak się kłócimy.

0: Dokładnie, dokładnie, tak, tutaj zgadzam się w 100% z tobą, czyli alpaka i plucie. Bartku, a teraz, nie, to był Bartek, tak?
1: Tak, to ja.
0: To teraz Wojtek. Wojtku, a ty z jakim zwierzakiem na jeden dzień chciałbyś się zamienić na miejsce? I jaki zwyczaj byś przejął?
1: Nawet nie zwierzakiem, tylko dinozaurem, który należy do grupy zwierząt.
0: O! No to powiem ci szczerze, że musiałbyś jednocześnie jeszcze wypożyczyć jakąś maszynę czasu.
1: Tak.
0: Żeby się troszeczkę cofnąć faktycznie w tym czasie.
1: A potem by musiała być bardzo duża, no bo chciałbym się zamienić dinozaura na jeden dzień.
0: No dobra, ale w takim wypadku jaki dziwny zwierza, zwyczaj takiego zwierzaka chciałbyś przejąć?
1: Dinozaura.
0: Albo musiałbyś się nauczyć dinozaura, no rzecz jasna.
1: Dinozaura. Bym na przykład musiał jeść chyba ryby, ale nie pamiętam, czy to dobra. Bym musiał jeść ryby i bym musiał się do tego bardzo przyzwyczaić i polubić być na bokiety. Jestem teraz, to ich nie lubię.
0: Czyli to musiałby być taki dinozaur, który je ryby. Zaraz sprawdzimy, jak taki dinozaur się nazywa, bo na pewno taki istniał, który jadł ryby. I czy on na pewno był... Ty znasz nazwę takiego dinozaura?
1: Spinozaur.
0: Spinozaur? Spinozaur. O, ale to groźny. To jest groźny dinozaur, znaczy był groźny dinozaur, ten spinozaur. Ale mi się zrymowało. Był. Ja z tego, co słyszałam, Daria tak nie do końca jest przekonana, ale ty potwierdzasz, że to był groźny dinozaur?
1: Tak.
0: No, właśnie. Tak, dokładnie. Nawet niektórzy mówią, że był groźniejszy od T-Rexa. Słyszałeś o tym?
1: Nie.
0: Mhm. A ja słyszałam właśnie coś takiego. No...
1: Dinozaur najgroźniejszy, potem jeszcze był w dół.
0: Tak, bo wśród dinozaurów też to się wszystko zmieniało. Powiem wam szczerze, że czasami jest mi szkoda i smutno, że dinozaury nie przetrwały do naszych czasów, a z drugiej strony nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby po naszej planecie wędrowały dzisiaj dinozaury, mam wrażenie.
1: Tak.
0: Zdecydowanie.
1: I bardziej niebezpieczne.
0: O, właśnie to. Chłopaki, pięknie dziękuję wam za odpowiedzi w związku z naszym dzisiejszym pytaniem dnia, ale ja mam do was jeszcze jedno pytanie. Kogo macie ochotę pozdrowić? Pozdrawiacie razem czy osobno?
1: Osobno, cały świat.
0: Kto pozdrawia cały świat?
2: Ja, czyli Bartek.
0: Bartek, a Wojtku, ty kogo pozdrawiasz?
1: Ja pozdrawiam Bartka, ciebie, mojego tatę, moją mamę i wszystkich dobrych.
3: A tata pozdrawia najlepsze radio na świecie. O! Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękujemy.
1: Ja też
2: pozdrawiam.
1: Tak.
0: Och, gdzie są moje żółte karteczki? Czekajcie, mam je tu. O, w zasięgu ręki są żółte karteczki. Proszę bardzo, pozdrowienie dla krasnoludków wędruje od waszej rodzinki. Pięknie dziękujemy za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane. Do wszystkich się przyłączamy i oczywiście was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, fantastycznego popołudnia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Do usłyszenia.

0: Młotek, gwoździe, kawałek drewna. No i co mi się jeszcze przyda? Ha, wiem, troszeczkę wyobraźni. No i tak przygotowana mogę zaczynać. A co? A warsztaty, i to nie byle jakie, bo majsterkowo, czyli warsztaty, które już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli będą miały miejsce w Łazienkach Królewskich. I o tych warsztatach sobie dzisiaj porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są Martyna Petrus, ekspertka od wizerunku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Olga Małek, koordynatorka warsztatów majsterkowo właśnie.
2: Dzień dobry.
0: Witam oficjalnie, serdecznie, drogie panie. I od razu muszę podpytać, o co chodzi z tym wizerunkiem? Czy do pani się zgłaszają osoby, które chcą ładnie wyglądać?
1: Do mnie zgłaszają się firmy, które chcą ładnie wyglądać i osoby w tych firmach, które również chcą dbać o swój wizerunek. Ja akurat pracuję w Castorama Polska i o tych naszych ekspertów, tych naszych pracowników dbam, aby z uśmiechem przychodzili i wychodzili każdego dnia do nas, do pracy, do sklepów, żeby byli rozpoznawalni, żeby ich wiedza niosła się po świecie.
0: Ale ja powiem szczerze, że uśmiech to jest bardzo potrzebna i bardzo ważna wizytówka.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli u nas, nasi pracownicy, bardzo często właśnie mamy ich w sklepach, pracują ze sobą nawzajem oraz obsługują klientów, są z nimi w stałym kontakcie, więc ten uśmiech zdecydowanie zaraża.
0: No to teraz się podpytam z kolei pani Olgi o majsterkowanie. Czy majsterkowanie to nie jest coś, co bardziej fascynowało czy podobało się naszym dziadkom, naszym rodzicom? Dzieciaki współczesne też są zainteresowane majsterkowaniem?
2: Zdecydowanie. Współcześnie dzieciaki wręcz potrzebują takich zajęć, potrzebują rozwijać te swoje manualne umiejętności, poszerzać się tą techniczną, taką wiedzę, która jest dzisiaj bardzo przydatna i z pewnością będzie plusowała na przyszłość.
0: Ja tutaj wspomniałam właśnie o młotku, o gwoździach, o drewnie, ale także i o wyobraźni. Czy ta wyobraźnia jest niezbędnym elementem właśnie do tego, by majsterkowanie...
2: Tak.
0: Jakie piękne uśmiechy się na buziach pani pojawiły, by to majsterkowanie właśnie taką radość nam dawało?
2: No właśnie, właśnie majsterkowanie przede wszystkim jest też o uśmiechu i też zawsze każdy ze zajęć majsterkowo wychodzi

0: uśmiechnięty, przepełniony kreatywnością. No i przede wszystkim ta wyobraźnia za każdymi zajęciami jest bardzo poruszona.
1: Ja wspomniałam, że już w najbliższy weekend w Łazienkach Królewskich takie warsztaty będą miały miejsce i to jest niesamowite, bo Łazienki Królewskie nie kojarzą nam się z majsterkowaniem.
0: Tak, ale Łazienki Królewskie to jest bardzo fajna i bardzo piękna historyczna przestrzeń w Warszawie, w której my już drugi raz jako Castorama Polska będziemy prowadzić takie warsztaty dla dzieci i dla dorosłych. I właśnie w tej aranżacji pięknych warszawskich ogrodów będziemy mogli wykonać podnóżek królewski, który bezpośrednio nawiązuje właśnie do scenerii Łazienek Królewskich.
1: Zaraz. Czyli jeżeli ja pojawię się w Łazienkach w najbliższy weekend, to mogę stworzyć sobie, zrobić taki podnóżek, jaki kiedyś miał król i czuć się w swoim domu jak król?
0: Dokładnie tak, jak dokładnie królowa. Tak.
2: My mamy takie hasło w Castoramie, że liczy się wnętrze, żebyśmy my się dobrze w tym wnętrzu czuli. Dlatego teraz właśnie mamy ten podnóżek, który też będziemy tworzyć na tym majsterkowie. I tak, i z tym podnóżkiem wracamy do domu i czujemy się po królewsku w swoim wnętrzu.
0: Zdecydowanie. No,
1: powiem szczerze, że to brzmi bardzo, bardzo ciekawie, ale jednocześnie wcale nie brzmi na coś prostego.
0: Bo proste nie jest. Trzeba faktycznie użyć kilku narzędzi, ale daje to niebywałą satysfakcję.
1: A czy majsterkowanie jest w ogóle takim zajęciem, które może łączyć pokolenia?
0: Zdecydowanie tak. Na majsterkowo, samo majsterkowo jest dedykowane dla dzieci, natomiast majsterkowo również jest dla osób starszych, nawet dla seniorów. 60+ odbywają się takie zajęcia w naszych sklepach i jak najbardziej ono łączy pokolenia, jest też takim, no właśnie, jest takim spoiwem, gdzie jedno i drugie pokolenie może nawzajem się czegoś od siebie nauczyć.
1: No i z tego, co wiem, to te warsztaty też tak troszeczkę będą podzielone, prawda? I tutaj zarówno rodziny, jak i młodzież, dorośli, dzieci będą miały możliwość swoich sił spróbować.
0: Zgadza się, tak. Będziemy mieli te poranne warsztaty, będą dla młodzieży i dorosłych, natomiast te popołudniowe będą rodzinne i tam właśnie będą dzieciaczki i ich rodzice.
1: No i czy my możemy troszeczkę tak chociaż rąbka tajemnicy uchylić? Czy tutaj będzie potrzebna współpraca, czy jednak każda z osób w takim rodzinnym zespole będzie miała wyznaczone konkretne swoje zadania? Czy tutaj będą mogli się podzielić? Jak to jest tutaj zaplanowane?
0: Jak najbardziej ta współpraca tam musi być, bo czymże byśmy byli bez tej współpracy faktycznie międzyludzkiej. Natomiast założenie samomajsterkowa jest takie, ażeby samodzielnie wykonywać w tym przypadku podnóżki królewskie. Więc myślę, że troszkę będzie tego i troszkę też tego drugiego, czyli współpracy i samodzielnej pracy.
1: A co się najbardziej zawsze dzieciakom podoba?
0: Zdecydowanie stukanie młotkami i ten hałas.
1: Ach, no tak, ale rzeczywiście, bo jak tak sobie teraz o tym pomyślę, to często, i chyba moi słuchacze, nasi słuchacze się zgodzą z tym, często słyszymy od rodziców, nie hałasuj tak, nie rób tyle hałasu, a kiedy dostajemy w dłoń młotek, no to możemy stukać do woli, a jeszcze jak ten gwóźdź, prawda, wchodzi w to drewno, to jest niesamowite, a później, kiedy na przykład okaże się, że to jednak nie jest to miejsce, gdzie ten gwóźdź miał się znaleźć i należy go wyjąć, to jest dopiero frajda.
0: Frajda i zabawa, tak.
1: Frajda i zabawa, ale też tak sobie teraz pomyślałam, zapewne kwestie bezpieczeństwa tutaj odgrywają także ważną rolę.
0: Tak, zdecydowanie. Kwestie bezpieczeństwa muszą być zachowane na wszystkich takich zajęciach. Oprócz takich formalnych jak BHP, to wszyscy nasi prowadzący są wykwalifikowani, przeszkoleni i bardzo dobrze znają pracę z dziećmi.
1: A czy zdarza się tak, że no tutaj mamy konstruować podnóżki i ja wiem, że zamiar bardzo często taki może być, no ale okaże się w trakcie, że jednak ten podnóżek, no nie wiem, bardziej jest podobny do figurki jamnika niż podnóżka. Czy takie sytuacje czasami się zdarzają, że takie właśnie inny jest plan, a to innego wychodzi?
0: Takie sytuacje się zdarzają i ja mogę powiedzieć, że to jest właśnie w majsterkowie w Castoramie u nas piękne, że jeżeli dziecko jest zachwycone ze swojego projektu, to my tym bardziej, że mogliśmy mu pomóc. I właśnie tutaj ta wyobraźnia się uruchamia, prawda? Może jednak miał być to jamnik, a nie podnóżek?
1: No właśnie, bo to nigdy nie wiadomo. A co panie stworzyłybyście, gdybyście w takiej

0: ich warsztatach wziął udział?
1: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Ja sobie nawet kiedyś o tym myślałam, co ja bym stworzyła, gdybym dostała ten młotek i to wszystko. I mi się od razu uruchamia karmnik dla ptaków. Wchodzimy w sezon już jesienny powolutku. Ja się bardzo interesuję właśnie, jeżeli chodzi o ornitologię, właśnie o naukę o ptakach. Więc ja bym sobie stworzyła taki karmnik, pomalowała na swoje ulubione kolory i zawiesiłabym na swoim balkonie, żeby mi sikorki przylatywały jesienią.
0: Ale taki karmnik też idealnie by się wpisał, prawda, w Muzeum Łazienki Królewskiej.
1: Tak,
0: idealnie tutaj. Rzeczywiście, chociaż nie do końca jestem przekonana, czy za czasów, kiedy mieszkał tam chociażby ostatni polski król, karmniki istniały, ale myślę, że o ptaki dbano i w jakiś sposób na pewno je dokarmiano. A pani jaki miałaby pomysł?
2: Ja mam takie marzenie zrobić sobie taką komodę XVI-wieczną.
0: No to powiem szczerze, że już tak troszkę bardziej zaawansowany projekt,
2: tak.
0: Pani Olgo. No, ale on też by nam się pięknie
2: zdecydowanie
0: tutaj spisał. Co prawda, Łazienki Królewskie to trochę późniejszy okres, ale dlaczego nie?
2: Tak, ale marzy mi się taka komoda, wie pani.
0: A warto.
2: Rzeźbiona, zdobiona.
0: To tutaj rzeczywiście mam takie wrażenie, że teraz, a właściwie w piątek, kiedy Polskie Radio Dzieciom zawita właśnie do Łazienek Królewskich w Warszawie, przypominam wam, znajduje się to niesamowite miejsce, to ja zupełnie inaczej będę patrzyła na te wszystkie drewniane konstrukcje, które znajdują się w poszczególnych pawilonach, bo faktycznie często tak jest, że z wielu rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, dopóki przez chwilę się nie zatrzymamy i nad nimi nie pochylimy, nie zastanowimy, nie wsłuchamy się w naszą wyobraźnię.
1: Zgadza się.
0: Miały panie kiedyś coś takiego?
1: Zdecydowanie. Ja bardzo często tak mam z obrazami, które oglądam, że właśnie jak idziemy do muzeum, idziemy na jakąś wycieczkę, wybieramy się i patrzymy na te różne obrazy. I wydawać by nam się mogło, że okej, mamy opis tego obrazu i tu jest to i to pokazane, ale ja bardzo często sobie myślę, a co dla mnie to oznacza? A co ja tutaj widzę? A jaką głębię ja tutaj dostrzegam? I tutaj zdecydowanie pobudzam swoją wyobraźnię.
0: Ja sobie tak pomyślałam, za moment też panią zapytam, pani Olgo, tak, tutaj spokojnie, bo ja tak sobie teraz pomyślałam, że my tutaj mówimy o tym drewnie, o gwoździach, o młotkach i tak dalej, ale przecież majsterkować można też ze sznurkiem, z kartonem.
1: Dokładnie.
0: I taki podnóżek to wcale nie musi być drewniany.
2: Taki podnóżek nie musi być drewniany, faktycznie można go zrobić z wielu innych elementów, natomiast warto tutaj zaznaczyć, że muszą być trwałe, ponieważ ten podnóżek spełniać ma swoją rolę, czyli faktycznie można na nim stanąć, można na nim położyć nogi.
0: No tak, no rzeczywiście, no to tutaj czasami jest tak, że tylko w wyobraźni może coś być funkcjonalne, a troszkę inaczej w rzeczywistości wyglądać. Do naszej rozmowy wrócimy za momencik, koniecznie zostańcie z nami.

0: No ja liczę, bardzo liczę na to, że słońce będzie nam dopisywać w piątek, kiedy nasza audycja specjalna, właściwie specjalne wydanie radiowej świetlicy wprost z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie specjalnie dla Was będzie nadawało z super pikniku i warsztatów, które wówczas będą się odbywały. I my dzisiaj między innymi o tych warsztatach sobie rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są Martyna Petrus, ekspertka od wizerunku, i Olga Małek, koordynatorka warsztatów majsterkowo. Witam serdecznie jeszcze raz obie panie.
1: Witam. Dzień dobry, cześć.
0: No i jak tam? Sprawdzały panie pogodę? Będzie słońce?
2: Zamówiona.
3: Tak jest.
0: No, to cudownie.
2: Będzie,
0: no,
2: to słońce, będziemy na pewno pod namiotem, więc żaden deszcz nie jest nam straszny.
0: Mm-hmm. Ale z tego, co ja wiem, to podczas zeszłorocznej edycji też było piękne słońce.
2: Było piękne słońce, uczestnicy dopisali, również każdy wyszedł zadowolony, z poszerzonymi umiejętnościami technicznymi i właśnie o to chodzi w majsterkowie.
0: A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo przez moment się nad tym zastanawiałam i nie chciałabym, żeby to pytanie mi umknęło. Czy te rzeczy, których dzieciaki uczą się podczas takich warsztatów, jak chociażby te w najbliższy weekend, czy te umiejętności, macie takie informacje, później przekładają się na to, co robią w domu? Czy na przykład próbują, nie wiem, swoje starsze, młodsze rodzeństwo tego nauczyć, albo znajomych, albo te pomysły majsterkowe przynoszą do szkół?
2: Ja mam z pewnością jedną taką historię. Dziewczyny dziś już 20-letnie wróciły, odezwały się do mnie, żeby powiedzieć, że faktycznie one przychodziły 10 lat temu na majsterkowo, bo samo majsterkowo ma już 12 lat i one te swoje umiejętności poszerzały i zarażały też wokół swoich znajomych.
3: No, no i proszę. Warto też dodać, że one się zaprzyjaźniły na tym majsterkowie i do teraz, do dzisiaj są koleżankami, przyjaciółkami, utrzymują ze sobą kontakt, więc to majsterkowo z jednej strony uczymy się oczywiście nowych, manualnych umiejętności, poszerzamy kreatywność.
0: Bardzo potrzebne.
3: A z drugiej strony poznajemy wspaniałych kolegów i koleżanki, z którymi możemy tak utrzymywać potem kontakt, spotykać się z nimi, więc no to jest też fantastyczne. No i musimy też dodać, że ta edycja teraz majsterkowa w Łazienkach Królewskich, to jest druga edycja specjalna w Łazienkach, ale oprócz tego my cały czas warsztaty majsterkowo prowadzimy w sklepach Castoramy w różnych lokalizacjach, więc wystarczy wejść na naszą stronę, wpisać majsterkowo Castorama i przyjść bezpłatnie, wziąć udział w warsztatach.
2: Tak, wszystkie szkoły i przedszkola mogą do nas przychodzić.
0: To ja chciałabym zatrzymać się na moment przy tej pierwszej odsłonie warsztatów, które właśnie w Łazienkach Królewskich miały miejsce w zeszłym roku. Proszę nam opowiedzieć, jak one wyglądały. Bo wiemy już, że było słońce.
2: Tak. W zeszłym roku, oprócz tego, że było słońce, to również gościliśmy ponad 100 uczestników. Warsztaty również były dla dzieci i również były dla osób dorosłych. Oprócz tego mieliśmy 4 warsztaty dla grup o specjalnych potrzebach. I tutaj również wykonywaliśmy podnóżek królewski. Oprócz tego zegar słoneczny, który faktycznie pokazywał godzinę.
0: Wow!
2: I piękne ramy na zdjęcia, które były zdobione kwiatami.
0: Niesamowite, ale to pokazuje, że jednak chyba największym zainteresowaniem podnóżek królewski się cieszył.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Dlatego i on się pojawi podczas tegorocznej odsłony. Ciekawa jestem, co będzie w kolejnych edycjach. Czy rzeczywiście podnóżek królewski nadal na pierwszym miejscu się uplasuje? Czy tutaj może podczas tych weekendowych warsztatów, tego wydarzenia, które właśnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie będą miały miejsce, może

0: że pojawią się jakieś tutaj dziecięce głosy i podpowiedzi, że a może teraz coś innego, może na przykład zróbmy takie drewniane berło.
1: Chętnie się dowiemy i chętnie wszystkie pomysły. Tak, chętnie wszystkie pomysły
0: albo
1: rozpatrzymy.
0: Tron od razu. Tron by był cudowny. Próbmy tron.
1: Tak. Albo tron i podnóżek.
0: Dokładnie. Bardzo mi się te wszystkie pomysły podobają. Zapraszamy serdecznie do Łazienek Królewskich w Warszawie od 11 do 13 września. To właśnie tam będziecie mogli troszeczkę sobie pomajsterkować. I właściwie wcale nie troszeczkę, ale całkiem sporo. I o tym wydarzeniu dzisiaj rozmawiałam z naszymi gośćmi, którymi byli, przypomnę wam jeszcze raz, pani Martyna Petrus, ekspertka od wizerunku, oraz Olga Małek, koordynatorka warsztatów majsterkowo. Pięknie dziękuję za wizytę i za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w weekend.
2: Do zobaczenia.

0: Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tak właśnie nazywa się audycja, która aktualnie na antenie Polskiego Radia Dzieciom ma miejsce. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w środę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to właśnie w środę jest zabawa. Zapraszam was do takiej zabawy, która tak na dobrą sprawę dzisiaj po raz drugi dopiero się pojawi w tej naszej nowej odsłonie, tegorocznej odsłonie radiowej świetlicy. Mam tutaj na myśli oczywiście tegoroczny rok szkolny. A zabawa ta nazywa się...
0: Zwierzo. Zagadka.
1: Fajnie, prawda? No, ja się bardzo cieszę, bardzo lubię zwierzaki, bardzo lubię zagadki, więc jeżeli można to połączyć, no to cudownie. Na czym dokładnie polega to zadanie? Na wytropieniu zwierzaka, który ukrywa się pod różnymi moimi podpowiedziami. I teraz czas na pierwszą z nich. Uwaga, zamieniam się w tego zwierzaka. Słuchajcie. Jestem gryzoniem, ale zdecydowanie nie przypominam małej myszki. Co to może być za zwierzak? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami.

0: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, która aktualnie gości w naszej radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom. Odgadujemy, jakie zwierzę ukryło się w moich podpowiedziach. I ze swoją propozycją dodzwoniła się do nas Tosia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pamiętasz, Tosiu, podpowiedź, która się pojawiła jako pierwsza?
1: Nie za bardzo.
0: To ja ci przypomnę. Jestem gryzoniem, ale zdecydowanie nie przypominam małej myszki. Twoim zdaniem, co to może być za zwierzę?
1: Chomik?
0: Już sprawdzam.
1: Tylko tak mini.
0: Już sprawdzam. No, akurat chomika dzisiaj nie poszukujemy, ale spokojnie, za moment będą kolejne wskazówki, więc kto wie, może one ciebie nakierują na nazwę tego zwierzaka, który dzisiaj się tutaj ukrywa w naszej zwierzozagadce. A powiedz mi proszę, czy ty lubisz zwierzaki?
1: Tak.
0: A który zwierzak jest twoim ulubionym?
1: Mam trzy ulubione.
0: I jakie to są zwierzaki?
1: Pies, kot i chomik.
0: O, no to niezła ekipa. Gdyby tak pies, kot i chomik byli takim trio przyjaciół, to myślę, że mieliby fantastyczne przygody. Powiedz mi proszę, Tosiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tylko chwileczkę. Jest to chomika, tak powiem, mam.
0: O, super. A kogo miałabyś ochotę, Tosiu, pozdrowić?
1: Bardziej nie pozdrowienia, tylko o chomiku.
2: Nie, no pozdrów, bo to jest właśnie audycja o tym. Pozdrów chomika.
0: No jasne, chomik. Oczywiście, że chomika pozdrawiamy. Jak się nazywa?
1: Chomik Alfred.
0: Bardzo ładne imię. Bardzo ładne imię. Oczywiście go pozdrawiamy. Czy kogoś jeszcze oprócz chomika chciałabyś pozdrowić?
1: Inne zwierzaki też.
0: Super. Super. I my się też do tych pozdrowień przyłączamy. I ciebie również, Tosiu, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego popołudnia. Słuchaj podpowiedzi, bo za momencik pojawią się kolejne właśnie, które naprowadzą was na tego zwierzaka, który ukrywa się w tych podpowiedziach. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. A ja pędzę z kolejną podpowiedzią, bo wiemy już... Albo nie, zamienię się znowu w tego zwierzaka. Jestem gryzoniem, ale zdecydowanie nie przypominam małej myszki. To była pierwsza podpowiedź, a teraz dalej. Lubię wodę.

i bardzo dobrze czuję się w jej pobliżu. Mam krótkie łapki, ale duże ciało i wyglądam trochę tak, jakbym nigdy i nigdzie się nie śpieszył. Chociaż biegać potrafię. I co to jest za zwierzak? No, zobaczymy, może mój kolejny słuchacz ma jakiś pomysł. Dzień dobry!

0: Bibera.
1: Ale jesteś pewien?
0: Tak, na 100%.
1: No to zobaczmy, jak na 100%, to sprawdźmy, czy rzeczywiście to jest kapibara. No brawo, brawo, brawo. Rzeczywiście, tak. To jest kapibara. Jak teraz sobie o tym pomyślę, to faktycznie jest gryzoniem? No jest.
0: Tak.
1: Jest. Lubi wodę?
0: Tak.
1: Tak. Ma krótkie łapki i duże ciało?
0: Tak.
1: No to rzeczywiście, wszystko się tutaj zgadza idealnie. Powiedz mi proszę, która z tych podpowiedzi najbardziej nakierowała ciebie właśnie na to, że to kapibara jest tym zwierzakiem, którego dzisiaj poszukujemy?
0: Po pierwsze.
1: Ta pierwsza, ach, no bo faktycznie kapibara jest chyba największym gryzoniem na świecie, prawda? A co ciekawe, jest też gryzoniem i ssakiem, o czym powinniśmy pamiętać. Powiedz mi, gdybyś miał się zakolegować z kapibarą, to jak byś dał jej na imię?
0: Barbara.
1: Ach, to słynna kapibara Barbara, doskonale znana słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, czyli postać, tak, stworzona. Pamiętasz przez kogo?
0: Niestety nie.
1: Elizę Piotrowską, tak, dokładnie. Mój drogi Kostku, gratulacje ogromne w twoją stronę teraz wędrują, z naszej wysłane. Zresztą za moment także powędruje upominek radiowy. No dobra, za trochę dłuższy moment, bo listonosz już chyba poszedł do domu, ale jutro z samego rana na pewno przesyłkę dla ciebie odbierze. Kogo pozdrawiamy, Kostku? Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Papa, chcę pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, wszystkich ludzi na świecie, wszystkie zwierzęta, a szczególnie gryzonie i ptaki.
1: Super pozdrowienia, przepiękne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego popołudnia i do usłyszenia niebawem.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, zobaczenia, a nawet usłyszenia. Pa, pa, pa. I wiecie co? Wam też już mówię powolutku pa, pa, pa. Za 6 minut przywitamy godzinę 17. Drzwi naszej radiowej świetlicy, och, przymykają się powoli, ale wiecie co? Ach, drzwi się do radiowej świetlicy zamykają, ale usta nam się zaczynają rozśpiewywać powolutku, a to wszystko za sprawą audycji, która za moment właśnie o godzinie 17 się rozpocznie, a mam tutaj na myśli rodzinny koncert życzeń, na który już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie w imieniu Marty Kawalec. A ja nazywam się Marta Powałowska i dzisiaj razem z Darią Brzezińską miałyśmy niesamowitą przyjemność z Wami się spotkać właśnie w radiowej świetlicy. Kolejna odsłona naszej popołudniowej audycji już jutro punktualnie o 15. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Rodzinny koncert życzeń.

Dzień dobry, a nawet jeszcze nie dobry wieczór, bo jeszcze jest widno. Już pewnie niedługo będzie coraz ciemniej, ale na razie witamy się jeszcze jak za dnia. 5 minut po godzinie 17 ruszamy z naszym radiowym, rodzinnym koncertem życzeń. Mam nadzieję, że macie jakieś pomysły i przygotowane piosenki. Co dzisiaj chcielibyście usłyszeć, bo właśnie po to jest ta audycja. 22 645 20 55 to jest numer do naszego studia i już teraz zwalniamy nasze telefony, a właściwie to je zatrudniamy, do tego, aby wykonywały swoją pracę. Więc jeżeli macie jakieś pomysły na to, jaką piosenkę chcielibyście teraz usłyszeć, co chcielibyście, aby inni usłyszeli, a wam to właśnie w duszy grano, to koniecznie do nas zadzwońcie, sprawdźcie tylko dokładnie tytuł wykonania.

znawcy, żeby było nam łatwiej to znaleźć, a dzisiaj przekonacie się, ile historii może iść za jedną piosenką, bo czasami słyszymy jakiś utwór i myślimy, o, znam tę piosenkę, a potem zastanawiamy się, kto ją napisał, z jakiego filmu pochodzi, dlaczego właśnie ta muzyka znalazła się w tej historii, kto ją śpiewał. No i wiecie, czasami jedna piosenka zdobywa nagrody, o których później się wiele mówi, a czasami jeden artysta potrafi zasłynąć tylko jedną piosenką i więcej już nic takiego dobrego nie napisze albo nie zaśpiewa. No różne są historie i my je dzisiaj będziemy odkopywać. Dzisiaj zapraszam Was w taką podróż dookoła świata. Mam nadzieję, że wspólnie przebiegniemy się trochę po dżunglach, po oceanach, po Australii, Afryce, Azji, Amerykach i posłuchamy piosenek, które opowiadają o tych miejscach, albo właśnie tam zostały stworzone, albo jeszcze jakaś inna historia się za nimi kryje. No to cóż, zapraszamy w takim razie do telefonów, do wymyślania piosenek, no i oczywiście pozdrawiania na antenie, a ja już za chwilę do Was wracam tuż po piosence It's Jungle Out Here. To znaczy, że teraz wyruszamy do dżungli. Rio 2, taki film pewnie bardzo dobrze kojarzycie z papugą Arą, no to teraz zabierze nas do dżungli amazońskiej, a za chwilę wracamy i szukamy innych niezwykłych miejsc na świecie.

0: to była dżungla, a już teraz może przeniesiemy się gdzieś indziej. A to wszystko za sprawą Maksa, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry, Maksie.
1: Zarządnik jest u pana Kleksa.
0: Jeszcze raz
1: dzień
0: powiedz...
1: Dobry.
0: Dzień dobry, bo nie usłyszałam. Co z tym panem Kleksem?
1: Piosenka
0: pana, z pana Kleksa, tak?
1: To pokona rozornika.
0: Dobrze, no to w takim razie już szukamy tej piosenki. A dlaczego właśnie taką piosenkę wybrałeś?
1: No bo ją lubię.
0: Lubisz ją i pewnie znasz cały tekst na pamięć.
1: No może nie cały, ale większość.
0: Rozumiem, czyli jeżeli teraz znajdziemy tę piosenkę dla ciebie, to będziesz ją śpiewał tyle, ile potrafisz, tak?
1: Tak.
0: Świetnie, no to w takim razie kto pokona rosolnika, znaleźliśmy taką piosenkę i za chwilę ją usłyszysz, ale teraz może opowiedz nam trochę o sobie, skąd do nas dzwonisz?
1: Krakowa.
0: Z Krakowa. Jak tam w Krakowie się żyje?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Zacząłeś szkołę czy przedszkole?
1: Drugą klasę.
0: Drugą klasę. I jak w drugiej klasie?
1: Dobrze.
0: Dobrze. No rozumiem, że w tym dobrze kryje się pewnie bardzo wiele historii, ale nie będę naginać w takim razie. Może nie chcesz o nich opowiedzieć, a powiedz, czym się interesujesz?
1: Gadami.
0: Gadami. Masz jakiegoś gada w domu?
1: Nie.
0: Nie, ale pewnie chciałbyś jakiegoś mieć.
1: Tak.
0: Jakiego byś chciał mieć gada?
1: Węża.
0: Węża. Jakiegoś konkretnego węża?
1: Nie.
0: Czyli po prostu węże cię interesują, tak?
1: Tak.
0: A jaszczurki, żółwie, krokodyle też?
1: Też.
0: Też. A jakbyś takiego krokodyla na przykład miał w domu, to co byś z nim robił?
1: Nie wiem.
0: Nie chciałbyś mieć krokodyla, czy byłoby to ciekawe?
1: Ciekawe.
0: No ja kiedyś rozmawiałam z takim panem, który hoduje krokodyle, ma do tego specjalną piwnicę i tam te krokodyle sobie żyją. Nie jest to najłatwiejsze, no ale udaje mu się to całkiem nieźle. Pewnie to jest duże wyzwanie, żeby takie gady trzymać, bo one się bardzo różnią od innych zwierząt domowych, mają swoje przyzwyczajenia, a najlepiej to chyba, żeby im nie przeszkadzać za bardzo, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, z takim wężem pewnie nie dałoby się za bardzo pogadać. No i lepiej byłoby się do niego nie zbliżać. No właśnie. No ale w takim razie
1: lepiej.
0: Może ten wąż...
1: No ja robię tego najgorzej.
0: No tak, racja. No dusiciel też pewnie by chciał się przytulić, ale lepiej tego nie robić, prawda?
1: No właśnie. No bo mógł dusić.
0: No właśnie, lepiej nie sprawdzać, jak jest silny taki wąż dusiciel. A powiedz, Maksie, co teraz jeszcze robisz ciekawego?
1: Jadę do babci.
0: Do babci jedziesz na weekend, czy
1: tak
0: po prostu w odwiedziny?
1: W odwiedziny.
0: W odwiedziny, rozumiem. I pewnie jeszcze dzisiaj wracacie, tak?
1: Co?
0: Pewnie jeszcze dzisiaj wracacie, żebyś jutro mógł zdążyć do szkoły.
1: Tak.
0: Rozumiem, no właśnie. No to w takim razie już za chwilę pojawi się piosenka dla ciebie. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Nie.
0: Nie, no to w takim razie ja ciebie pozdrawiam. W porządku?
1: Tak. Dobrze. Do widzenia.
0: Do widzenia. Dziękuję ci bardzo, Maksie. I już teraz specjalnie dla was od Maksa, kto pokona rosolnika. Z pana Kleksa oczywiście piosenka, więc mam nadzieję, że wam się spodoba.

0: I tak nam się Rosolnik zaprezentował. Rosolnik, czyli taki rozbójnik, który występował w filmie Triumf pana Kleksa. A oczywiście tą brawurowe wykonanie zawdzięczamy Robertowi Rozmusowi, który oczywiście potrafi się w takie postacie wcielać. No dobrze, to w takim razie, drodzy słuchacze, przechodzimy do kolejnej piosenki, do kolejnej prośby muzycznej. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
1: Klara.
0: Klara, witamy cię, Klaro. Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Gruszczyna.
0: Gruszczyn. Pozdrawiamy w takim razie. Pewnie piękna miejscowość, chociaż nie wiem dokładnie, gdzie jest.
2: Niedaleko Poznania.
0: O, no to pięknie. W takim razie pozdrawiamy bardzo serdecznie. Drogie panie, jedziecie pewnie dokądś, tak?
2: Już właśnie dojechałyśmy.
0: O, i teraz pewnie czekacie na piosenkę, która za chwilę zabrzmi. Piosenka na życzenie, bo to właśnie koncert życzeń, tak?
1: Tak.
0: Tak. I to Klara wymyślała tę piosenkę, czy może mama? Kto tutaj
2: Klara.
0: Wymyślił? Klara, tak?
2: Klara.
0: Klara. Klara lubi tę piosenkę, a już za chwilę dowiecie się, co to za piosenka, ale może na chwilę, Klaro, opowiedz nam coś o sobie. Chodzisz już do szkoły?
1: Chodzę.
0: Do której klasy?
1: Drugiej.
0: O, no to widzisz, przed chwilą twój rówieśnik w takim razie też zadzwonił. Drugie klasy się uaktywniły, świetnie. I co w tej drugiej klasie słychać? Lepiej niż w pierwszej?
1: Tak samo, fajnie.
0: Tak samo, no dobrze. Tacy oszczędni w słowach drugoklasiści są. No ale może jeszcze opowiedz, czy masz te same panie, tych samych nauczycieli, kolegów, koleżanki, klasy, wszystko jest takie same jak w tamtym roku?
1: No zmienił nam się budynek.
0: Muzyk. Pan od
2: budynek.
0: Muzyki.
2: Budynek.
0: A, budynek. O, ja chyba coś jestem przygłucha. Budynek się zmienił na lepszy czy na gorszy? Starszy, nowszy, ładniejszy, brzydszy?
1: Lepszy.
0: O, no to przynajmniej zmiana na lepsze. Fantastycznie. No i pewnie nowe podręczniki, ćwiczenia, książki, zeszyty. Wszystko już jest?
1: Tak.
0: Tak, no to świetnie. Powiedz, Klaro, jakiej piosenki chciałabyś teraz posłuchać? Jaką piosenkę już teraz za chwilę usłyszymy na antenie?
1: O meduzie Klementynie.
0: O meduzie Klementynie, która kąpiel zaczyna, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, już za chwilę wszyscy będziemy się kąpać przed spaniem, więc może to jest dobra piosenka pod wieczór. Meduza Klementyna bardzo dobrze wyszorowała całe swoje ciało, więc zachęcamy również do tego. To jest pewnie też piosenka, którą znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Czyli teraz jak wybrzmi ten przebój, to będziesz śpiewała na całe gardło, tak? Meduza Klementyna, dziś kąpiel...
1: Zaczyna.
0: No właśnie, zaczyna. Do,

0: Dokładnie. No to świetnie, to w takim razie już za chwilę Meduza. A powiedz, kogo pozdrawiamy, Klaro?
1: Ciocię Martę.
0: Ciocię Martę pozdrawiamy. Kogoś jeszcze?
1: Babcię Ale.
0: Babcię Ale pozdrawiamy. To może przy okazji mamę też pozdrowimy.
1: Tak, tak.
0: Tak, mama jest dzielna, też zadzwoniła do radia i powiedziała, skąd dzwonicie, więc oczywiście też pozdrawiamy. Ktoś tam jeszcze jest na pokładzie, kogo warto pozdrowić?
1: Danusię
0: pozdrawiamy, dobrze. No to w takim razie taki skład został pozdrowiony, a już teraz na naszej antenie Meduza Klementyna.
1: Radio
0: Dzieciom. O, dziękujemy bardzo. My również pozdrawiamy i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Pozdrawiamy cały Gruszczyn i do usłyszenia. Pa, pa. No i w takim właśnie wesołym nastroju Meduza Klementyna nam zabrzmi na antenie.

0: Meduza Klementyna już się wymoczyła, a w tym czasie zadzwoniła do nas Lila. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. Pozdrawiamy Łódź. Piękna pogoda pewnie również w Łodzi dzisiaj.
1: Tak.
0: I w Łodzi, i poza Łodzią pewnie również. Powiedz, co robisz w Łodzi?
1: Teraz się bawiłam w ogródku, a tak to często jestem właśnie na dworze.
0: Na dworze, pięknie, czyli masz jakieś podwórko i tam możesz się bawić, gdzieś niedaleko domu, tak?
1: Tak.
0: Tak, czyli mieszkasz w samej Łodzi, czy gdzieś niedaleko Łodzi?
1: W Łodzi.
0: W Łodzi, pięknie. I w Łodzi też pewnie chodzisz do szkoły albo do przedszkola?
1: Do szkoły, do drugiej klasy.
0: No nie, no po prostu festiwal.

0: Festiwal drugoklasistów teraz. Co to się stało? Drugoklasiści się uaktywnili świetnie. Czy tobie również podoba się w drugiej klasie, tak jak w pierwszej?
1: Tak.
0: Tak. I czy teraz masz tych samych wszystkich nauczycieli, uczniów, klasy, czy coś się zmieniło? Bo to jednak ciekawe, kiedy wraca się po wakacjach.
1: Kolega i koleżanka odeszli i nowa koleżanka przyszła.
0: O, no i fajnie, czyli się wyrównało. A czego najbardziej lubisz się uczyć?
1: Matematyki.
0: Świetnie. Pewnie już macie jakieś bardziej poważne zadania. Może już niedługo tabliczka mnożenia wejdzie?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie.
1: Będziemy raz uczyć tabliczki mnożenia.
0: Oj, no to świetnie. To wielka przygoda z tabliczką mnożenia się zaczyna. No i fantastycznie. A powiedz, czy oprócz szkoły coś jeszcze cię interesuje?
1: Tak, chodzę na koszykówkę.
0: O!
1: Byłam na obozie koszykarskim.
0: To dosyć niekonwencjonalny sport, bo koszykówka kojarzy się raczej z takimi bardzo wysokimi graczami. Czy to dziewczyny, czy chłopaki, to są wysocy. A ty już teraz próbujesz swoich sił?
1: Nie wiem.
0: A jak, jeżeli chodzi o dwutakt, o te wszystkie wrzuty do kosza, wszystko wychodzi idealnie? Potrafisz trafić na przykład z połowy boiska?
1: Połowy boiska jeszcze nie, ale dwutakt i na skok na przykład już umiem.
0: No świetnie. Czyli rozumiem, że jesteś też wysportowana, oprócz tego, że masz umiejętności matematyczne, no to też sport ci towarzyszy. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mogłam cię poznać, Lilo. A powiedz, jaką piosenkę byś chciała teraz, albo jakiego wykonawcy chciałabyś usłyszeć?
1: Sanach Sat.
0: Sanach. Piękne piosenki ma ta wykonawczyni. Wiesz, akurat tamtej nie możemy znaleźć, ale może Jestem Twoją bajką by ci się spodobała? Tak, no właśnie, ja też uwielbiam tę piosenkę, bo to jest też oczywiście piosenka z Akademii Pana Kleksa, z tej najnowszej. No, piękne wykonanie, uwielbiam tę bajkę oczywiście też i piosenkę, więc może teraz wspólnie posłuchamy. No to świetnie, to w takim razie już za chwilę Jestem Twoją bajką, a teraz czas na pozdrowienia. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić, Lilo?
1: Tak, brata, babcia, drugą babcię, rodziców, dziadka, prawie dzieciom i
0: I ciocię pozdrawiamy na koniec. Świetnie. Pozdrawiamy ciebie również i już za chwilę usłyszymy tę piosenkę, którą zamówiłaś w naszym rodzinnym koncercie życzeń. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A wy, jeżeli też macie jakieś propozycje muzyczne, to możecie do nas dzwonić. 22 645 20 55. Na razie telefony nie milkną, więc próbujcie swoich sił i może akurat to wasza piosenka, tak jak teraz Lili, uda się ją na naszą antenę wrzucić i usłyszeć. No to Jestem Twoją bajką na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Jestem twoją bajką i Sanach, która kilka dni temu na Stadionie Narodowym wykonała też jedną ze swoich wspaniałych... Wykonała wspaniałe utwory według swojej trasy koncertowej Sanach na stadionach. No a teraz dodzwonił się do nas kolejny słuchacz. Halo, halo, dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nowego Sącza.
0: Nowy Sącz, pozdrawiamy w takim razie bardzo serdecznie. Czy tobie chodzi po głowie może jakaś piosenka albo coś ci w duszy gra i chciałbyś to właśnie usłyszeć?
1: Połowowy łapę.
0: O, to ciekawy utwór, zaraz go poszukamy w takim razie. Lubisz go pewnie śpiewać.
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. No to w takim razie za chwilę może będziesz miał okazję wykonać go razem z całym Polskim Radiem Dzieciom, bo pewnie wiele dzieciaków też zna tę piosenkę i będzie razem z tobą śpiewało. A czy oprócz tej piosenki interesujesz się jakimiś ciekawymi rzeczami? Co tam na świecie ciekawego? O pająkach?
1: Piłką nożną.
0: A, piłką nożną, rozumiem. Piłka nożna, pewnie chodzisz na jakieś treningi.
1: Tak.
0: Tak. I na jakiej pozycji grasz? Albo na jakiej lubisz grać?
1: Na bramce.
0: Na bramce, świetnie. Czyli potrafisz wybronić każdą piłkę.
1: Tak.
0: I tak się rzucasz z takim poświęceniem, żeby żadna piłka nie wleciała do kosza. Oj, to bardzo podziwiam. Tak. Bo to jednak czasami trochę człowiek się poobija.
1: Tak.
0: Tak, kolana pewnie poobijane, łokcie też, no ale taka rola bramkarza, aby każdą piłkę złapał i nie wleciała ona do bramki. Świetnie, czyli piłka nożna. Michale, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Życzę ci w takim razie szczęścia i powodzenia na twoich meczach, bo pewnie już wkrótce też zaczynają się jakieś mecze.
1: Czyli dziękuję.
0: Dziękuję również. Dobrze, to w takim razie, Michale, powiedz, kogo chciałbyś jeszcze pozdrowić?
1: Krasnoludki, radia, mamę, tatę, cały Nowy Sącz, Polskie Radio Dzieciom. I tyle.
0: A my pozdrawiamy ciebie, Michale, i bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Cieszymy się, że do nas zadzwoniłeś. Już mam nadzieję, że za chwilę twoja piosenka się pojawi, bo w tym przepastnym worku piosenek to jest ich całkiem sporo i nasza wydawczyni Daria będzie jej bardzo, bardzo pilnie szukać, więc za chwilę mam nadzieję, że ją usłyszysz, a już teraz piosenka Z pustyni w puszczy i potem twoja, mam nadzieję. Dziękuję ci, Michale, do usłyszenia, pa, pa.
1: Papa.

Drodzy słuchacze, różne rzeczy dzieją się u nas w radiu, a czasami zdarza się też tak, że ten nasz przepastny worek piosenek ma jakąś dziurę, bo szły pchły koło wody, piosenka po prostu zapadła się jak kamień w wodę, nomen omen, więc nie wiem, co zrobimy. Może uda nam się jakąś inną piosenkę w nagrodę pocieszenia dla Michała znaleźć, a może po prostu będziemy jeszcze szukać i nie wyjdziemy stąd, dopóki tej piosenki nie znajdziemy, ale jest jeszcze jedno rozwiązanie. Ja co prawda wam jej nie zaśpiewam, bo wtedy nasza wydawczyni Daria mogłaby uciec stąd, gdzie pieprz rośnie i byłby problem, żeby naszą audycję dokończyć, więc może w takim razie spróbujemy ten wierszyk powiedzieć, bo to jest bardzo dobry wierszyk do ćwiczenia dykcji, taki wierszyk logopedyczny. No to uwaga, powtarzamy. Szły pchły koło wody. Teraz wy. Szły pchły koło wody. Pchła pchłe pchła do wody. Teraz wy. Pchła pchłe pchła do wody. I ta pchła płakała. Powtarzamy. I ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała. No nie jest to do końca może poprawne, ale taki jest ten wierszyk i dzięki niemu możemy też uczyć się poprawnej wymowy. A jeżeli nauczycie się go na pamięć, to można zrobić sobie takie ćwiczenie i mówić go coraz szybciej, tak aż się język zaplącze. Albo wcześniej, zanim się zaplącze, czyli zanim zrobi się nam supełek na języku, no to próbujemy taki wierszyk powiedzieć.

Szły, pchły koło wody, pchła, pchłe, pchła do wody. I ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała. No właśnie, no spróbujcie tak się pobawić, może akurat spróbujecie coraz szybciej i coraz szybciej, żeby taką dykcję trochę poćwiczyć. Będziemy cały czas szukać tej piosenki, ale mam nadzieję, że Michał się na nas nie obrazi, jeżeli jej nie znajdziemy, bo naprawdę już nie mam pomysłu, jak możemy ją znaleźć, kiedy ona gdzieś może właśnie wyfrunęła nam z tego worka, albo jak to pchła schowała się i jej nie widać. Więc zobaczymy, co się uda zrobić, a tymczasem, drodzy słuchacze, Jungle Boogie z Muppet Show nas teraz zabawi. Ta piosenka pojawi się już za chwilę na naszej antenie, a gdyby byście wy mieli jakieś propozycje, tylko proszę was, niezbyt trudne, no to koniecznie dzwońcie 22 645 2055. Ja w tym czasie załatam ten worek z piosenkami, żeby już nam żadna piosenka nie uciekła.

0: Hey, buddy.
1: Hmm?
0: Hey, pal. We're closing. You have to leave.
2: What exactly is in a Mai Tai, anyway?
3: Pięćdziesiąt minut po godzinie 17 trwa rodzinny koncert życzeń w Polskim Radiu Dzieciom, czyli nasza propozycja, abyście to wy mogli wybrać piosenki, jakie za chwilę pojawią się na naszej antenie. I jak na razie, to nie brakuje chętnych do tego, aby jakąś piosenkę zamówić. I w ten sposób zadzwoniła też do nas Lena, która również ma jakąś piosenkę, którą chciałaby usłyszeć. Dzień dobry, Leno.
4: Dzień dobry, proszę pani.
3: Witam cię bardzo serdecznie. Rozumiem, że jesteś w dobrym humorze.
4: Też mam swoje studio, to zrobiłam Polski Radio Dzieciom, ale to zabawkowy domek.

0: No dobrze, a powiedz w takim razie, jaką piosenkę chciałabyś usłyszeć?
1: Była sobie żabka mała.
0: No dobrze, to w takim razie już teraz mała żabka pojawi się na naszej antenie. Skąd taki wybór?
1: To jest proza Zota. Mam aż 3 laki.

0: Wiem. Jeszcze... Przepraszam, trochę złapałam, ale to nic. Jeszcze Wiktor, matce, babcia, dziadka i wszystkich widzów Polskiej Radio Dzieciom.
1: Pozdrawiamy w takim razie, a ja również ciebie, Leno, pozdrawiam razem ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. I już teraz piosenka specjalnie dla ciebie.
0: Tak.
1: Proszę bardzo, śpiewamy wszyscy razem.

0: Kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: fakt.
1: Hallelujah!
0: Każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach czuć, to

0: gdzie chciałby bluesa czuć.
1: Autopromocja.
2: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Gwidoniu, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
8: Rodzinny koncert życzeń.

I tą piosenką country przywitaliśmy drugą godzinę rodzinnego koncertu życzeń, 5 minut po godzinie 18. No i cóż, drodzy słuchacze, rozpoczynamy drugą rundę naszych piosenek i pozdrowień. Jeżeli macie piosenkę, która wam w duszy gra, w sercu gra, albo w głowie wam siedzi i nie chce wyjść, no to może ją właśnie dzisiaj teraz usłyszymy na naszej antenie. 22 645 20 55. Ciekawa, jaka kolejna piosenka nadejdzie od naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt trudny wybór i uda nam się ją znaleźć. No ale będziemy szukać, oczywiście zawsze szukamy do samego końca. Także wymyślajcie, wybierajcie. Może akurat będzie to piosenka, która znajdzie się w naszym przepastnym worku piosenek i ją znajdziemy. Także dzisiaj, drodzy słuchacze, kontynuujemy naszą podróż po różnych bardzo egzotycznych miejscach. Może teraz słoneczna Afryka, co wy na to? W takim razie bez biletu możemy teraz wyruszyć do słonecznej Afryki dzięki zespołowi Kundel, a już za chwilę, mam nadzieję, kolejna wasza propozycja.

0: Słoneczna Afryka za nami, a już teraz Michasia przed nami i z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Skąd do nas dzwonicie, drogie panie? Michasia z mamą się do nas dodzwoniły.
1: Tak, zgadza się.
2: Faustyna.
0: Faustyna. Kto to jest Faustyna?
1: To jest koło Wołowa, koło Wrocławia, okolice Wrocławia.
0: Rozumiem, czyli mieszkacie w takiej miejscowości. Fantastycznie. Pozdrawiamy w takim razie. Mam nadzieję, że to jest piękna miejscowość. Może warto tam pojechać. Dlaczego warto byłoby tam pojechać? Może nam powiecie jeszcze?
1: Jest cicho, spokojnie. Dużo lasów mamy koło.
0: O, czyli takie miejsce na odpoczynek.
1: Tak.
0: Pięknie jest mieszkać w miejscu, gdzie się odpoczywa jednocześnie.
1: Zgadza się.
0: No właśnie, Warszawa nie zawsze daje takie możliwości, więc my zawsze tutaj bardzo zazdrościmy tym, którzy mają takie piękne miejscowości i możliwości do tego, aby żyć i odpoczywać jednocześnie w takim miejscu. Fantastycznie. Drogie panie, jaką piosenkę chciałybyście usłyszeć? T-Rex, to poważna piosenka. Piosenka o T-Rexie, czyli o takim bardzo groźnym dinozaurze. Michasiu, ty się nie boisz T-Rexa? Nie, nie boisz się. Takiego z piosenki się nie boisz. Ale prawdziwego byś się bała pewnie. Tak myślałam. No ja bym też się bała. On ma takie długie pazury i zęby. No i oczywiście jest bardzo żarłoczny, więc lepiej byłoby go nie spotykać. No ale T-Rexy już wyginęły wiele, wiele lat temu, więc nie mamy się o co martwić. Natomiast T-Rexy występują w fantastycznych piosenkach, więc możemy o tym posłuchać. Michasia, ty jesteś w ogóle fanką dinozaurów?
1: Ta piosenka chyba ci się podoba, tak?
0: A, rozumiem, czyli...
1: Bardziej braciszek lubi dinozaury.
0: Aha.
1: Stasiu ma 3 latka, tak? Stasiu?
0: No to wspaniale, pozdrawiamy Stasia również, który też jest z wami. Dokąd się jedziecie pewnie?
1: Wracamy do domku.
0: Do domu, z zajęć, ze zakupu. Szkoły?
1: Z zakupów.
0: O, no to mam nadzieję, że zakupy udane. No tak, kiedy mieszka się w takiej spokojnej miejscowości, no to jednak trzeba się na te zakupy co jakiś czas wybrać i wyjść z

0: tego swojego pięknego miejsca. No dobrze, to w takim razie teraz T-Rex na antenie Polskiego Radia Dzieciom, ale zanim ten T-Rex nam tutaj się przedstawi z nutkosfery, to jeszcze pozdrowienia oczywiście. Kogo pozdrawiamy, drogie panie? I Stasiu.
1: No.
2: Janek,
1: dziewamy
2: się w
1: kiele. Tak, to są... Wujka Dosza pewnie, tak?
0: O, pozdrawiamy wujka.
1: Kogo jeszcze? I pozdrowimy jeszcze babcię Anię, babcię Dorotkę, dziadka Staszka.
2: Babcię Dorotkę.
1: Tak? O, super.
0: No to mamy komplet w takim razie. No a ja Stasia muszę pozdrowić, bo on oczywiście tam pewnie cichutko siedzi i słucha, ale też pewnie bardzo chciałby jakąś piosenkę ciekawą usłyszeć. No to teraz T-Rex w takim razie.
1: I dlatego... jeszcze tatusia pozdrowimy. O,
0: pozdrawiamy tatusia w takim razie również. I Stasia, tak. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję. O, odezwał się chyba Staś.
1: Tak.
0: No to w takim razie już mamy jasność. Staś też tam jest, także już teraz T-Rex na naszej antenie. Bardzo dziękuję za ten telefon i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękujemy, pa, pa.
0: No właśnie, czyli teraz dobra piosenka na powrót z zakupów. T-Rex od Nutkosfery specjalnie dla naszych słuchaczy.

ciężki jak słoń, ważę ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki pod

I co, nie boicie się, że taki T-Rex was zje? No chyba, że tylko w piosence, no to wtedy możemy spać spokojnie. No, robi się już coraz ciemniej, 16 minut po godzinie 18, ale wciąż trwa rodzinny koncert życzeń, a skoro rodzinny koncert życzeń, no to dzwońcie do nas z rodzinami, tak jak przed chwilą Michasia z mamą i ze Stasiem zadzwoniły, żeby wysłuchać piosenki o T-Rexie, to może i u was ktoś tam jeszcze jest i tak rodzinnie możecie do nas zadzwonić z mamą, tatą, bratem, siostrą, może nawet z kotem albo psem, albo z rybkami. To już nie wnikam, kogo tam macie jeszcze w domu. Bierzcie za telefon i dzwońcie 22 645 2055. Tylko jakąś piosenkę trzeba wymyślić. No i jaką tą piosenkę można wymyślić? Może jakaś podróżnicza, może z jakiegoś filmu na przykład, który bardzo lubicie, a może to jest na przykład jakiś wykonawca, którego bardzo lubicie. Albo na przykład śpiewacie tę piosenkę zawsze wtedy, kiedy myjecie zęby.

albo pod prysznicem. Są tacy, którzy lubią śpiewać pod prysznicem, bo wtedy trochę lepiej brzmi nasz głos. No dobrze, no to w takim razie, jeżeli macie jakiś pomysł na kolejną piosenkę, jaka może się pojawić na naszej antenie, no to chwytajcie za telefon i dzwońcie, a my zaraz będziemy jej szukać, no i może nam się uda. A skoro dzisiaj przemierzamy różne odległe rejony, to kolejna piosenka podróżnicza Africa Rising zaśpiewa nam Davido. A wy szukajcie w swoich głowach, w internecie, w telefonach, gdzie tylko macie możliwość, jaka piosenka jest waszą ulubioną, którą chcielibyście teraz, aby zabrzmiała na naszej antenie, żebyście mogli razem ją zaśpiewać. Była Meduza Klementyna, był T-Rex i było jeszcze mnóstwo innych ciekawych piosenek, które już zamówiliście. Sanach, Jestem Twoją Bajką, Meduza Klementyna, Kto Pokona Rosolnika, Była Sobie Żabka Mała. No dużo tych piosenek już było, ale wciąż nasz worek jest jeszcze bardzo pełen, więc możemy tam znaleźć jeszcze taką piosenkę, która będzie dla was taką ulubioną. No to szukajcie w waszych głowach, w telefonach i zaraz może akurat my ją też znajdziemy.

0: wracamy z Afryki do Polski. 23 minuty po godzinie 18. Taka teraz jest godzina na naszych zegarach w Polsce. I właśnie teraz dodzwonili się do nas kolejni słuchacze, którzy mam nadzieję, że mają jakieś fajne pomysły na piosenki. Jest z nami Zosia i Janek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. Rodzeństwo?
1: Tak.
0: Tak. Jedziecie pewnie samochodem.
1: Tak.
0: A skąd wracacie?
1: Ze sklepu.
0: Czyli też zakupy.
1: Tak.
0: No dobra, tak. Pora na zakupy.
1: Tylko nie ze sklepu, a z sklepu do domu.
0: Do domu, rozumiem. Czyli tak nie macie tutaj trasy do przejechania. Najpierw przedszkole, później sklep, później dom. Ale zakupy się udały?
1: Tak.
0: Czy zakupy się udały? Wszystko się udało kupić?
1: Tak.
0: Tak. A w przedszkolu było fajnie?
1: Tak.
0: Tak.
1: A ja już chcę.
0: Jeszcze raz powiedz.
1: Ja już chcę. W ostatniej grupie i idę do zalówki.
0: No tak. Rozumiem. Czyli ty za chwilę idziesz do zerówki, a twój brat już jest w zerówce. Zerówka to już jest pewnie bardzo poważny czas w twoim życiu. Czego się uczycie teraz w zerówce? Już się pewnie będziecie czegoś uczyć konkretnego, tak?
1: Tak, nie za dużo.
0: Nie za dużo. No pewnie, nie za dużo, tak żeby wyrobić się do końca roku i może akurat uda się wam już poznać wszystkie literki, cyferki i będziecie już przygotowani do szkoły, tak?
1: Tak.
0: A Zosia już pewnie zaciera ręce, jak będzie w zerówce, bo to już jest bardzo poważny moment, ta zerówka.
1: A w ogóle to nie chcę liczyć. Nie chcę się uczyć literek.
0: Nie chcesz się uczyć literek? No może przyjdzie czas, to się nauczysz. Ja myślę, że najbardziej dzieci chcą się uczyć literek, kiedy poznają jakieś bardzo ciekawe książki. I wtedy to same chcą się nauczyć czytać, żeby jak najszybciej dowiedzieć się, co było dalej w tych książkach. Może tak was zmotywuje mama albo pani w przedszkolu, jak przeczyta wam jakąś książkę i powie: na dzisiaj koniec, idziemy spać, albo idziemy się bawić, albo teraz będzie coś innego, a wy byście chcieli usłyszeć, co będzie dalej, no ale niestety nie dzisiaj. No i właśnie może w ten sposób będziecie chcieli się nauczyć samemu przeczytać taką książkę. No dobrze, drodzy słuchacze, no to w takim razie... Powiedzcie, jaką piosenkę chcielibyście teraz usłyszeć na naszej antenie?
1: Dzień dziecka, dzień.
0: Dzień dziecka, dzień. No fantastyczny pomysł. Dzień dziecka, co prawda, no jeszcze długo do tego czasu, ale może dzień dziecka może być każdego dnia, jak na przykład wydarzyło się coś wyjątkowego w przedszkolu, w domu, albo na przykład rodzice zabrali nas na jakąś wycieczkę, nawet do sklepu, jeżeli było fajnie, to może to też być dzień dziecka. No dobrze, to w takim razie już teraz dzień dziecka, będziemy wspólnie chyba wszyscy śpiewać, bo każdy zna ten refren, więc nie będzie problemu, żeby się nauczyć. A kogo jeszcze pozdrawiamy, drogie rodzeństwo?
1: Ale nie wiem,

0: całe Polskie Radio dzieciom.
1: No i pięknie. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich naszych słuchaczy. Polskie Radio Dzieciom pozdrawia wszystkich swoich słuchaczy. Słuchacze pozdrawiają Polskie Radio Dzieciom i słuchaczy. I w ten sposób wszyscy czujemy się pozdrowieni. Dobrze, teraz Zosia.
0: Tatusia, Polskie Radio Dzieciom i całą Polskę, których my znamy ludzi.
1: O, no pewnie, nie znamy wszystkich Polaków, ale możemy ich pozdrowić. Piękne pozdrowienia, Zosiu. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękujemy za ten telefon i już teraz wszyscy możemy na cały głos śpiewać Dzień Dziecka, Dzień. Tak to było?
0: Nie. Jeszcze mama.
1: Jeszcze mama pozdrowi kogoś. Kogo pozdrowi mama?
2: O, ja też pozdrawiam tutaj tatę, który wraca do nas z podróży.
1: O, no i pięknie. Dobrze. To teraz specjalnie dla Was Dzień Dziecka i dla taty również.

0: No może niektórym wydaje się, że ten refren tej piosenki nie jest może zbyt ambitny, ale to jest piosenka przede wszystkim do tańczenia, do różnych dzikich wygibasów, do dzikich dance'ów, jak to niektórzy z was mówią, więc nawet w samochodzie można się trochę poruszać, chociaż tu pewnie trochę foteliki i pasy ograniczają nam możliwości, no ale oczywiście taka piosenka chyba też zachęca do tego, aby chociaż trochę się poruszać, bo pewnie niejednemu z was nóżka tupnęła. No dobrze, to teraz w takim razie kolejni słuchacze już mają jakieś propozycje. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
1: Antosia.
0: Witam cię, Antosiu. Skąd do nas dzwonisz?
1: Antosia.

0: Jeszcze raz, skąd dzwonisz?
1: Słucham?
0: Skąd do nas dzwonisz, Antosiu? Z jakiego miasta?
1: Z Okuniewa.
0: Z Okuniewa. Pozdrawiamy w takim razie. Piękna miejscowość. A teraz powiedz, Antosiu, czym się zajmujesz tak po południu, w taką środowe popołudnie?
1: Czy chodzę na gimnastykę.
0: O, fajnie. Dzisiaj miałaś też zajęcia?
1: Tak.
0: No to pewnie jesteś już zmęczona, co?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, czyli masz siłę trochę się poruszać i nawet potańczyć, tak?
1: Tak.
0: Teraz też pewnie trochę potańczyłaś przy Dniu Dziecka.
1: Tak.
0: Tak myślałam, no właśnie. No trudno, żeby tutaj nie poruszać się przy tak dynamicznym refrenie i całej piosence oczywiście. A nie. Co się robi na takiej gimnastyce? Opowiedz nam.
1: Słucham?
0: Co się robi na gimnastyce?
1: Ćwiczy się układy, piosenki, gwiazdy, fikołki.
0: Fajnie, czyli to jest takie połączenie trochę tańca i takich ćwiczeń gimnastycznych.
1: Jeszcze nawet zawody.
0: Na zawody jeździsz. I co na takich zawodach pokazujesz?
1: Piosenki, jadanie w tańce.
0: Rozumiem, czyli to jest jednak też trochę taniec.
1: Tak.
0: A przy jakiej piosence teraz tańczysz? Do jakiej piosenki masz układ?
1: Zjemy kasę.
0: Rozumiem. Czyli też jest pewnie taka dosyć szybka ta piosenka.
1: Tak, minuta.
0: No właśnie. Czyli przez minutę musisz zaprezentować swoje umiejętności, możliwości. No i wtedy pewnie są zawody, kto najlepiej się zaprezentuje. Udało ci się kiedyś może jakiś medal dostać?
1: Tak.
0: Tak. Czyli pewnie wkrótce może będziesz miała taką kolekcję medali. Będziesz mogła się pochwalić, na ilu to różnych konkursach i zawodach byłaś. Fantastycznie. Bardzo podziwiam tych wszystkich, którzy tak intensywnie ćwiczą, bo dzięki temu na pewno poprawia się wasza umiejętność i tańca, i gimnastyki. Jesteście w ogóle tacy pewnie dużo bardziej wyćwiczeni niż reszta, co?
1: No tak.
0: A powiedz, czy umiesz zrobić szpagat?
1: Tak.
0: Niesamowite, ja nie umiem. A długo trzeba ćwiczyć taki szpagat?
1: No, 50 razy na pewno.
0: Z 50 razy, no właśnie.
1: Albo więcej.
0: No właśnie, jeżeli się ktoś nie przełamie na pół. Słyszałam, że dzieciom trochę łatwiej wychodzą te szpagaty, bo wy macie takie trochę bardziej elastyczne to ciało, a nam, starym ludziom, to już trochę tak trudniej to wychodzi. No ale
1: no,
0: warto spróbować.
1: Nie chodzę na gimnastykę.
0: No właśnie, no właśnie. To jest chyba ten problem. A gwiazda jak ci wychodzi?
1: Dobrze, prosto i wyraźnie.
0: No prosto i wyraźnie. Pewnie jeszcze świecąco.
1: No.
0: No tak myślałam. No to w takim razie trzymam kciuki, żebyś teraz wygrała jak najwięcej tych różnych pokazów i zawodów i żebyś mogła jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. A jaką piosenkę chciałabyś usłyszeć?
1: Bohatera.
0: Bohatera, czyli piosenkę, którą śpiewa zespół Małe TGD.
1: Tak.
0: Dokładnie. Lubisz tę piosenkę, pewnie znasz ją też na pamięć.
1: Tak.
0: No tak myślałam. Czyli co, śpiewamy teraz razem?
1: Tak.
0: Ja sobie zaraz znajdę jakiś tekst i też będę śpiewać razem z wami. No dobrze, to w takim razie już teraz Małe TGD, ale jeszcze może jakieś pozdrowienia na antenie?
1: Tak. Pozdrawiam rodziców, dziadków, Małe TGD, siostry Weronika i Kaspra i... Moje wszystkie koleżanki i ja też was pozdrawiam.
0: Piękne pozdrowienia. W takim razie ja również ciebie pozdrawiam. I już teraz specjalnie dla ciebie Bohater od Małego TGD. Fajnie, że ich pozdrowiłaś. To może jeszcze bardziej się postarają i piękniej zaśpiewają dla nas. No to już, zaczynamy.

40 minut po godzinie 18, a to oznacza, że zostało nam tylko 20 minut naszego rodzinnego koncertu życzeń. A to oznacza, że teraz będzie ostatnia piosenka, którą możecie wybrać do naszej dzisiejszej audycji. Czyli już teraz możecie sobie wybrać ten tytuł albo wykonawcę. 22 645 2055 pod ten numer zadzwonić. No i wtedy usłyszymy ostatnią piosenkę z waszego wyboru. No ciekawa jestem, co to będzie za piosenka, także już teraz czekam na ostatniego słuchacza, który się do nas dodzwoni i przekaże nam swoją propozycję muzyczną oraz pozdrowienia. Czekam na wasze telefony.

0: No i kolejny słuchacz, ostatni dzisiaj, się do nas dodzwonił. Witamy serdecznie Kubę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo, Kubusiu. Pewnie samochodem teraz gdzieś jedziesz.
1: Nie jadę, stoję.
0: Stoisz w korku czy na przystanku?
1: Nie. Na przystanku.
0: Czyli teraz macie chwilę przerwy na rozmowę. No to fantastycznie się składa. Możemy teraz chwilę porozmawiać. Powiedz, co tam ciekawego u ciebie słychać, Kubusiu?
1: Byłem na judo.
0: Na judo, czyli wracacie teraz z zajęć judo.
1: Nie, po brata teraz.
0: A, po brata, czyli zbieracie rodzinkę do kompletu, żeby już wieczorem razem spędzić ten czas. A brat gdzie jest?
1: Na judo.
0: Na judo, czyli ty byłeś na judo i brat jest na judo. Macie jakieś pasy? Takie kolorowe pasy, bo to chyba jest bardzo ważne, kiedy się trenuje judo.
1: Biało-żółty.
0: Biało-żółty. Co oznacza taki pas?
1: Drugi stopień.
0: No to w takim razie już nie jesteś takim nowicjuszem, już coś tam potrafisz. Czy masz jakieś takie specjalne umiejętności, które dzięki judo posiadłeś?
1: Fikołki,
0: czyli potrafisz tak się poprawnie przewinąć, tak, żeby nie skręcić sobie karku, bo to słyszałam, że jest duża umiejętność zrobić dobry przewrót, czyli ten fikołek, tak?
1: Do tyłu jeszcze nie umiem.
0: Nie umiesz, ale się uczysz.
1: Tak.
0: A czego jeszcze uczycie się na judo?
1: Padu.
0: O właśnie, to jest bardzo ważne, bo my bardzo często nie potrafimy upadać. No głupio byłoby trochę uczyć się upadania, ale no właśnie, na judo uczymy się tego tak, aby nic nas nie bolało, albo przynajmniej trochę mniej nas bolało, no i żeby nic sobie nie zrobić, tak? Czyli czasami jakieś pewnie siniaki się pojawiają, no ale jesteś cały i zdrowy mimo wszystko. No właśnie, tak myślałam. Bardzo fajny sport to judo. Może też kiedyś spróbuję. Polecasz pewnie?
1: Tak.
0: No dobrze, to w takim razie może kiedyś się właśnie wybiorę na taką lekcję i sprawdzę, jak to wygląda. A tymczasem powiedz, jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć na naszej antenie?
1: Kulfon, co z ciebie wyrośnie.
0: No właśnie, legendarna piosenka w wykonaniu Kulfona i Moniki. Czy ty jeszcze pamiętasz te dwa stworki? Pamiętasz, jak one wyglądały?
1: Nie.
0: Nie pamiętasz. Monika, to kto to był? Jakaś sarenka? Mrówka?
1: Żaba.
0: Żaba, no właśnie, Monika była żabą, a Kulfon? Kto to był Kulfon?
1: Taki dziwny stworek.
0: Taki dziwny stworek z wielkim nohalem i dlatego nazywa się Kulfon. No ja pamiętam bardzo dobrze Kulfona i Monikę i bardzo lubiłam, kiedy ze sobą rozmawiają. No a Kulfon, co z ciebie wyrośnie, to oczywiście jedna z ich najbardziej znanych piosenek, która już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Powiedz, Kubusiu, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Mamy. Tatę, brata, ciocię, wujka, brata ciotecznego, drugiego brata ciotecznego, babcię, dziadka, drugą babcię, drugiego dziadka i całe polskie radio dzieciom i całą ziemię.
0: O! Ziemię też pozdrawiamy w takim razie. No dobrze, no to w takim razie wszystkie pozdrowienia teraz już poleciały do wszechświata, żeby rozeszły się do tych

do których zostały zaadresowane, a już teraz specjalnie dla Ciebie, Kubusiu, i dla Twoich bliskich, bo pewnie oni również pamiętają Kulfona i Monikę. Kulfon, co z Ciebie wyrośnie. Dziękuję Ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Cool Fun, co z ciebie wyrośnie, czyli taką piosenką teraz na razie zakończyliśmy nasze życzeniowe propozycje, a już teraz przed nami muzyka z różnych stron świata. Martyna Sojka przygotowała dla nas taki krótki dźwięk reportażowy, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się, jak brzmią instrumenty i jak wygląda tworzenie muzyki na całym świecie. Myślę, że takie podróże, które dzisiaj pokonywaliśmy, dzięki którym poznawaliśmy różne miejsca na świecie, na pewno są bardzo dobre, bo możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. No a teraz w takim razie dowiedzmy się trochę o tej muzyce z różnych stron świata. Ciekawe, jakie piosenki i jakie instrumenty przygotowała dla nas Martyna Sojka.
1: Muzyczna walizka.
2: Zapraszam Was dzisiaj w niezwykłą podróż. Nie będziemy potrzebować samochodu, samolotu, pociągu, ani nawet plecaka. Naszym środkiem transportu będzie muzyka. Poznajcie dziś trzy niezwykłe instrumenty oraz muzyków, którzy stali się ich prawdziwymi wirtuozami. Gotowi? Zaczynamy! Naszym pierwszym przystankiem będą Indie, które znajdują się w Azji Południowej.

Ten tradycyjny indyjski instrument strunowy, który właśnie usłyszeliście, to sitar. Ma długą szyjkę i bardzo wiele strun. Zatem możemy sobie wyobrazić ten instrument jako bardzo skomplikowaną gitarę. A jednymi z najbardziej znanych instrumentalistów grających właśnie na sitarze są Ravi Shankar oraz jego córka Anushka Shankar.

Tam żegnamy się z tym indyjskim klimatem i wyruszamy w dalszą muzyczną podróż. Lądujemy na zupełnie innym kontynencie, w Afryce Zachodniej. I tutaj czeka na nas instrument, którego naprawdę nie da się przeoczyć, a na pewno nie da się go nie usłyszeć.

To dżembe, wyjątkowy afrykański bęben, na którym trzeba bardzo solidnie grać dłońmi. Może on wydawać zarówno niskie i głębokie dźwięki, jak i wysokie i ostre. A

Prawdziwym mistrzem gry na dżembe był Mamady Keita z Gwinei, który bardzo pomógł spopularyzować ten instrument, ale także tradycję muzyczną

Muzyka łączy się ze śpiewem, tańcem i wspólnym muzykowaniem. Rytm w tamtych rejonach niesamowicie łączy ludzi. Ale nasza podróż jeszcze się nie kończy. Przed nami Ameryka Południowa.

Przed nami roztaczają się góry Andy. Wyobraźcie sobie szerokie doliny, wiatr, który przepływa pomiędzy górskimi szczytami. Gdy już czujemy, że chce nam się żyć, zamykamy oczy i słyszymy... To fletnia pana, instrument złożony z kilku połączonych ze sobą piszczałek o różnej długości. Muzyk dmucha w kolejne rurki, a każda z nich wydaje inny dźwięk. Krótsze piszczałki brzmią wyżej, a dłuższe niżej. Fletnia pana ma bardzo długą tradycję w Ameryce Południowej i często kojarzy się także z Indianami. A jednym z najbardziej znanych muzyków związanych z jej brzmieniem był Unia Ramos, argentyński wirtuoz, który popularyzował muzykę andyjską na świecie.

0: Mam nadzieję, że udowodniłam dzisiaj, że muzyka nie zna granic. Dzięki niej możemy podróżować po całym świecie, nawet nie ruszając się z miejsca. Do usłyszenia.
1: I jak wam się podobały te podróże razem z Martyną Sojką? No właśnie, mnóstwo ciekawych dźwięków można było usłyszeć w tym krótkim materiale, a także w naszej dzisiejszej audycji. Rodzinny koncert życzeń powoli dobiega końca. Bardzo wam dziękuję za tak liczne telefony, dzięki którym mogliśmy mnóstwo fantastycznych przebojów usłyszeć. A tymczasem życzę wam już dobrego wieczoru, bo robi się coraz ciemniej. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieciom.

0: Promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki. W chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Ach, trochę się zmęczyłem, ale tylko trochę.
1: No tak, tak, oczywiście. No tyle było szaleństw. Może się położysz na króciutką drzemkę?
4: Mhm. Ja jeszcze nie chcę spać, ale... Dobra, to jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
1: Mhm, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
1: Oczywiście. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: No, takim czarodziejskim... No co taki chłopiec był, chciał taką dziewczynkę za żonę i o szczeniaczku, czy czarodziejskim szczeniaczku?
1: Szczeniaczku na pewno?
4: Nie, szczupaku. O tym, co tam jego się woła, czy na jego zawołanie.
1: Ach, no tak. Ten, co to...
4: Ten, co był taki sprytny, że nawet od króla.
1: No, bez przesady, taki aż nie był.
4: Ale jakby był jeszcze jakiś...
1: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. A, wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy i możesz mówić.
1: Dawno, dawno temu nad rzeczką, nieopodal jeziora, w maleńkiej chatce.
4: To ten Damian, taki chłopiec, co mu się taka Basia spodobała?
1: No, ten chłopiec sam sobie radził ze wszystkim. Zbudował chatę z piecem w środku, zbierał w lesie jagódki, malinki, jeżyny, łowił rybki, ale nigdy...

0: nie udało mu się złowić szczupaka, o którym przeczytał w takiej książce, jak poślubić księżniczkę. Bardzo mu na tym zależało, bo podobno, kiedy złapało się tego szczupaka, to on spełniał marzenia, czy życzenia, czy jedno, no nie wiadomo tego, ale na pewno trzeba by było go złapać. W tej książce też przeczytał, że dawno, dawno temu była złota rybka, która podobno spełniała życzenia, ale że było to gdzieś bardzo daleko i że już podobno tej rybce skończyły się życzenia, ale że jednak gdzieś w jakiejś rzece czy jeziorze mieszka szczupak, który dalej może spełniać życzenia.
1: To bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
0: Tak sobie pomyślał chłopiec.
1: Ach, jak ja bym chciał go spotkać, tego szczupaka, żeby on mi dopomógł, ale chyba nic z tego.
0: No, tak sobie rozmyślał chłopiec i łowił rybki, ale ze szczupakiem się nie spotkał.
1: On by mi pomógł poznać Basieńkę, która podobno szuka takiego chłopaka, który nie boi się mieszkać w lesie.
0: Halo, misiu, czy ty nie miałeś już mieć zamkniętej buzi i oczu?
1: Ojej, no przepraszam, chciałem ci pomóc.
0: Wystarczy. Podobno szuka chłopaka, który nie boi się sam mieszkać w lesie, który umie zbudować dom i który potrafi zaskakiwać. Tylko jak zapoznać tę Basię? Ona mieszka w największym domu na końcu miasteczka, którego strzegą uzbrojeni zbóje. Ach, zamyślony wziął ze sobą wędkę i poszedł nad jezioro, żeby złowić rybkę na kolację. Nie miał już nic. Miał jakieś okruchy chleba, które zawieruszyły się w kieszeni, zgniótł tę resztkę w kulkę, założył na haczyk i zarzucił wędkę. Zawsze udawało mu się w miarę szybko złowić jakąś rybkę. To chyba dlatego, że mam szczęście, pomyślał, ale nie przyszło mu do głowy, że to wszystko przez piosenki. Bo Damian, siadając z wędką nad brzegiem, cichutko śpiewał piosenki. Ryby zwabione jego pięknym głosem podpływały jak najbliżej powierzchni wody i słuchały. No i przy tym zawsze któraś tam przypadkiem zaczepiała się o haczyk. Damian wyciągał rybę, przestawał śpiewać, pozostałe odpływały i znów nad wodą zapadała cisza. Ale nie tym razem. Szczupak, ten, o którym Damian przeczytał w książce, przepływał niedaleko i usłyszał śpiew chłopca. Podpłynął blisko, blisko, blisko i zaczepił się o haczyk. No i było już za późno. Damian szarpnął wędką i szczupak wyskoczył ponad wodę. Szarpał się i miotał. Nie dał się tak łatwo wyciągnąć. Wyrywał się. Tak się nie chciał dać złapać. Damianowi aż oczy otworzyły się z radości. Czy to ty jesteś ten szczupak spełniający życzenia? Szczupak nawet nie otworzył pyszka. Myśli sobie, nie, będę udawać zwykłego szczupaka. Znaczy, nie otworzyłby pyszka, gdyby nie haczyk, który mu przeszkadzał.
1: Jeśli obiecasz spełnić moje życzenia, to wyciągnę haczyk i wypuszczę cię do jeziora.
2: No dobrze, obiecuję, tylko mnie uwolnij, prosił chłopca.
1: To pomóż mi się spotkać z piękną Basią, zdobyć jej serce, aby została moją żoną.
2: Hola, hola!
0: Aż zakrzyknął szczupak.
2: To są aż trzy życzenia. Nie ma mowy, obiecałem ci jedno, ale dobrze się zastanów. Jakie? No bo żebyś nie zmarnował, przemyśl to i dziś o zachodzie słońca przyjdź nad jezioro i wrzuć do wody moją łuskę. O, nie, zaraz ci dam.
0: Pstryknął łuską i skoczył do wody. Damian schował łuskę, zawinął ją w chusteczkę, wrócił do domu i zaczął się zastanawiać nad słowami szczupaka. Odkąd ujrzał Basieńkę, to nie potrafił już o niczym innym myśleć. Trudno było mu nawet robić cokolwiek. Kiedy zasypiał, widział jej uśmiechniętą buzię.
1: No muszę... Jakoś muszę się jej spodobać, ale żeby została moją żoną, to... No to powinna mnie choć trochę polubić. A żeby mnie polubić, to musi mnie spotkać.
0: Aha, czyli już wiem, o co mam poprosić szczupaka. I spokojny... Przypomniał sobie, że... Zaraz, złapał i wypuścił szczupaka, a przecież poszedł z wędką, żeby coś zjeść. No tak mu głośno burczało w brzuchu, że aż śpiące w norce myszy się wystraszyły i schowały się jak najgłębiej.
1: Ojej, no tak mi kiszki marsza grają. No nie zasnę, nie wytrzymam, jestem głodny.
0: Złapał wędkę i poszedł nad jezioro. Ale ostatnia kulka z chleba zginęła w żołądku szczupaka, nie miał czego założyć na haczyk. Może jakaś rybka złowi się bez przynęty, pomyślał. I już chciał zarzucić wędkę, kiedy przypomniał sobie o łusce, którą dostał od szczupaka. Pięknie błyszczał.

stała w promieniach zachodzącego słońca. No to może będzie to dobry pomysł. Podobno ryby lubią, kiedy coś się błyszczy. Założył, wrzucił do wody i jak zawsze zaczął śpiewać. W tej piosence słychać było tęsknotę zaraz zobaczoną dziewczyną, radość z pięknego zachodu słońca nad jeziorem. Przymknął oczy i śpiewał, śpiewał, coraz piękniej i coraz głośniej. Zapomniał o rybach, o kolacji, tylko śpiewał i śpiewał. Nie wiedział, że tego wieczora jego wymarzona Basieńka wybrała się na wycieczkę łódką po jeziorze. Umęczona machaniem wiosłami chciała już wracać, kiedy usłyszała śpiew Damiana. Nigdy dotąd nie słyszała tak pięknej piosenki, ani tak cudownego głosu. Nie widziała, kim jest śpiewak. Nie widziała, ale tak jej się spodobała piosenka, którą słyszała, że postanowiła zobaczyć go i poznać. A kiedy usłyszała, że chłopiec śpiewa o raz zobaczonej piękności, która miała na imię Basieńka, to aż otworzyła buzię w uśmiechu. Chwyciła za wiosła i coraz szybciej zbliżała się do tego brzegu, na którym Damian z zamkniętymi oczami śpiewał o wymarzonej dziewczynie. Kiedy wreszcie dziób łódki zaszorował na piasku, Damian wystraszony przerwał śpiewanie, otworzył oczy i już nie mógł ich zamknąć, bo zobaczył swoją wymarzoną, wyśnioną, najpiękniejszą na świecie dziewczynę. Basieńka z uśmiechem potknęła się o burtę łódki i pewnie przewróciłaby się, gdyby Damian nie złapał jej w ramiona. Spojrzeli sobie w oczy i zakochali się od pierwszego wejrzenia. Chłopcu nie zamykała się buzia, pytał i pytał, ale jak to? Skąd wiedziałaś? Czy zawsze pływasz wieczorem po jeziorze? Uspokajała go coraz bardziej uśmiechnięta Basia. Ale Damian miał jeszcze jedno, najważniejsze pytanie. Czy zgodzisz się zostać moją żoną? Dziewczyna tylko się uśmiechnęła i pocałowała Damiana. Słońce schowało się za horyzont i jeszcze tylko łuna czerwieniła się na zachodzie. Zakochani nie zauważyli wynurzonego pyszczka szczupaka, który cichutko wypowiedział zaklęcie. Na szczupaka zawołanie, niech się wola chłopca stanie. I uśmiechnięty, hop, wskoczył do wody. Wypuszczając bąbelki, zanurzył się, bo był już senny i miał ochotę na drzemkę. Podobnie jak miś Michaś i Basia i Damian, a wy, pasołyki? Zamknijcie już oczy i we śnie postarajcie się zobaczyć maleńką chatkę nad jeziorem. Może Basieńkę i Damiana, a może też zaczarowanego szczupaka? A może ja się zdrzemnę? No dobrze, dobrze. Nic już nie mówię, żeby was nie obudzić. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudem.

a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

Sandra Gałązka, Rosa, część szósta, Stara Szkoła. Czyta Patryk Bartoszewski. Zbliżał się nowy rok szkolny. Rosa miała iść do zerówki, okres przejściowy między przedszkolem a prawdziwą szkołą. Liście na drzewach, choć w teorii były jeszcze wakacje, powoli schły i spadały na skoszone trawniki. Wielki kasztanowiec dumnie prężył swoje owoce, które już przygotowywały się do skoku na ziemię, by dzieci mogły je zebrać i stworzyć z nich kasztanowe ludziki. Rosa czuła ekscytację na myśl o tym nowym etapie. W końcu to zerówka. Dziś był ten dzień, w którym razem z babcią Nel miały iść na zakupy. Kredki, piórnik, ołówki, farby, zeszyty, książki i to najważniejsze, co pomieści te wszystkie przybory, czyli plecak. Rosa wiedziała, jaki powinien być. Minimum dwie dodatkowe kieszonki. Jedna na drugie śniadanie, druga, to dopiero otrzyma w kolejnym roku, na legitymację. To jest dopiero coś. Legitymacja ze swoim zdjęciem. Plecak powinien być też w jej ulubionym żółtym kolorze. Zjadła wspólnie z babcią śniadanie, czyli racuchy z jabłkiem, polane jogurtem z miodem i kilka orzechów. Jak się tam czuje moja prawie dorosła wnuczka? Zapytała babcia Nela, stojąc przy witrynie z naczyniami, gdzie chowała przed kurzem piękne białe talerze z ręcznie malowanymi kwiatami bzu. Pamiętam, jakby to było zaledwie przed chwilą, jak sama szłam po raz pierwszy do szkoły. Nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, jak to będzie. Babciu, opowiedz mi, jak to było w twojej szkole. Zamyśliła się babcia. Wiesz, to było bardzo wiele lat temu. Myślę, że moja opowieść może znacząco się różnić od tego, jak aktualnie wygląda pierwsza klasa. Teraz to już musisz mi wszystko opowiedzieć. Bardzo proszę. Powiedziała Rosa i obracając się na krześle w stronę babci, kucnęła na nim i złożyła ręce i słodko się uśmiechnęła. O, chyba nie mam innej możliwości. Zaraz odkurzę półkę w swojej głowie, na której znajdują się wspomnienia z napisem szkoła. Zaparzę tylko nam herbatę. Zalała liściastą herbatę wrzącą wodą i usiadła na ławie w kuchni. Pierwszy dzień szkoły to było dla mnie ogromne wydarzenie. Był to mój pierwszy kontakt z taką instytucją oświaty. Przedszkola już istniały, ale moja mama, a twoja prababcia mnie do niego nie wysłała. Dlatego do 1 września wiele, wiele lat temu szykowałam się już kilka dni wcześniej. Tamto lato było wyjątkowo upalne. Nawet początek września powitał nas ciągle wysoką temperaturą, a ja ostatnie dni wakacji spędziłam na temperowaniu swoich ołówków i podpisywaniu zeszytów swoim imieniem i nazwiskiem. W dniu poprzedzającym zakupy do szkoły nie mogłam spać całą noc. Na rynek poszłam okropnie niewyspana, ale wewnętrzna energia pchała mnie do działania. Kupiłam tam najprawdziwszy tornister i potrzebne do szkoły ubranie. Wtedy do szkoły chodziło się w specjalnym ubiorze, takim mundurku, ale o tym zaraz opowiem. Wieczorem przed pierwszym dniem dostałam od swojego taty piórnik. Ale nie był to byle jaki piórnik. Był to piórnik drewniany i to dwupiętrowy. Miałam taki jako jedyna w klasie.

Nastąpił w końcu ten dzień 1 września. Na podwórku przed szkołą zbierało się dużo dzieci, rodziców i nauczycieli. Moja mama musiała już iść do pracy, więc zdała mi buziaka i pognała do swojej mleczarni. Pomachałam jej na pożegnanie i odwróciłam się w kierunku podwórka. Widziałam morze białych kołnierzyków, fartuszków i białych podkolanówek. Tak właśnie wyglądał strój ucznia. Nie mogłam znaleźć swojej klasy. Powoli wpadając w rozpacz, podeszłam do siedzącego na ławce starszego, siwego pana, ubranego w granatowy kombinezon. Przepraszam pana, czy może mi pan wskazać, gdzie znajdę klasę 1A? Może mogę, może nie mogę. Zagryzając kawałek trawy, powiedział pan. Jak się nazywasz? Nela Pedel, proszę pana. Pedel, powiadasz. Jego oczy rozbłysły z rozbawienia, zamyślił się i zaczął przeżuwać następny kawałek trawy i wskazał stronę, w którą mam się udać. Tam jest twoja klasa, Nelu Pedel. Zastanawiając się, co tak go rozbawiło w moim nazwisku, udałam się w stronę klasy. Szkoła okazała się cudownym doświadczeniem. Uczyłam się z elementarza, pisałam atramentem i stalówką, ale gdy powstał wielki kleks w zeszycie, to wpadłam w rozpacz, bo lubiłam schludnie prowadzić swoje notatki. W moim pięknym dwupiętrowym piórniku miałam tylko ołówek, gumkę, ostrzałkę, klej i kredki świecowe. Na początku października zrobiło się już bardzo zimno. Wtedy nie było grzejników, w każdej sali stał piec kaflowy. Tego dnia na apelu dyrektor szkoły poprosił na środek woźnego szkoły, żeby podziękować mu za wstawanie bardzo wcześnie rano i grzanie w piecach, byśmy nie zmarzli. Wtedy właśnie dowiedziałam się, że to ten pan, który pomógł mi pierwszego dnia na podwórku znaleźć klasę. Wieczorem zapytałam się mamy, dlaczego jak przedstawiłam się panu woźnemu, to spojrzał na mnie milej i mi pomógł, a mama powiedziała: Pedel, nasze nazwisko oznacza to samo, co jego zawód. Dawniej się tak mówiło na woźnego. A poza tym, dlaczego miałby nie pomóc takiej uroczej dziewczynce z dwoma kucykami, wstążkami na głowie? Pan woźny już do końca szkoły był mi trochę bardziej przychylny. Podrzucał dodatkowe kartoniki z mlekiem albo nie łapał za tornister, gdy pędziłam jak wiatr przez szkolne korytarze. Babcia spojrzała na swoją wnuczkę z uśmiechem. Rozalia była do niej bardzo podobna. Ale to było ciekawe. Czułam, jakbym się cofnęła w czasie. Oczy Rosy się rozświetliły z kłębiących się w niej emocji. A zrobisz mi też takie kucyki na pierwszy dzień szkoły? Takie same jak ty miałaś, z białymi wstążkami. Oczywiście, możemy dziś nawet zrobić próbę. Próbę generalną przed pierwszym dniem szkoły. Wystrojona Rosa w kucyki i wstążki ruszyła wraz z babcią na szkolne zakupy. Czuła zapach zeszytów i książek, który będzie się jej śnił jeszcze przez wiele, wiele nocy. Wymarzony żółty plecak, który znalazła jej babcia na straganie na rynku. Kupiły też wszelkie potrzebne kredki, farby, pędzle i ołówki. W progu wejścia do domu Rosa wykrzyknęła: Babciu, nie mam piórnika. Rozpacz zaczęła malować się na jej twarzy. A to miała być niespodzianka. Ja mam dla ciebie piórnik. Babcia Nela wręczyła Rosie pięknie, własnoręcznie wyhaftowany w kolorowe kwiatki i listki piórnik. Babciu, on jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Tak samo jak twój drewniany piórnik. Szczęśliwa Rosa wpadła w ramiona babci, przytulając ją mocno. Tak, ale na pewno jednak trochę lżejszy, dodała babcia i obie zaczęły się śmiać.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Tercioni. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu N97. A dzisiaj ze mną w studiu gość, ekspert do spraw leczenia niepłodności, dr Jarosław Kaczyński z kliniki InVimed Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, witam państwa.
0: Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o endometriozie. Jest to choroba od kilku lat coraz bardziej popularna medialnie, no ale właśnie, wydaje mi się, że przez lata pewnie występowała, jak się domyślam, ale nie w przestrzeni takiej świadomości społecznej. Dlaczego od niedawna dopiero mówi się o endometriozie?
1: Znaczy, no może to nie jest tak, że ta choroba jest od niedawna. Ona jest od zawsze, a można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest stara jak świat. My nie mamy żadnych podań z, nie wiem, z okresu starożytnego Egiptu czy też Sumeru, ale trzeba pamiętać o tym, że pierwsze próby wyjaśnienia, na czym polega ta choroba, już są z XIX wieku. No więc skoro w XIX wieku lekarze się zastanawiali, co się dzieje, że choroby takie są i cierpią z tego powodu kobiety, musiało już oznaczać, że jest to choroba powszechna. To, że my się zajmujemy tym ostatnio z takim dużą intensywnością, wynika z faktu, że do dnia dzisiejszego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na czym polega ta choroba, w jaki sposób do niej dochodzi. Natomiast my widzimy tylko spustoszenie, jaka ta choroba powoduje w organizmie kobiety. To nie chodzi tylko o to, że zawęzimy rozmowę do prokreacji i wpływu endometriozy na rozród człowieka. To jest choroba, która zabiera kobietom normalne życie. Niejednokrotnie doprowadza do zaburzeń psychicznych, uniemożliwia pracę, funkcjonowanie w życiu zawodowym i rodzinnym.
0: To zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, czym właściwie jest ta choroba, na czym ona polega.
1: Znaczy, żeby wyjaśnić chorobę, trzeba trochę powiedzieć o fizjologii człowieka, tak? Czyli kobieta, jeżeli rozmawiamy o narządzie rodnym, to większość ze słuchaczy, mam nadzieję, że wszyscy, wiedzą o tym, że kobieta posiada macicę. W obrębie macicy jest coś, co nazywamy błoną śluzową, wyścierającą jamę macicy z punktu widzenia medycznego endometrium, ale to jest błona śluzowa. Ona ma pewną określoną funkcję. Tą funkcją jest przygotowanie jamy macicy do przyjęcia zarodka, czyli zapłodnionej komórki jajowej. Jeżeli w danym miesiącu, czyli w dniu dzisiejszym, styczniu, jakaś kobieta nie zachodzi w ciążę z różnych powodów, no to ta błona śluzowa ulega złuszczeniu, niszczy się, żeby odtworzyć w kolejnym cyklu warunki do przyjęcia zarodka. Czyli za każdym razem, jeżeli nie mam ciąży, błona śluzowa się złuszcza, odtwarza, złuszcza i ten proces trwa. Jeżeli jama macicy u zdrowej kobiety ma ujście poprzez kanał szyjki pochwę na zewnątrz, to ta wynaczyniona krew, złuszczona błona śluzowa, wydostaje się na zewnątrz i de facto nic się nie dzieje. Jeżeli rozmawiamy o endometriozie, czyli występowanie komórek endometrium poza

0: za jamą macicy, no to te komórki znajdują się w przestrzeni, gdzie nie ma ujścia. Więc pod wpływem zmian hormonalnych, bo ona się zobaczy, nieprawidłowa lokalizacja komórek poza jamą macicy, te komórki rosną, złuszczają się, ale krew nie odpływa. Ta torbiel cały czas się powiększa, rośnie. To ogniska endometriozy mogą być nie tylko w obrębie miednicy mniejszej, co nam się wydaje, że jest typowe, no, że może być ogniska endometriozy na aparacie więzadłowym, w obrębie jajników, na utrzewnej, ale my znamy sytuacje kliniczne, kiedy ogniska endometriozy są poza obrębem jamy macicy. Można je spotkać w klatce piersiowej, w centralnym układzie nerwowym, a nawet w gałce ocznej. Opisano sytuację, że endometrioza występuje u kobiet po okresie menopauzy, a wydawałoby się, że jest to choroba ewidentnie związana z okresem rozrodu, a więc funkcją hormonalną jajniku. Opisano endometriozę u mężczyzn. No więc to nie jest tak, że endometrioza to jest choroba kobieca. Endometrioza jest złożonym procesem, do dziś nie ustalono etiologii jednoznacznie, do jaki sposób do niej dochodzi. Wiemy, że ta choroba ma kilka cech, występuje rodzinnie, a więc bez wątpienia jest to czynnik genetyczny, no bo jest zauważono, że częściej występuje u kobiet w jednej rodzinie, jeżeli mama ma endometriozę, córki prawdopodobnie też. Ostatnia, najbardziej popularna teoria, chociaż wcale nie jest powiedziane, że ostatnia i za kilka lat może poznamy kolejną, mówi o tym, że jeżeli dojdzie do mutacji pewnych określonych genów odpowiedzialnych za budowę macicy, w tym jamę macicy i błonę śluzową, jeżeli przeprowadzimy mutacje w obrębie tych genów, to komórki macierzyste są w stanie przekształcić się w komórki endometrioidalne, czyli są w stanie stworzyć ogniska endometriozy w całym organizmie. Ta teoria tłumaczy, dlaczego właśnie występuje endometrioza u kobiet w okresie pomenopauzalnym, czemu jest w płucach, czemu jest u mężczyzn, bo jest to efekt mutacji genetycznej, która zachodzi pod wpływem czynników zewnętrznych, jeżeli mam ku temu predyspozycję.
1: Te informacje są dla mnie dużą nowością i dziękuję, że pan doktor się z nami podzielił. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na kobietach i rozmawiali tak w kontekście korelacji endometriozy z niepłodnością, ponieważ spotykamy się w podcaście N97. Chciałam zapytać, jakiego procenta kobiet leczących się na niepłodność dotyczy endometrioza? Jak często występuje to połączenie niepłodności i endometriozy?
0: Jest to jeden z najczęstszych powodów problemów prokreacyjnych u kobiet. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli rozmawiamy o niepłodności, no to rozmawiamy o problemach pary, nie tylko kobiety, mężczyzny. Mężczyzna ma swoje problemy, kobieta ma swoje. Natomiast jeżeli zawęzimy rozmowę tylko do kobiet, to uważa się, że 40% pacjentek przychodzących do naszych gabinetów to są kobiety z endometriozą. Czy ja rozpoznaję tę endometriozę, czy nie rozpoznaję, to jest inna sytuacja, ale blisko połowa naszych pacjentek to kobiety cierpiące z powodu endometriozy. Wpływ endometriozy na rozwój człowieka jest wieloraki, na wielu płaszczyznach. Nie można tego zawęzić tylko do jednej sytuacji, negatywnego wpływu na jakość komórki jajowej. Endometrioza uszkadza plemniki, no bo przecież to nie jest tak, że wszystkie kobiety z endometriozą to są pacjentki, które są matkami w programach zapłodnienia pozaustrojowego. Kobiety z endometriozą mają szansę na spontaniczną ciążę, ale jest to wielokrotnie mniejszy odsetek niż u kobiet bez endometriozy. Jeżeli posłużymy się statystyką, no to pacjentka, która w 20 roku życia, zdrowa kobieta w danym cyklu, znowu w styczniu, ma szansę na ciążę, to takich kobiet to jest 20%. W przypadku kobiet cierpiących z endometriozą 2%, to jest 10 razy mniej. Czyli pacjentki bez endometriozy o wiele szybciej będą matkami niż te, które są z endometriozą. Więc poza negatywnym wpływem, my to zapewne w trakcie dyskusji rozwiniemy, co to oznacza, ale poza negatywnym wpływem na komórkę jajową jest negatywny wpływ na plemnik. Jeżeli nawet ten plemnik połączy się z komórką i powstanie zarodek, to endometrioza uszkadza rozwój zarodka. Jeżeli nawet ten zarodek przetrwa, no to musi się zaimplantować, czyli zagnieździć w obrębie błony śluzowej jamy macicy, co jest kolejnym wielkim problemem. I to nie chodzi o to, że endometrioza nacieka nam w obrębie błony śluzowej jamy macicy i uszkadza rozwój przyszłego łożyska. Bardziej chodzi o to, że endometrioza w swoim mechanizmie wytwarzania nadmiernego stężenia estradiolu powoduje, że błona śluzowa nie odpowiada na zarodek. To

0: Można powiedzieć, że powstanie ciąży to jak rzucenie ziarna na czarnoziem przez rolnika. My wiemy, że zarodek, żeby się zaimplantował, wysyła sygnały. To są fragmenty materiału genetycznego, na które endometrium odpowiada, a w zasadzie odpowiadają komórki zawarte w endometrium i my wiemy, że implantacja jest procesem aktywnym. Czyli endometrium w aktywny sposób wyłapuje zarodek, jeżeli ten zarodek jest zdrowy, jeżeli wydziela odpowiednie sygnały, ale żeby ten proces zaistniał, są potrzebne pewne białka. Pewne białka, które odpowiadają za to, że zarodek, mówiąc prostym językiem, przyklei się do endometrium. No i my tych białek nie mamy, albo mamy je w ograniczonej ilości, a pewne receptory są wręcz blokowane w procesie chorobowym, jakim jest endometrioza. Dlatego na dzień dzisiejszy, co też trochę pewnie wyprzedzam naszą rozmowę, na dzień dzisiejszy utartym sposobem postępowania u pacjentek leczonych w programach zapłodnienia pozaostrojowego z endometriozą i adenomiozą, to jest transfer zarodka w cyklach kontrolowanych farmakologicznie.
1: Rozmawiamy na razie o tej przestrzeni już zagnieżdżenia zarodka, czy to będzie ciąża spontaniczna, czy właśnie metoda zapłodnienia pozaustrojowego, ale może też być tak, że te ogniska endometriozy będą występowały na narządach, które w taki sposób, że uniemożliwią w ogóle dojście do zapłodnienia, prawda?
0: Może powinniśmy zacząć rozmowę w ten sposób, że przychodzi pacjentka do doktora i mówi: doktorze, nie jestem w ciąży, a chcę być. No i trzeba zacząć cały proces diagnostyczny. Najczęstszym narzędziem, najłatwiejszym, najtańszym, najprostszym jest diagnostyka ultrasonograficzna. Oczywiście pomijam fakt, że badamy rezerwę jajnikową, sprawdzamy, czy partner ma plemniki, no bo przecież w ogóle może ich nie mieć. To jest inny aspekt. Załóżmy, że te rzeczy pomijamy, badamy w ultrasonografii, jak wygląda obraz narządu rodnego. Cechy endometriozy i obecności komórek endometrium w obrębie mięśnia macicy, czyli adenomiozy, doskonale widać. Opracowano wiele technologii, wiele klasyfikacji, która pozwala nam opisać stopień zaawansowania obecności endometriozy w obrębie aparatu więzadłowego, w obrębie jajnika i jelita grubego, w obrębie pochwy, przy macicy. To wszystko opisano i sklasyfikowano, w jaki sposób opisać stopień zaawansowania, i to widać. Jeżeli mamy problemy, albo inaczej, jeżeli pacjentki mają bardzo zaawansowaną endometriozę, wiemy, że będą operowane, niejednokrotnie operator zaleca rezonans magnetyczny, bo on musi wiedzieć przed operacją, z czym się zmierzy. Niejednokrotnie te operacje są bardzo radykalne, polegające na usunięciu fragmenta jelita, na wycięciu przepony, bądź tych innych rzeczy, gdzie endometrioza jest w sposób niewłaściwy lokalizowana. Jeżeli jest lokalizowana na ścianie pęcherza, po prostu ten fragment pęcherza trzeba usunąć. Więc tego typu operacje mogą być bardzo radykalne. Trzeba się do nich dobrze przygotować przed operacją, żeby się operator nie czuł zaskoczony. Wtedy posiłkujemy się rezonansem. Ale to są skrajne sytuacje. Jeżeli pacjentka przychodzi do swojego ukochanego doktora, ginekologa, który leczy ją od lat, badanie ultrasonograficzne w zupełności wystarcza. Wtedy możemy opisać, gdzie endometrioza jest zlokalizowana, i możemy ustalić plan postępowania z pacjentką. Nie każdą pacjentkę operujemy. Zdecydowana większość pacjentek jest do postępowania zachowawczego, czyli farmakologicznego. No i teraz trzeba postawić pytanie pacjentce, jakie są jej plany prokreacyjne. Trzeba pamiętać o tym, że nasze społeczeństwo się zmienia, tak jak społeczeństwo na całym świecie. Nie wszystkie kobiety, które zgłaszają się do ginekologa, już w tym momencie chcą być matkami. Ale jeżeli ja dzisiaj widzę u pacjentki problemy z obecnością endometriozą i wiem, co to oznacza w przyszłości, czyli utrata rezerwy jajnikowej i brak szansy na dziecko z własnych oocytów, no to takie pacjentki powinny być poinformowane o tym, że trzeba zabezpieczyć komórki jajowe już dziś, teraz, mimo że dzisiaj ta pacjentka nie myśli o tym, żeby być matką. Mało tego, może dzisiaj nawet nie mieć partnera, z którym chciałaby być matką. Ale to tak na dobrą sprawę z punktu widzenia jej możliwości prokreacyjnych nie ma znaczenia. Z punktu widzenia możliwości prokreacyjnych trzeba zabezpieczyć te kobiety. No i bardzo dobrze, że na ten temat rozmawiamy dziś, no bo chodzi o to, żebyśmy mieli dzieci, bo ich jest coraz mniej. To jest problem ogólnoświatowy, że rozród niestety spada na łeb, na szyję i to wcale nie chodzi o to, że kobiety odraczają.

0: mają w czasie chęć posiadania dzieci.
1: To wróćmy jeszcze do tego fragmentu wypowiedzi na temat samej diagnostyki, bo z tego, co mówi pan doktor, no to lekarze powinni mieć narzędzia, wiedzę, umiejętności do tego, żeby tę chorobę rozpoznać. Ale tak jak rozmawiam z kobietami, dziewczynami, które przychodzą do podcastu, opowiadają o swojej historii leczenia niepłodności. Bardzo często ona się łączy właśnie z endometriozą. Opowiadają, że diagnostyka zajęła 10 lat, 14 lat, 7 lat. Statystyki też mówią, że to trwa chyba od 6 do 10 lat, o ile się nie mylę w Polsce. Proszę mnie poprawić, jeśli tutaj mówię coś niezgodnego z prawdą. To gdzie jest ten, na czym polega ten problem z diagnozą, skoro ta choroba ma swoje początki już w XIX wieku, lekarze ją znają, wiadomo jak sprawdzić, czy występuje, czy nie, to dlaczego to tak długo trwa?
0: To wynika z faktu, że dotychczas uważaliśmy i wielu lekarzy tak uważa, że trzeba rozpoznać endometriozę w laparoskopii, czyli muszę pacjentkę zoperować. Ale nie ma kraju na świecie tak bogatego, żeby wszystkie pacjentki diagnozować w sposób operacyjny. No, proszę pamiętać o tym, że jeżeli pani przyszła dzisiaj do ginekologa i zbadam panią w ultrasonografii, no to koszty tej procedury to jest prąd, bo aparat USG jest podłączony, żel, który wykorzystuje zakup aparatu USG, no i osłonka, czyli gumka, którą zakładam na sondę ultrasonograficzną i to są koszty, które ponosimy. Jeżeli chcę panią zoperować, no to w zależności, gdzie panią operuje, to koszt rozpoczęcia pracy sali operacyjnej liczymy w tysiącach złotych. Więc operacja jako sposób diagnostyki jest niezmiernie drogi i wręcz nieosiągalny, dlatego ten czas oczekiwania na operację jest tak długi. Tak jak pani powiedziała, jest to w naszym kraju średnio 9 lat, ale to nie ma większego znaczenia. Wszyscy na świecie widzą, że jest ten problem, więc opracowano techniki obrazowania ultrasonografii. Trzeba się po prostu nauczyć tego, jak patrzeć w USG, żeby widzieć ogniska endometriozy, które nie zawsze są wielkości 10 cm. Czasami rozmawiamy o zmianach wielkości 10 mm. Ale jeżeli doktor wie, gdzie szukać, widzi symptomy choroby, które są niejednokrotnie bardzo dyskretne. Nazywamy to ogniskami adenomiozy, wyspami adenomiozy, które widać w ultrasonografii, naprowadzają doktora na takie rozpoznanie. Jeżeli znajduje jedną cechę choroby, zapewne znajdę kolejne, jeżeli będę prowadził sondę w pewien określony sposób. Więc z dnia na dzień my tego nie pokonamy, natomiast trzeba mówić o tym, że laparoskopia nie jest sposobem stawiania diagnozy. O wiele łatwiej, szybciej i prościej możemy to zrobić na podstawie ultrasonografii. Stąd wydaje nam się, że endometrioza szaleje w ostatnich latach. Ona zapewne cały czas jest na stałym poziomie, natomiast sposób diagnozowania się zmienia, a więc dostępność i sposób stawiania takiej diagnostyki przyspiesza. Natomiast pani poruszyła jeszcze jeden temat. Rozmawiamy o tym, że endometrioza jest rozpoznawana w naszym kraju na podstawie laparoskopii. Co w sytuacji takiej, że świat odszedł i świat napisał, endometrioza jest rozpoznawana na podstawie badania USG. No i teraz mamy leki, które mogę stosować w endometriozie i żeby leki były refundowane, no to są określone pewne cechy, które musi spełnić pacjentka, żeby lek był refundowany. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że leki są refundowane, jeżeli w histopatologii postawiono diagnozę endometrioza. Jak postawimy w histopatologii diagnozę endometrioza, skoro światowe organizacje naukowe mówią, nie operujcie, nie wycinajcie, bo to jest jeszcze większa szkoda dla pacjentki, tylko diagnozujcie obrazowo.
1: Czyli przepisy nie nadążają za wytycznymi światowymi,
0: nie nadążają, tak.
1: Okej. Dobrze, to przynajmniej już wiemy, gdzie jest problem. Czy endometrioza zawsze łączy się z bólem?
0: Nie. Są pacjentki, które mają cechy endometriozy i mówią, że ich nic nie boli. Mówią o tym, że miesiączki są obfite, ale nie bolesne, tak? A w diagnostyce obrazowej widać, że pacjentka ma ewidentne cechy adenomiozy. To są bardzo specyficzne sytuacje. Czasami te bóle są o nieustalonej etiologii, wcale czasami nie wiążemy tego ani z cyklem prokreacyjnym, ani w ogóle z narządem rodnym, bo może być endometrioza zlokalizowana w obrębie moczowodu. Może powodować utrudnienie odpływania moczu z obrębu nerki i wtedy ja będę miał cały czas cechy przewlekłego zapalenia nerek, wodoner

0: zwłaszcza i utrata funkcji nerek na przestrzeni lat, a więcej nic nie będę widział w ultrasonografii. I pacjentka będzie opowiadała, że ona ma problemy nefrologiczne. Będzie chodziła się leczyć do nefrologa. Będzie chodziła leczyć się do chirurga, bo będzie miała krwiomocz. I nie będzie mówiła o tym, że to jest powiązane z cyklem, tylko że będzie miała zaparcia, dyskomfort związany z wypróżnianiem się. To jest bardzo specyficzna choroba, która maskuje wiele innych chorób. I dlatego jest tak trudno stawiać właściwą diagnozę. W nowych rekomendacjach ESHRE, czyli Towarzystwa Naukowego zajmującego się rozrodem człowieka, jest napisane, że diagnozę stawiamy na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjentkę, na podstawie badania fizykalnego, no bo pacjentki z endometriozą mają ograniczoną ruchomość narządu rodnego, są czasami nacieki endometriozy w obrębie pochwy, szyjki, macicy, więc badanie we wzięcznikach pozwala postawić diagnozę, co jest bardzo proste. I dopiero na końcu diagnostyka obrazowa. I te wszystkie trzy elementy teoretycznie powinny się zgodzić, a czasami się nie zgadzają. I wtedy rekomendacja światowa jest to włącz leczenie na zasadzie próby biologicznej. Jeżeli dasz leki na endometriozę i masz poprawę, to znaczy, że potwierdzasz swoje podejrzenia. Możesz postawić diagnozę.
1: Z tego, co czytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, endometrioza łączy się z przewlekłym stanem zapalnym. Bo tak jak rozumiem, nie zawsze nacieki endometriozy muszą się lokalizować w narządach rodnych, ale i tak mogą być niezależną przeszkodą w zajściu w ciążę. Czy właśnie przyczyną jest ten stan zapalny, czy coś jeszcze innego?
0: My wiemy, że endometrioza może łatwo wytłumaczyć pacjentce, jeżeli jest zlokalizowana w obrębie jajnika. Przychodzi pani do mnie do gabinetu i ja mówię, o, proszę panią, ognisko endometriozy 5 cm. Ale co to znaczy w prokreacji? Bardziej chodzi o to, że opisano ponad 100 mechanizmów uszkadzających jakość komórek jajowych, uszkadzających proces prokreacji w endometriozie. Tych mechanizmów jest bardzo wiele, one działają na różnych płaszczyznach, ale porozmawiajmy o tym, co nam chyba najłatwiej jest sobie wyobrazić jako pacjentce, czy też osobom niezwiązanym ze światem medycznym. Krew jest białkiem. To białko pełni swoją określoną funkcję, ale nasz organizm działa w ten sposób, że nic się nie marnuje, tak? Jeżeli w moim organizmie mam białko, którego w danym momencie nie wykorzystam, to mój organizm je strawi, rozłoży na czynniki pierwsze, przebuduje i wykorzysta ponownie. Więc jeżeli jest tak, że jest ognisko endometriozy w obrębie jajnika i wynaczynia się w tym ognisku krew, ona nie może odpłynąć, ona pozostaje w obrębie tego ogniska endometriozy, to krew jako białko zostanie rozłożone i zostanie wchłonięte. No ale krew to jest coś takiego, co ma krwinki czerwone, gdzie jest białko, hemoglobina powiązana z żelazem. Żelazo jest niezbędne w naszym organizmie, ponieważ forma aktywna żelaza jest odpowiedzialna za wymianę gazów, czyli w płucach zabiera tlen, oddaje dwutlenek węgla. Ten tlen oddaje w tkankach, dzięki czemu nasza komórka żyje, produkuje sobie energię, czyli jest proces spalania. Do procesu spalania potrzebny jest tlen. Nośnikiem gazu jest atom żelaza. No więc jeżeli krew się w ognisku endometriozy wynaczyniła, zostało zabrane białko, zostają wolne atomy żelaza. W naszym organizmie nie ma takiej sytuacji fizjologicznie. W naszym organizmie żelazo całe, jakie mam zmagazynowane, jest powiązane z jakąś formą białka transportowego. Zawsze, żeby nie było wolnych atomów, nazywamy to wolnymi rodnikami, które uszkadzają DNA. Czyli fakt obecności nadmiernej ilości niezwiązanego żelaza w ogniskach endometrioidalnych powoduje uszkadzanie tkanek dookoła obecnych na zasadzie uszkodzenia DNA. A więc jeżeli mam komórkę jajową, która ma być zapłodniona i dać mi zdrowy zarodek, a jednocześnie atomy żelaza cały czas uszkadzają DNA, no to te komórki nie są jakościowo dobre. One mi nie dadzą dobrego, zdrowego zarodka. To jest po prostu niemożliwe. Z drugiej strony jest coś takiego jak coś, co my badamy, nazywamy to stresem oksydacyjnym, czyli sprawdzamy parametry pewnych różnych czynników obecnych w płynie pęcherzykowym, czyli w płynie, w którym jest komórka jajowa, są również inne komórki produkujące enzymy, ale de facto jak robimy program zapłodnienia pozaustrojowego, pobieram pęcherzyk

0: punkcji i w tym pęcherzyku embriolog szuka komórki jajowej, no to ta komórka jest w płynie. Ten płyn pęcherzykowy badamy, w pracach naukowych badamy i okazujemy się, że u pacjentek z endometriozą pewne hormony, pewne białka, które są niezbędne w dojrzewaniu komórki jajowej, są w zmienionych warunkach, w ilościach, są ograniczone, przez to komórki jajowe tracą na dojrzałości, a więc tracą na swojej funkcji. Ta endometrioza powoduje zanik tkanki, w której się znajduje, czyli w ognisku endometriozy w jajniku powoduje, że tkanka jajnika, tak zwane podścielisko, zanika. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że nasze komórki jajowe żyją na polach ryżowych, no to ryż nie będzie wzrastał, jeżeli zamknę kanały irygacyjne. Nie będzie płynęła krew w tych tkankach, no bo będzie te naczynie niszczone w procesie endometriozy, no to te tkanki jajnika umierają. Dochodzi do zmian w obrębie tkanki jajnika, dochodzi do zaniku komórek jajowych, komórek ziarnistych, tkalnych i tych wszystkich, które produkują hormony. Więc nawet jeżeli to ognisko endometriozy zlokalizowane jest na aparacie więzadłowym, a nie na jajniku, mechanizmy uszkadzania są tożsame. Czyli dalej będzie niszczona tkanka jajnika właśnie poprzez te czynniki, które pani nazwała stanem zapalnym. To powoduje uszkadzanie tkanek, może powiedziałem zbyt naukowo, ale bardziej chciałem powiedzieć, że nie chodzi o to, że mam gorączkę, bo w endometriozie nie mam gorączki, a gorączka nam się wiąże ze stanem zapalnym. Natomiast procesy zachodzące na poziomie komórki, na poziomie cytoplazmy komórkowej, niszczą możliwości prokreacyjne. Problem jest bardzo skomplikowany i to nie chodzi o to, żebyśmy jakąś głęboką naukę przekazywali naszym słuchaczom, bo to tylko myślę, że doktorów zniechęca, jak się słucha na sympozjach, co tam nowego naukowcy z Paryża opisali, ale problem jest no, ciekawy, bo my mamy sprzeczne doniesienia. Jedni piszą, że endometrioza to nie jest problem i odsetek zdrowych zarodków jest taki sam jak u pacjentek z innym procesem niepłodności, na przykład niepłodności męskiej. Ale to są wszystko badania laboratoryjne, badania in vitro, a nie badania przeżyciowe. Badania przeżyciowe są wtedy, kiedy mam komórkę jajową w moim organizmie, gdzie jest endometrioza i ta endometrioza niszczy struktury odpowiedzialne za podział chromatyny, czyli za podział materiału genetycznego, a więc za szansę na rozwój prawidłowego, zdrowego zarodka.
1: Czyli dobrze rozumiem, że endometrioza jest wskazaniem do badania genetycznego zarodków?
0: Nie ma jednoznacznych prac. Są prace, które mówią tak, jeżeli masz endometriozę, to jest wskazanie do diagnostyki preimplantacyjnej i zrób to, jeżeli masz takie możliwości. I są prace, które mówią nie, odsetek zdrowych zarodków jest taki sam jak w przypadku czynnika męskiego. Natomiast to jest jedna i druga sytuacja tycząca się in vitro, a nie in vivo. Tak? A in vivo to są te pacjentki, które zaszły w ciąży spontanicznie.
1: Panie doktorze, jeszcze chciałam zapytać, czy występują różne typy endometriozy, czy tylko określamy stopień zaawansowania choroby?
0: Znaczy typy endometriozy to bardziej trzeba się skupić na tym, czy jest zajęty mięsień macicy, czy też nie. Bo my cały czas rozmawiamy o tym, jak począć dziecko. A co w sytuacji, jak już jestem w ciąży? Czy ma to znaczenie, czy endometrioza ma znaczenie na czas trwania ciąży, na rozwój ciąży, czy też na sam poród. No i teraz trzeba mieć świadomość, że jeżeli mam adenomiozę, czyli obecność komórek endometrioidalnych w obrębie mięśnia macicy, to prawdopodobnie będę miał problemy w trakcie porodu. Trzeba pamiętać o tym, że skoro powiedzieliśmy, że pacjentka nieciężarna, pacjentka ginekologiczna może się skarżyć na obfite krwawienia, przedłużone krwawienia, bo mięsień macicy nie jest w stanie się obkurczać w adenomiozie, no to tak samo będę miał po porodzie. Jeżeli pani urodziła dziecko, no to pani doktor, ginekolog na początku, jak się panią zajmował, jak pani nie była w ciąży, to narząd rodny macica jest narządem wielkości 4 cm. A jak pani była już w okresie okołoporodowym, to dno mięśnia macicy sięgało do poziomu klatki piersiowej, do serca. Tak bardzo urosła macica. Ta macica musi po porodzie zacząć się obkurczać. No więc jeżeli ona miała problemy z obkurczaniem się jeszcze na poziomie czasu ginekologii, nie będąc macicą ciężarną, to prawdopodobnie będę miał problem z obkurczaniem mięśnia macicy po porodzie. Stąd te krwotoki poporodowe, o których rozmawiamy, o atonii, o której rozmawiamy, to trzeba pamiętać o tym, że występuje ta sytuacja częściej u pacjentek z opisywaną adenomiozą.

0: miodzą. I to wikła poród.
1: I rozumiem, że to też może stanowić czynnik ryzyka utraty ciąży.
0: Endometrioza tak ogranicza nam odsetek implantacji, a jeżeli do nich dochodzi, to jest zwiększone ryzyko poronienia. Mhm. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak rozwija się ciąża, to poza żyjącym i rosnącym dzieckiem w jamie macicy jest coś takiego, co nazywamy łożyskiem. To łożysko to jest struktura, której celem jest pośredniczenie między organizmem matki a organizmem dziecka, żeby przekazywać substancje odżywcze. No, upraszczając, taka jest funkcja między innymi łożyska. Ale żeby to łożysko było w stanie się rozwinąć, no to na samym początku musi być proces implantacji, który może nie do końca powiem prawdę, ale to obrazuje. Ciąża jest jak nowotwór. Ciąża musi dostać się do naczyń krwionośnych. Zarodek z łożyskiem musi się dostać do naczyń krwionośnych, żeby żyć. Czyli musi być naciek struktur przyszłego łożyska w obrębie mięśnia macicy, żeby mogły wytworzyć się struktury związane z wymianą gazu i substancji odżywczych, a z drugiej strony krew się nie miesza. Krew matki nie przenika bezpośrednio do płodu. Co prawda mówimy o przeciekach, ale to są patologiczne sytuacje, więc normalnie jest tak, że pani krew jest oddzielona od krwiobiegu dziecka i ta granica znajduje się w obrębie łożyska. Jeżeli to łożysko nie jest w odpowiednim stanie wniknąć odpowiednio głęboko w struktury mięśnia macicy, to łożysko jest niewydolne. To łożysko nie jest w stanie pełnić właściwych funkcji, którym jest dla niego przewidziana i taka ciąża nam umiera. Możemy powiedzieć, że po prostu ta ciąża została zagłodzona w mechanizmie nieprawidłowego rozwoju struktur łożyska.
1: Na pewno ta rozmowa pomoże słuchaczom, słuchaczkom zrozumieć, na czym polega ta choroba, ale chciałabym jeszcze, żeby pan doktor udzielił takich konkretnych rad. Wiem, że mam endometriozę, od dłuższego czasu staram się o ciążę i to nie wychodzi. I co dalej? Od razu się kierować do kliniki leczenia niepłodności, czy jeszcze można podjąć jakieś inne kroki?
0: Znaczy, no na pewno trzeba porozmawiać z doktorem prowadzącym, no bo zakładam, że każda pacjentka ma lekarza. To nie chodzi o to, że chodzę do ginekologa raz w roku, bo wypada zrobić cytologię. To jest duży błąd. Tak jak chodzę do stomatologa profilaktycznie, no bo chcę dbać o to, żeby mieć zdrowe zęby, tak powinnam chodzić do ginekologa również profilaktycznie, w okresie zdrowia, a nie choroby. Więc jeżeli jestem u ginekologa, powinnam porozmawiać z doktorem o ocenie rezerwy jajnikowej. To jest bardzo proste badanie diagnostyczne. Pobieramy krew, określamy parametr tak zwany AMH, czyli antymilleran hormon, który już powstaje w życiu płodowym, rośnie do 25 roku życia kobiety, potem już tylko spada. Jeżeli na dziś nie mam planów prokreacyjnych i nic nie wiem na temat swojej wartości AMH, to tak na dobrą sprawę nic nie wiem, bo może się okazać, że mam regularne cykle co 28 dni i bardzo niską rezerwę jajnikową, którą straciłam bądź w przebiegu procesów chorobowych, autoimmunologicznych na przykład, bądź zawsze miałem niską rezerwę jajnikową, bo mam obciążenia genetyczne. Jeżeli doktor coś takiego stwierdzi, albo bynajmniej ma podejrzenie, albo sama pacjentka na podstawie swoich objawów dolegliwości bólowych w okresie menstruacji, dolegliwości bólowych w seksie, wszystko, co te dziewczyny doskonale u siebie widzą, powinnam jak najbardziej skonsultować się z ośrodkiem leczenia niepłodności. Jeżeli staram się o dziecko i mi nie udaje się uzyskać ciąży spontanicznej, trzeba rozmawiać o in vitro z tymi pacjentkami, bo to jest najwyższy odsetek skuteczności terapii. To nie chodzi o to, żebym pacjentkę przewlekle leczył do okresu menopauzy i wtedy jej powiedział, no nie, no teraz to in vitro. To błąd. Jeżeli pacjentka ma cechy endometriozy, to postępowanie z wyboru jest in vitro, ponieważ nawet w programach zapłodnienia pozaustrojowego jest nie zawsze łatwo uzyskać ciążę, a jeżeli pacjentka jest coraz starsza i my doskonale o tym wiemy, że im starsza pacjentka, tym szanse na ciążę są mniejsze, a mało kto o tym pamięta, że im niższa rezerwa jajnikowa AMH, tym szansa na ciążę też niższa. No więc jeżeli doktor nie zlecił mi badania AMH, to dalej nic nie zrobił. To nie chodzi o to, że powiem pacjentce, o ma pani 20 lat, czekajmy. Ta pacjentka już w 20 roku życia może mieć skrajnie niską rezerwę jajnikową. Jeżeli trafiam do ośrodka

0: leczenia niepłodności. Jeżeli dzisiaj nie chce być matką, a mam endometriozę, powinna przystąpić do zamrożenia komórek jajowych, czyli poddać się procedurze, której celem jest uzyskanie dojrzałych komórek jajowych, żeby je zapłodnić, znaczy zamrozić na przyszłość. Jeżeli będę chciała być matką i nie będę matką z własnych oocytów, bo być może nie będę miała rezerwy jajnikowej, mam zamrożone komórki jajowe. To trzeba traktować na zasadzie polisy ubezpieczeniowej. Po to się ubezpieczamy, żeby de facto nigdy z tej polisy nie skorzystać. A jeżeli nagle życie mnie zaskoczy, pomagam sobie, czy też rodziny, mając taką polisę. To mrożenie komórek jajowych to nic innego. To jest tylko zadbanie o swoje zdrowie prokreacyjne.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że endometrioza to jest choroba nieuleczalna?
0: No na dzisiaj tak. Na dzisiaj my tylko mamy leczenie operacyjne, które może pozbawić, usunąć ogniska endometriozy, które dziś istnieją, co nie znaczy, że za jakiś czas nie powstaną nowe. Możemy wykorzystać leki nawet najnowszej generacji, które są dostępne w naszym kraju. Te leki to jest grupa leków, które my wykorzystujemy w programach in vitro, ale te leki tylko i wyłącznie ograniczają postęp choroby. To nie jest tak, że one mnie wyleczają. Proszę pamiętać o tym, że dzisiaj medycyna mało co wylecza. Jeżeli mam zapalenie wyrostka roboczkowego, to idę do chirurga i chirurg mi usuwa tkankę. Czy on mnie wyleczył? Nie. On mi usunął tylko chory element mojego organizmu. Nie dał mi cudownej tabletki, która spowodowała cofnięcie stanu zapalnego i ten fragment wyrostka roboczkowego dalej mam. Więc w przypadku endometriozy jest podobnie. My na dziś nie umiemy wyleczyć tej choroby. My tylko możemy walczyć z objawami, bądź też możemy powstrzymać chorobę, która jest. Jeżeli prawdą jest ostatnia hipoteza, która odnosi się do mutacji w obrębie komórek macierzystych, czyli tych, które codziennie mój szpik kostny wyrzuca na obwód, no to ja nie mogę zablokować produkcji komórek macierzystych, bo one mi pozwalają żyć każdego dnia, pozwalają zastąpić tkanki, które umarły.
1: Po tej naszej rozmowie przychodzi mi do głowy, że kluczem do leczenia i diagnozowania endometriozy jest takie holistyczne podejście do pacjenta, że ta choroba jest bardzo skomplikowana.
0: No ale to jeżeli teraz przeniesiemy endometriozę, czy też populację pacjentek do ośrodków leczenia niepłodności, to proszę sobie zdawać sprawę, że doktor, który zajmuje się in vitro, to nie jest doktor, który poświęcił się tylko ginekologii, bo on tą barierę już dawno musiał przekroczyć. W ramach in vitro musimy zajmować się immunologią, musimy zajmować się onkologią, musimy się zajmować endokrynologią i embriologią. Tyle dziedzin trzeba poznać, żeby móc pomagać pacjentkom. Więc tak, endometrioza to jest problem zdrowotny wymagający bardzo szerokiego spojrzenia, o wiele dalej wykraczającego poza granice ginekologii. Ale z drugiej strony to doktor ginekolog jest pierwszym lekarzem, który może tą pacjentkę naprowadzić na właściwy sposób leczenia, czyli de facto staje się takim lekarzem rodzinnym dla tych pacjentek i największy nacisk powinniśmy kłaść na edukację tych lekarzy.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor
0: dziękuję.
1: Jarosław Kaczyński, klinika InVimed Warszawa. Dzisiaj był gościem podcastu N97. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Państwu.